białe wino, jeziora w szklance. Przyjechało ruchome kino, świat się kręci w szalonym tańcu. Popłyniemy białym latawcem, on przyrzeka, ona mu wierzy. Będę twoim nadwornym krawcem, centym.

0: Zaskakująca deklaracja prezydenta Trumpa w sprawie lokacji amerykańskich żołnierzy. Chce wysłać do Polski kilka tysięcy dodatkowych wojskowych. Po śmierci dwulatka w żłobku w podwarszawskich Ząbkach pilna kontrola placówki. Sprawdzimy też, czy kamizelki nożoodporne trafiły do zespołów ratunkowych w kraju. Na zegarze 6:00, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Kolejny zwrot w sprawie obecności amerykańskich wojsk w naszym kraju i niespodziewana deklaracja Donalda Trumpa. Wyślemy do Polski 5 tysięcy dodatkowych żołnierzy, ogłosił prezydent USA w mediach społecznościowych. A z tymi informacjami o poranku nasz reporter Michał Skolimowski. Dzień dobry.
1: Jestem, dzień dobry.
0: Michale, powiedz, skąd taka decyzja?
1: Donald Trump powołał się na relacje z prezydentem Karolem Nawrockim.

0: wspomniał o jego zwycięstwie w wyborach i poparciu, którego mu udzielił. Jest zapowiedź o wysłaniu dodatkowych 5000 żołnierzy do naszego kraju. Szczegółów na razie nie znamy. Mamy tylko krótki wpis prezydenta USA, który, wszystko na to wskazuje, ucina spekulacje po informacjach o wstrzymaniu rotacji amerykańskiej brygady do Polski.
1: A do tej deklaracji odniósł się już prezydent Karol Nawrocki. Stoję i będę stać na straży sojuszu polsko-amerykańskiego, ważnego filaru bezpieczeństwa każdego polskiego domu i całej Europy. Nawrocki podziękował też Trumpowi za przyjaźń wobec naszego kraju. Dodajmy, że w ostatnich dniach Pentagon oficjalnie potwierdził redukcję brygadowych grup bojowych stacjonujących w Europie z 4 do 3. Po tragedii w żłobku w podwarszawskich Ząbkach pilna kontrola placówki. W związku ze śmiercią 2-latka, który wpadł do oczka wodnego, zleciła ją wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Aleksandra Gajewska.
2: Zwróciłam się do pani burmistrz pismem, ale również kontaktowałam się z nią telefonicznie, żeby wykonać tam taką pilną, natychmiastową kontrolę, która będzie weryfikowała stan faktyczny, jeśli chodzi o jakość opieki, liczbę dzieci i opiekunów, którzy mieli zapewniać opiekę tym dzieciom.
1: Sprawę śmierci 2-latka w żłobku bada prokuratura. Zatrzymano 2 opiekunki i nie wiadomo, czy usłyszą zarzuty. Wszystko, jak podkreślają śledczy, zależy od zebranego materiału dowodowego. Kamizelki nożoodporne jeszcze nie u wszystkich zespołów ratunkowych w kraju. Termin przekładano 2 razy. Najpierw miały się pojawić do końca ubiegłego roku, potem do kwietnia. Teraz harmonogram znów się zmienił.
3: Termin został wydłużony tym razem do 31 grudnia 2026 roku, więc zespoły ratownictwa medycznego jeszcze mają trochę czasu, żeby przygotować się do spełnienia tego wymogu.
1: Mówi Marta Żbikowska-Cieślik z Wielkopolskiego NFZ-u. Ministerstwo Zdrowia obiecuje, że ratownicy dostaną sprzęt do końca maja.
4: To się w tej chwili dzieje. Ministerstwo skierowało do nas taką informację, że one będą do odbioru i myślę, że do końca maja jest to rzeczywiście możliwe, bo my już takie pełnomocnictwa daliśmy i za chwileczkę będą pewnie z magazynów odebrane te kamizelki.
1: To Robert Judek, dyrektor Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu. Na ten moment w Wielkopolsce takich kamizelek jeszcze nie ma.
5: Wiadomości Radia Plus.
1: Słowianie, Wikingowie, królowie i królowe opanowali ulicę Koszalina. Miasto świętuje swój wyjątkowy 760. jubileusz, a radosny korowód przyciągnął tłumy mieszkańców. Na miejscu pojawili się rekonstruktorzy historyczni, zespoły taneczne i wokalne, aktorzy i lokalne kluby sportowe. Posłuchajcie, jak wyglądała ta niezwykła podróż w czasie.
6: Jam jest Johann Ernst Benno, kronikarz i romantyk pomorski.
7: Koleżanka ma klasyczny strój wulwy, czyli szamanki wikińskiej. Ja mam typowo strój damy.
8: No przepiękne widowisko, ludzie cudowni, poprzebierani, kolorowo.
9: Super, są elegancko ubrani, historycznie.
10: Jest fajnie, no, bo fajne stroje.
1: A Koszalin swoje urodziny będzie świętował aż do niedzieli.
5: Wstaje. Poranek z Radiem Plus.
11: A dzisiaj piątek, 22 maja. Dzień dobry, o poranku.
12: Jakbym usłyszała ty wulwo, to bym się chyba obraziła. Dzień dobry, Kasia Kozimor.
11: Jam jest Tomek Waloszczy.
1: I Justyna Bieniek.
12: Zapraszamy do 9.

0: Sisi Cash na antenie Radia Plus, 12 minut po godzinie 6 mamy i piątek 22 maja.
1: A tego dnia imieniny obchodzą Dorian, Emil, Helena, Jan, Julia, Marcjan, Roman, Wiesław, Wiesława i Wisława. Wszystkiego dobrego.
0: Dzisiaj Dzień Praw Zwierząt obchodzony w Polsce.
1: A świętują także urodziny, znane osoby wymienimy, przynajmniej te. Brytyjski piosenkarz i autor tekstów Morrissey.
0: Polska piosenkarka, kompozytorka, autorka tekstów Magda Fem.
1: A także aktor Wojciech Błach. Wszystkiego najlepszego.
0: Czas na Ewangelię w Radiu Plus.
2: Gdy Jezus ukazał się swoim uczniom i spożył z nimi śniadanie, rzekł do Szymona Piotra: Szymonie, synu Jana, czy miłujesz mnie więcej aniżeli ci? Odpowiedział mu: Tak, Panie, Ty wiesz, że Cię kocham. Rzekł do niego: Paś baranki moje. I znowu po raz drugi powiedział do niego: Szymonie, synu Jana, czy miłujesz mnie? Odparł mu: Tak, Panie, Ty wiesz, że Cię kocham. Rzekł do niego: Paś owce moje. Powiedział mu po raz trzeci: Szymonie, synu Jana, czy kochasz mnie? Zasmucił się Piotr, że mu po raz trzeci powiedział: Czy kochasz mnie? I rzekł do niego: Panie, Ty wszystko wiesz. Ty wiesz, że Cię kocham. Rzekł do niego Jezus: Paś owce moje.
3: Dzisiejsza Ewangelia uświadamia nam to, że Bóg, Jezus, kocha nas mimo naszego zaparcia się Jego, wyparcia się Jego z każdej rzeczywistości życia. Takiej miłości Boga doświadczył Piotr. Ta Jego miłość, początkowo niestabilna, bo przecież trzy razy zaparł się Jezusa, doprowadza jednak do wyłączności, do bezinteresowności, a później, jak dobrze znamy historię Piotra, do śmierci w imię miłości Boga, w imię miłości Jezusa. Dlatego też nie zniechęcajmy się, jeśli nie umiemy kochać Boga tak, jakby On chciał to od nas. Mimo naszych zaparć, mimo naszego wyparcia się Jego w konkretnych sytuacjach, wracajmy do Niego. Nie bójmy się przychodzić do Boga mimo naszych słabości. I wracajmy do tej miłości. I doprowadzajmy tę naszą miłość względem Niego do takiej miłości, jaką to uczynił Piotr. Do miłości bezinteresownej. Miłości, która doprowadza do najdoskonalszej ofiary.
4: Radio Plus Gorzów.
5: Reklama.
6: Studiuj na Wydziale Technicznym Akademii imienia Jakuba z Paradyża kierunki inżynierskie i magisterskie, automatykę i robotykę, energetykę, informatykę, inżynierię produkcji oraz mechanikę i budowę maszyn. Więcej na www.ajp.edu.pl.
7: Tu mi kamień, murarze, ciosany połóżcie, a na nim tę nieszczęsną pamiątkę wydruszcie.
8: Zakład Kamieniarski Jan Melchior. Tworzymy ostatni wyraz pamięci. Indywidualne i gotowe projekty nagrobków. Na gotowe wzory promocyjne ceny. Zakład Kamieniarski Jan Melchior. Stare Polichno Wodna 2. Gorzów Żwirowa przy starym parkingu. Skwierzyna vis-a-vis cmentarza. Telefon 95 7 316 120. www.melchior.pl.
9: Panie Gessler, zaczynamy próbę.
10: Tak, tak.
9: Od 6 do 9.
10: Od 6 do 9 w Żabce.
9: Za 6,99 i że na bogato.
10: Teraz w Żabce od 6 do 9 w super cenie.
9: Tak jest, za 6,99 znajdziecie?
10: Ponad 30 kanapek do wyboru. Na bogato.
9: Dokładnie.
11: Idź do Żabki. Między 6 a 9 po śniadanie na bogato za jedyne 6,99. Wybieraj spośród 30 kanapek podawanych na ciepło od 6 do 9 za jedyne 6,99. Żabka. Uwolnij swój czas.
12: Czerwcówka w punktach? Punkt pierwszy. Grill węglowy albo gazowy. Punkt drugi. Węgiel lub brykiet. Punkt trzeci. Akcesoria. Szczypce, łopatka, widelec. Punkt czwarty. Tacki, folia, termometr. Żeby wyszło idealnie. Punkt piąty. Rękawice i środki do czyszczenia, bo będzie trzeba posprzątać. Aha! No i najważniejsze. Wszystko kupisz podczas akcji Czerwcówka Grillówka w sklepach PSB Mrówka. Gorzów, Jenin i Witnica. PSB Mrówka. Bo blisko Czerwcówka.
13: Czujesz w powietrzu wiosnę? Teraz możesz mieć ją także w ogrodzie. Twój ogród zaczyna się w Centrum Ogrodniczym Żelazny, gdzie rośnie piękno i czekają niespotykane inspiracje. W ofercie najpiękniejsze rośliny ogrodowe, byliny, krzewy ozdobne i owocowe oraz rośliny do domów i biur. Przyjedź po wiosenne inspiracje i wyjedź z pięknym ogrodem. Centrum Ogrodnicze Żelazny zaprasza codziennie. Gorzów Wielkopolski, koniec ulicy Walczaka.
5: Po reklamie.

0: Jak się człowiek rano budzi i tak sobie nuci, to od razu wiadomo, że będzie dobry dzień, prawda?
1: To prawda.
0: La, la, la, la, la.
1: Nie, no to już jest dobry dzień, bo jak człowiek nuci, to znaczy, że ma powody.
0: A jak jeszcze rzuci okiem na mapy pogodowe, to już sobie myśli, oj, to będzie fajny weekend, będzie można pojechać na jakiś piknik, rozpalić grilla i ogólnie rzecz biorąc, będzie aktywnie.
1: Przepraszam, widzę chmury za oknem.
0: Nie patrz na nie, rozpieszkną się.
1: No, mam nadzieję.
0: No dobrze, jest okazja, żeby wsiąść do pociągu byle jakiego, wybrać się na jakąś wycieczkę. Okazuje się, że 13% z nas zaledwie kupuje bilety na Intercity w kasach. No i w związku z tym powstaje pytanie, po co te kasy?
1: No po co,
0: no,
1: po co?
0: Już powoli...
1: Dla tych 13%.
0: No właśnie, powoli przewoźnik myśli o tym, żeby zlikwidować kasy.
1: A teraz to niedobrze, bo była...
0: U konduktora, mam
1: wczoraj
0: nadzieję.
1: Wczoraj podobno była jakaś awaria, nie wgryzłem się w to, ale widziałem zdjęcie, że na dworcu centralnym kolejka, ogonek, że ho-ho, podobno system informatyczny się zepsuł.
0: Znaczy,
1: i co wtedy?
0: Padł.
1: No padł. I co wtedy, taka kasjerka jak nieoceniona jest.
0: Mhm. No dobrze, zobaczymy. Powoli musimy się przyzwyczaić, że pewne rzeczy znikają z naszego krajobrazu. Budki telefonicznej to już nikt na oczy nie widział.
1: Nie, no nie.
0: Chyba, że w Londynie taką tak specjalnie dla turystów.
1: Tak, żeby zdjęcie sobie zrobić, żeby była pamiątka.
0: Dokładnie tak.
1: A powinny wisieć takie okrągłe, takie zadaszenia z budką telefoniczną. U nas była takie muzeum troszkę.
0: Żeby się nawet człowiek z komórką mógł schować, żeby pogadać.
1: No, na przykład.
0: Gdyby padał deszcz. 26 minut po 6 poranny program Radia Plus, to rano wstaje i wtedy by se gadał pod tą kopułką, a nie chodził po ulicy i wszyscy słyszą.
1: I wpadał pod tramwaj czasami. No, zdarzają się niestety takie wypadki. Uważajcie z tymi telefonami.
0: Absolutnie tak. Szup, szup, song już teraz w Radio Plus. Ilona tam ostatnio 8 dych skończyła?

0: Za dwie minuty będzie w pół do siódmej, to poranek z Radiem Plus. My tak sobie nucimy od rana z samego powodu, tylko takiego, że to piątek jest, więc planujemy sobie weekendowe aktywności.
1: Zdecydowanie tak. Za chwilę na naszej antenie.
0: Na przykład w ten weekend będziemy w Opolu bardzo mocno.
1: W ten weekend będziemy?
0: Przyszły, tak?
1: Nie, to...
0: Patrz, kalendarz mi się popsuł, kartka mi się przerzuciła.
1: Za dwa tygodnie chyba.
0: Nawet.
1: No, dobra. Ale jeszcze
0: a już teraz zapowiadamy, że będziemy.
1: Będziemy, oczywiście, że tak.
0: A co komu szkodzi być w Opolu też w ten weekend?
1: A nie, to masz dobry pomysł, rzeczywiście. 29 minut po 6 w Radio Plus.
2: Radio Plus Gorzów.

0: Radio Plus Gorzów. Słuchasz nas na 107 w Baczynie.
1: Jest w 6:30. Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Świadek Zbigniew Bogucki, szef prezydenckiej kancelarii, został wezwany na dziś do prokuratury krajowej. Chodzi o sprawę nieodebrania przez Karola Nawrockiego ślubowań od czworga sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Wezwanie dostali też urzędnicy kancelarii. Pod koniec kwietnia wszczęto śledztwo. Minister Sprawiedliwości polecił prokuraturze rozpoczęcie postępowania karnego m.in. wobec osób, które doradzały prezydentowi, by tych ślubowań nie odbierał. Jego zdaniem Karol Nawrocki, ale też urzędnicy, pracownicy i doradcy kancelarii mogli nie dopełnić swoich obowiązków. Jest cały i zdrowy 13-latek, który uciekł wczoraj ze szpitala w Szczecinie Zdrojach. Został odnaleziony w miejscowości koło Goleniowa. Nie wiadomo, w jakich okolicznościach nastoletni pacjent oddalił się z lecznicy. Wieczorem w mediach społecznościowych policja apelowała o pomoc w poszukiwaniach. Opublikowano zdjęcia chłopca i rysopis. Kielce będą miały swoją wersję gry Monopoly. Premiera odbędzie się w grudniu. Wcześniej mieszkańcy w głosowaniu zdecydują, która lokalizacja trafi na jedno z najdroższych pól na planszy. Projekt ma dwa kluczowe wymiary: budowanie lokalnej tożsamości i promocję turystycznego potencjału miasta poza jego granicami.
2: Agnieszka Moskaluk, kłaniam się i zapraszam na wiadomości z Gorzowa i regionu. Wycieczka pod hasłem Czas zalotów i rodzinnych kłopotów odbędzie się jutro o 8 w Parku Narodowym Ujście Warty. Start na parkingu przy ścieżce przyrodniczej Ptasim Szlakiem.
3: Stamtąd wyruszymy na spacer po tak zwanej betonce. Spróbujemy dowiedzieć się, co słychać u ptaków w trakcie tego gorącego sezonu lęgowego. Czy wszystkie ptaki założyły już gniazda? A może uda się zobaczyć już jakieś pisklęta albo podloty? Wycieczka jest bezpłatna, ale obowiązują zapisy. Kontakt znajdziecie na stronie internetowej naszego parku. Wydarzenie organizowane jest w ramach akcji Funduszowy Maj.
2: Mówiła Helena Wielkus, specjalistka do spraw edukacji w Parku Narodowym Ujście Warty. Trwają zapisy na 9. bieg bez granic organizowany 8 lipca we Frankfurcie nad Odrą i Słubicach. Uczestnicy będą mogli zmierzyć się na dwóch dystansach, 5 i 10 kilometrów. Rejestracja prowadzona jest drogą internetową. Zapisy potrwają do 30 czerwca. Na najlepszych zawodników w klasyfikacji Open oraz w kategoriach wiekowych czekają pamiątkowe puchary i statuetki.
4: Sponsorem programu jest grupa wydawnicza Filia, wydawca powieści Tam, gdzie rzeki wstrzymują swój bieg, Marii Paszyńskiej.
2: Jest pogodnie, termometry wskazują 10 stopni Celsjusza, maksymalnie będą 22 stopnie. Wiatr jest słaby, a ciśnienie bardzo wysokie i nadal rośnie.
4: Sponsorem programu była grupa wydawnicza Filia, wydawca powieści Tam, gdzie rzeki wstrzymują swój bieg, Marii Paszyńskiej.
5: Radio Plus Gorzów. To rano wstaje. Poranek z Radiem Plus.
6: To piątek, 22 maja, za 26 minut będzie godzina 7. Dzień dobry.
7: Konkrety mi tu proszę.
6: Zresztą same konkrety były, 22 za 26.
7: Ale o czym myśli Tomek od samego rana? To mnie interesuje.
6: A, będzie konkret, bo jest wiadomość z nosy. Prezent dla polskiego prezydenta od amerykańskiego prezydenta. Dobrze. Będą żołnierze.
7: To o tym za chwilę, a teraz Dave Stewart, Candy Dulver.

0: Zamek myśli od samego rana.
1: Tyle było zamieszania, dementowania, wyjaśniania, aż przyszedł Donald Trump i jedną decyzją wysłał do Polski 5 tysięcy żołnierzy. Napisał w nocy, że robi to w związku z pomyślnym wynikiem wyborów, w których zwyciężył prezydent Karol Nawrocki. No trochę spóźniony to prezent, wybory miały miejsce rok temu, ale może amerykański prezydent czekał na liczenie głosów, rozpatrywanie protestów i inne takie. A może to jednak niespodzianka na rocznicę. 3 lata temu wygrał imiennik Donalda Trumpa, premier Donald Tusk, i do tej pory nie doczekał się prezentu. A wiadomo, że to skromne. Urzędnik zamiast 5 tysięcy na prezent zażyczył sobie jednego. Zbigniew jest mu na imię. Ale patrząc na sytuację międzynarodową, w tej chwili prezent dla prezydenta chyba cenniejszy, no i jest to prezent trafiony. No znaczy, co ja gadam, oby nigdy trafiony nie był.
0: Radio Plus Gorzów.
2: Reklama.
3: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
2: A, to niska cena.
4: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
5: A teraz w Lewiatanie mamy lody Rożek Klimit. Różne smaki, tylko złoty 49 przy zakupie 2. A od poniedziałku ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Jedynie 12,99 przy zakupie 2 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
2: Sposób na twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie.
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
6: A cappuccino też za 7?
2: Też.
6: A flat white?
2: Też.
6: A...
2: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
7: Po reklamie.

0: Staff i Donna Summer na antenie Radia Plus. Za 5,5 minuty będzie siódma.
1: A teraz gorące wydarzenia, może nie gorące pod względem świeżości, newsowości, ale gorące w tamtym czasie. Posłuchajmy, co wydarzyło się 22 maja, a opowie o tym Artur Moczarski.
2: Radio Plus. Wieki wieków.
3: 22 maja 1911 roku Andrzej Małkowski wydał rozkaz powołujący pierwsze cztery drużyny harcerskie we Lwowie. Ta data jest uznawana za moment powstania polskiego harcerstwa. Tego dnia w roku 1921 rozegrała się największa bitwa III Powstania Śląskiego. Bojownicy Korfantego walczyli o Górę Świętej Anny. Pokonanie Niemców w tamtym czasie wydawało się niemożliwe, ale dla opatrzności, jak wiemy, nie ma spraw beznadziejnych. Patronką w tak zwanych przypadkach jest jedna z najbardziej znanych świętych średniowiecza, Rita z Kaścia. Po ludzku rzecz ujmując, los jej nie oszczędzał. Po ślubie przeżywała bardziej męczeństwo niż małżeństwo, okrutny mąż zginął jednak w gangsterskich porachunkach. Dwaj synowie młodo zmarli podczas epidemii, a wdowa bezskutecznie próbowała wstąpić do zakonu augustianek. Kiedy wreszcie jej się to udało, poświęciła się całkowicie służbie chorym i najbardziej potrzebującym. A do tego we Wielki Piątek 1443 roku otrzymała stygmat, ranę podobną do cierniowej. Kiedy zmarła, jej cele wypełnił zapach róż. Dlatego we wszystkich sanktuariach świętej Rity 22 maja każdego roku święci się właśnie te kwiaty.

0: Proszę bardzo, piję sobie kawkę, bo piję, mam
1: no,
0: tutaj.
1: No czuję, leci
0: a,
1: zapach, tak.
0: No, a obok, znaczy obok, na ekranie mi się pojawił, bardzo pojawiła bardzo fajna tabliczka z jednej z kawiarni. Nie mamy Wi-Fi, porozmawiajcie ze sobą. Udawajcie, że jest rok 95.
1: Piękny.
0: 1995. O, a przy
1: super.
0: Okazji, skoro ponieważ weekend się zaczyna, zapytamy was, czy weekend jest taką dobrą okazją do tego, żeby gdzieś ten telefon położyć, żeby
1: cyfrowy
0: się
1: detoks, to się nazywa.
0: Nie przejmować. Krótki, bo dwudniowy, ale zawsze.
1: No to piszcie, a za chwilę na naszej antenie najnowsze wiadomości i prognoza pogody. Za 2 minuty będzie 7.
2: Reklama.
3: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź książki i gry planszowe dla dzieci z gwarancją najniższej ceny. Jak Dzień Dziecka, to Allegro.
4: Uwielbiasz kupować kwiaty? Możesz u mistrzyni florystyki w nowej kwiaciarni Kwiaty w Harmonii przy Mieszka I 54. Wyszukane i nietuzinkowe gatunki kwiatów ciętych oraz wyjątkowe kompozycje kwiatowe. To miejsce, które inspiruje, a natura spotyka styl. Prowadzona przez mistrzynię florystyki Martę Głowiak. Z aplikacją lojalnościową dodatkowe rabaty. Kwiaciarnia Kwiaty w Harmonii w Gorzowie przy Mieszka I 54 oraz czynny 24 godziny na dobę kwiatomat przy Kombatantów 34 przy budynku Watral.
5: Panie Gessler, zaczynamy próbę.
6: Tak, tak.
5: Od 6 do 9.
6: Od 6 do 9 w Żabce.
5: Za 6,99 i że na bogato.
6: Teraz w Żabce od 6 do 9 w super cenie.
5: Tak jest, za 6,99 znajdziecie?
6: Ponad 30 kanapek do wyboru. Na bogato.
5: Dokładnie.
7: Idź do Żabki. Między 6 a 9 po śniadanie na bogato za jedyne 6,99. Wybieraj spośród 30 kanapek podawanych na ciepło od 6 do 9 za jedyne 6,99. Żabka, uwolnij swój czas.
8: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
9: Już dziś w Lidlu z kuponem Lidl Plus. Szynka wieprzowa XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 7,99 za kilogram. A pistacje kalifornijskie Alesto 250 gramów. 1 plus 1 gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
11: Radio Plus Gorzów.
12: Zdecydowało zwycięstwo wyborcze prezydenta Nawrockiego i relacja z nim. Donald Trump zapowiada wysłanie dodatkowych żołnierzy do Polski. Izraelski minister bezpieczeństwa narodowego nie ma wstępu do naszego kraju. Ta historia u nas za moment. Powiemy też o podwójnym biciu rekordu. To na Łódzkim Uniwersytecie Medycznym. Na zegarze 7, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Kolejny zwrot w sprawie obecności amerykańskich wojsk w naszym kraju. Donald Trump deklaruje, że wyśle do Polski 5 tysięcy dodatkowych żołnierzy. To jak zaznacza z uwagi na zwycięstwo wyborcze prezydenta.

0: Karola Nawrockiego i relacje z nim. W sprawie przygląda się Michał Skolimowski. Michale, zareagowały już polskie władze.
1: Do sprawy odniósł się prezydent Karol Nawrocki. Podziękował Donaldowi Trumpowi za przyjaźń wobec Polski i za decyzje, których, tu cytat, praktyczny wymiar widzimy dziś bardzo wyraźnie. Ze strony rządu mamy wpis ministra obrony. Decyzja prezydenta Trumpa potwierdza, że relacje polsko-amerykańskie są bardzo silne, a Polska jest modelowym i żelaznym sojusznikiem, napisał Władysław Kosiniak-Kamysz.
0: Dodajmy, że w ostatnich dniach Pentagon oficjalnie potwierdził redukcję brygadowych grup bojowych stacjonujących w Europie z 4 do 3. Izraelski minister bezpieczeństwa narodowego już formalnie z zakazem wjazdu do Polski. Itamar Ben-Gwir nie wjedzie do naszego kraju przez 5 lat, ogłosił szef MSWiA Marcin Kierwiński. A to pokłosie zachowania polityka wobec zatrzymanych przez Izrael aktywistów z globalnej flotylli Sumut, w której skład wchodzili również polscy obywatele.
2: Nie ma zgody na poniżanie polskich obywateli. Razem z ministrem Sikorskim stosowne dokumenty już zostały podpisane i stosowne wpisy w polskich systemach już obowiązują. Przez 5 lat ten pan do Polski nie wjeżdżał.
0: O wydanie zakazu wnioskował szef MSZ-u. Do resortu wezwano także przedstawiciela Izraela w naszym kraju.
3: Strona izraelska przyjęła do wiadomości nasze oburzenie. Przeprosiny nie padły na tym spotkaniu. Oczywiście my w dalszym ciągu uważamy, że takie słowa powinny paść.
0: Mówi rzecznik resortu Maciej Wewiór. Wiemy, że 2 polskich uczestników flotylli opuściło izraelskie więzienie i jest w drodze do Turcji. Bezpośrednią przyczynę śmierci wyjaśni zaplanowana na dziś sekcja zwłok. Nie żyje 19-letni funkcjonariusz Straży Granicznej. Kolejne 2 osoby trafiły do szpitala. A to po tragicznej imprezie w szczecińskim internacie. Funkcjonariusze byli po służbie i pili alkohol.
4: Jak ustalono, 3 funkcjonariuszy Straży Granicznej spożywało alkohol i rano 19 maja zostało ujawnione ciało jednego z tych mężczyzn. Odpowiedź w tym przedmiocie da nam dopiero sekcja zwłok, która w najbliższych dniach zostanie przeprowadzona.
0: Mówiła Julia Szozda ze szczecińskiej prokuratury. Wstępnie wykluczono udział osób trzecich. Obyło się bez siłowej eksmisji. Warszawski magistrat przejął dom przy ulicy Kuszników na Stołecznej Białołęce. Miasto nakazało jego właścicielom wyprowadzkę ze względu na prowadzoną tam budowę drogi. Urzędnicy zagrozili siłową interwencją. Wcześniej zaproponowali odszkodowanie za przejętą posesję. Na miejscu był nasz reporter Mateusz Chłystun.
5: Kiedy rano urzędnicy i policjanci zapukali do domu, w środku nikogo nie było. Jego właściciel pracuje za granicą. Zdecydował, że przekaże urzędnikom klucze, chcąc uniknąć szarpaniny. W jego imieniu zrobił to sąsiad.
6: Bo nie było komu, tak, w związku z czym ja.
5: I pan powie, pan Czarek chciał to zrobić po prostu nie na spokojnie?
6: To znaczy, no trwają jakieś tam procedury, powiedzmy, między nim a miastem.
5: Powiedział mi na miejscu pan Wojciech. Krótko potem rozpoczęła się inwentaryzacja wyposażenia domu, którą prowadzili urzędnicy w asyście policji. Według właściciela odszkodowanie w wysokości niecałego 500 000 zł to za mało za dom w tej lokalizacji.
6: Jego wyceny, które składał, nie zostały uwzględnione. Powiedziano, że jest to decyzja ostateczna.
5: Pełnomocnik właściciela zapowiedział więc, że sprawa znajdzie swój finał w sądzie. Tymczasem miasto nie odpowiedziało na nasze pytania w sprawie terminu wyburzenia domu.
0: Mateusz Chłystun, dziękujemy.
7: Wiadomości Radia Plus.
0: Pobić 2 rekordy Polski jednocześnie. Taki plan ma Łódzki Uniwersytet Medyczny. W części praktycznej uczniowie i studenci wezmą udział w warsztatach z bandażowania kolana, mówi profesor Katarzyna Taran.
8: Będziemy jednoczasowo wykonywać opatrunek. Chcemy młodych ludzi przygotować do różnych sytuacji, wpoić im kompetencje, które będą im przydatne. Również jednoczasowa zabawa.
0: Drugi rekord będzie dotyczył liczby osób uczestniczących w wykładzie o patomorfologii. A to wszystko 28 maja na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi. To my teraz sprawdźmy, jaka czeka nas dziś pogoda.
9: Pogoda. Sponsorem programu jest firma Bass Art, oferująca żaluzje, rolety, zadaszenia tarasowe. Bass Art, Gorzów Podmiejska 21A.
10: 10 stopni Celsjusza wskazują termometry. Wiatr zachodni wieje z prędkością 7 km na godzinę. Ciśnienie wynosi 1029 hektopaskali. Biometr jest niekorzystny.
9: Sponsorem programu była firma Bass Art, oferująca żaluzje, rolety, zadaszenia tarasowe. Bass Art, Gorzów Podmiejska 21A.
7: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
11: 6 minut po godzinie 7 wstajemy szybciutko. Dzień jest pełen atrakcji, pełen słońca, pełen muzyki.
12: Tak jest. Dzień dobry. Kasia Kozimor.
11: Tomek Waloszczyk.
12: Zapraszamy do 9 teraz gazebo. I like Chopin.

0: proszę.
1: 12 minut po godzinie 7. Wojciech Szczęsny pojawił się na ściance. Nie na bramce, na ściance się pojawił.
2: A on jeszcze w bramce stoi, czy już nie?
1: Siedzi na ławce.
2: A, dobrze.
1: Znaczy, jak będzie potrzeba, ktoś
2: to wejdzie.
1: On gotowy jest na to, ale na razie mało gra. W ogóle to sezon już się skończył. Barcelona mistrzostwo zdobyła i on pojawił się na ściance w koszuli przypalonej żelazkiem.
2: Kto przypalił?
1: No właśnie nie wiadomo. Wszyscy się zastanawiali, bo wyraźny ślad...
2: Pokaż.
1: Poczekaj, zaraz to nie znajdę gdzieś.
2: No dobra, no
1: O, jest, proszę bardzo.
2: A nie, to bardzo wyraźny,
1: ślad żelazka. No i tak internaci zaczęli drążyć się, naśmiewali z niego, a to okazuje się, że to jakaś znana firma. Ja nie będę wymieniał, zresztą ja jej nie znam.
2: To znaczy, że dużo zapłacił za ten ślad.
1: Ale wiesz, ile zapłacił?
2: Nie mam pojęcia.
1: W przeliczeniu na złote 5000 złotych kosztuje taka koszula z przypalonym żelazkiem.
2: Przepraszam, gdyby ktoś chciał, to ja mogę kilka zrobić.
1: Za dużo taniej.
2: Dużo taniej, tak. Ale właśnie. Pójdźmy w ilość.
1: No, ale to jest firma, która chce przełamywać różne trendy w modzie i czasem szokować, kontrowersje wywoływać, więc on z tym żelazkiem chodzi teraz, Wojciech Szczęsny. Podejrzenia padały na... Znaczy, nie chcę tak, że kobiety muszą prasować mężom koszulę, ale tak tradycyjnie patrząc, to wina Anny.
2: Żadna Anna by nie przypaliła koszuli podczas prasowania.
1: To,
2: tylko on mógł przypalić sobie sam.
1: A to prawda, zadzwonił lewy i on poszedł do telefonu.
2: I całe szczęście, że żelazka do ucha nie przyłożył, bo bywały i takie historie.
1: Ale za to koszula przypalona.
2: Lepsza koszula niż ucho.
1: No nic, pamiętasz taką scenę w Zmiennikach, gdy licytowali samochód, który był tam, miał szyby powybijane?
2: Tak.
1: Jak zobaczył to kierowca drugiego samochodu, to zaczął u siebie szybę wybijać. Ja tak samo zrobię z tym żelazkiem. Też sobie zrobię takie żelazko.
2: Nie, będziesz miał za darmożkę koszulę za 5000.
1: Jak modną.
2: 14 minut po 7.
3: Radio Plus Gorzów. Radio Plus. Reklama.
4: Panie Gessler, zaczynamy próbę.
5: Tak, tak.
4: Od 6 do 9.
5: Od 6 do 9 w Żabce.
4: Za 6,99 i że na bogato.
5: Teraz w Żabce od 6 do 9 w super cenie.
4: Tak jest, za 6,99 znajdziecie?
5: Ponad 30 kanapek do wyboru. Na bogato.
4: Dokładnie.
6: Idź do Żabki. Między 6 a 9 po śniadanie na bogato za jedyne 6,99. Wybieraj spośród 30 kanapek podawanych na ciepło od 6 do 9 za jedyne 6,99. Żabka, uwolnij swój czas.
7: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestiun w całej Polsce.
8: Po reklamie.

0: I normalnie wiesz co, jest tak, że jest taka pionowa ściana, normalnie jest. I
1: zamykam oczy, tak.
0: I ludzi mnóstwo, jak mrówków, tak.
1: Na jeden ścianie?
0: Jeden za drugim, jeden za drugim.
1: A mówiłem o jednym na ściance dzisiaj, ale... No,
0: nie, to była duża ścianka. No. Chodzi o Mount Everest. Hmm. 20 maja na szczyt od strony Nepalu weszły 274 osoby.
1: Wszystkie
0: to najlepszy wynik w historii.
1: No to najlepszy, to najgorszy chyba, ale bo to nie, zadeptują, bo słuchaj, te góry. No
0: właśnie, bo się okazuje, że tam to okienko pogodowe. Czekali, ustawiła się kolejka i jak się okienko otworzyło, to ruszyli do przodu. Ale jak to potem zejść, jak wszyscy idą do góry, a ty chcesz już schodzić, bo to jesteś już pierwszy na górze.
1: No tak, tam niedotlenienie i tak dalej, to trzeba na chwilkę tylko.
0: Ale to oni rzeczywiście tak, wiesz, pionowo.
1: Ja bym jakieś...
0: Aż mi się w głowie kręci, jak o tym pomyśl.
1: Ja bym jakieś pozwolenia sprzedawał, żeby tam ograniczona była liczba. Ja
0: to
1: bym,
0: to było,
1: przepraszam wszystkich miłośników, bo ja się tam sam do nich zaliczam i każdy ma prawo, ale to ja bym do Tatrzańskiego Parku Narodowego jakiś limit wprowadził.
0: I weź sobie selfie strzel na tym, jak tam tyle ludzi wokoło. No
1: tak, człowiek by chciał takie mieć zdjęcie, że sam tam
0: Exclusive,
1: był.
0: Exclusive, a tutaj się okazuje, że wszyscy naokoło.
1: A z drugiej strony jest zawsze ktoś, kto ci zrobi to zdjęcie, bo wyobraź sobie, sama wchodzisz i się męczysz tym kijkiem.
0: Tak, tu trochę łatwiej. No dobrze, wybierajmy sobie jakieś mniejsze szczyty, jakieś mniej zaludnione tereny.
1: Ja wiem, K2. Mniejszy jest.
0: Kaka, ja jestem. Dobrze. Ricky Martin już teraz, Living La Vida Loca. Weekend przed nami, piękny, słoneczny. Warto wykorzystać.

0: Jestem na tak. Antek napisał do nas a propos tego odłożenia telefonu komórkowego na weekend. Moja przyjaciółka z pracy lubi właśnie rozmawiać z ludźmi na żywo i mi też się to spodobało, że odstawiłem telefon i jedyne co, to mam kontakt tylko z rodzicami, tą przyjaciółką oraz moim przyjacielem, który jest kierowcą.
1: O, bardzo dobrze. No. To my też odkładamy telefon na weekend.
0: I Katarzyna też pisze, córka zaprosiła nas na wypoczynek, gdzie nie ma komórek, żadnego zasięgu telewizora, ani radia.
1: No jest przygoda, no co no się dobrze. Dziwisz.
0: No. Na weekend możemy się rozstać, chociaż tyle. Jest tylko przyroda i my, i alpaki.
1: O, a z alpakami to można pogadać przez cały weekend. To są fajne zwierzątka. Dobrze, za chwilę najnowsze wiadomości na antenie Radia Plus i prognoza pogody 29 minut po 7.
2: Radio Plus Gorzów.

0: Reklama.
1: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Czereśnie luzem, cena przed obniżką 39,99, a teraz 24,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus? Borówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99. Teraz 11,99 za opakowanie aż 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Kastorama!
2: Teoria
4: i praktyka.
2: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
4: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Kastoramy. W Kastoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Kastorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Kastorama. Regulamin w sklepach i na kastorama.pl.
5: Panie Gessler, zaczynamy próbę.
6: Tak, tak.
5: Od 6 do 9.
6: Od 6 do 9 w Żabce.
5: Za 6,99 i że na bogato.
6: Teraz w Żabce od 6 do 9 w super cenie.
5: Tak jest, za 6,99 znajdziecie
6: ponad 30 kanapek do wyboru. Na bogato.
5: Dokładnie.
7: Idź do Żabki. Między 6 a 9 po śniadanie na bogato za jedyne 6,99. Wybieraj spośród 30 kanapek podawanych na ciepło od 6 do 9 za jedyne 6,99. Żabka, uwolnij swój czas.
0: Po reklamie.
8: Radio Plus Gorzów.
9: Jest w 7:30. Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Na początek tragiczny pożar na Lubelszczyźnie. Ogień wybuchł w domu w miejscowości Tomaszowice, Kolonia, niedaleko Lublina. Zginęły dwie osoby, mówi nam Marcin Grzyb ze Straży Pożarnej.
10: Pożar domu drewnianego, ten cały dom był objęty ogniem. I w wyniku tego zdarzenia śmierć poniosły dwie osoby.
9: Na razie nie wiadomo, co było przyczyną wybuchu ognia. Sprawę badają policja i prokuratura. Od północy z piątku na sobotę rozpocznie się cisza referendalna. To w Krakowie, gdzie mieszkańcy w weekend będą decydować o tym, czy odwołać prezydenta i Radę Miasta. Głosowanie w najbliższą niedzielę. Odwołania Aleksandra Miszalskiego chce grupa obywateli, która zarzuca prezydentowi m.in. zadłużanie miasta, kolesiostwo i niespełnianie wyborczych obietnic. Aby referendum było ważne, do urn musi pójść ponad 158 tysięcy mieszkańców. 42% Polaków nie popiera działań rządu. To najnowsze wyniki badań CBOS-u. Z obecnej władzy zadowolony jest co trzeci z nas, podobnie jak z pracy premiera. Najnowsze wyniki w porównaniu do kwietniowych pokazują spadek notowań rządu.
11: A teraz wiadomości z Gorzowa i regionu. Agnieszka Moskaluk. Zapraszam. Jutro w zespole parkowo-willowym w Gorzowie i Zagrodzie Muńskiej w Bogdańcu druga odsłona Nocy Muzeów.
12: Interdyscyplinarne przedsięwzięcie o charakterze edukacyjno-kulturalnym w zespole willowo-ogrodowym pod hasłem Mennictwo Jagiellonów. Ekspozycja przygotowana przez Polskie Towarzystwo Numizmatyczne oddział w Gorzowie, Nadwarciańskie Towarzystwo Upowszechniania Dziedzictwa Kulturowego i oczywiście Muzeum Lubuskie. Pokażemy 80 numizmatów z okresu panowania wszystkich królów dynastii Jagiellonów. Wystawie towarzyszą wydarzenia o charakterze edukacyjnym.
11: Mówiła Monika Kowalska z Muzeum Przywarszawskiej w Gorzowie. Miejskie odpady komunalne zapraszają mieszkańców Gorzowa do udziału w kolejnej mobilnej zbiórce tekstyliów, która odbędzie się 20 czerwca. Punkty mobilnej zbiórki będą działały w następujących lokalizacjach. Od 8 do 11 w siedzibie Inneko przy Teatralnej na parkingu Parku Handlowego przy Górczyńskiej oraz przy chińskim markecie na Olimpijskiej, a od 11.30 do 14.30 na parkingu GRH na Zawarciu przy Intermarsze na Taczaka oraz przy Biedronce na Osiedlu Słonecznym.
13: Sponsorem programu jest właściciel firmy Taparella Pro. Taparella, producent rolet, zasłon, żaluzji i moskitier.
11: Temperatura to 13 stopni Celsjusza. Jest pogodnie, wiatr zachodni wieje z prędkością 7 km na godzinę. Ciśnienie wysokie, a biometr niekorzystny.
13: Sponsorem programu był właściciel firmy Taparella Pro. Taparella, producent rolet, zasłon, żaluzji i moskitier.
8: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
0: Ja mam mówić?
14: No mów, oczywiście. Dobrze. Nie krępuj się.
0: Piątek jest. Piątek, rozpoczynamy powoli weekend i cieszymy się z tego powodu. My tutaj w dwójkę. Dzień dobry.
14: Dzień dobry, witajcie. Kasia Kozimo.
0: Tomek Waloszczyk.
14: No dobrze, za chwilę na naszej antenie Aja, RL i Skóra, teraz Abba, The Winner Takes It All. No to życzymy wam samych zwycięstw dzisiaj na boju piątkowym. Tak?
0: Tak.
14: Dobrze.

0: Skóra IRL na antenie Radia Plus za 16 minut będzie godzina 8.
1: Skóra, fura i komóra.
0: O, tak bywa, ale komórę przecież odkładamy na weekend.
1: No odkładamy, tym bardziej, że na wycieczkach szkolnych też telefonów często mieć nie można. O wycieczce szkolnej, która okazała się niesamowitą przygodą. Teraz będzie uczniowie z Brodnicy pojechali na wycieczkę szkolną, gdzieś tam do jakiegoś ośrodka ekologicznego i dostali pokój, bo pani podzieliła im pokoje. No i z kolegą weszli do pokoju, dwóch tam weszło. I wieczorem wymyślili zabawę, żeby na przykład duchów w tym pokoju. No duchów nie znaleźli.
0: A co znaleźli?
1: Pod łóżkiem worek pieniędzy.
0: Co ty powiesz?
1: Policja, służby, media nie podają, ile to było tych pieniędzy, ale naprawdę dużo. No chłopcy co zrobili? No nie wzięli do kieszeni, tylko zgłosili dyrektorce, ta powiadomiła policję. No i okazało się, że nie wiadomo, do kogo należą te pieniądze. I zgodnie z przepisami dwa lata czekano na znalazce. Dwa lata.
0: No i co? I znaleźli?
1: No i po dwóch latach pełnych emocji nikt się nie zgłosił.
0: I co, chłopaki wezmą?
1: I teraz oni dostaną. Znaczy rodzice przejęli te pieniądze. Oczywiście, że to nie to, że oni sobie tam do kieszeni.
0: Ale dwa lata trzeba było czekać. Popatrz, jaka nauczka w życiu, że nie wszystko
1: do ostatnich,
0: to,
1: ale jakie emocje do ostatniej chwili. Zostały gratulacje wysłane dla chłopców, którzy zachowali się tak obywatelsko, że to zgłosili wszystko i dla rodziców, że też tak wychowali synów, że to nie to, że gdzieś pochowali te pieniądze. Tylko wszystko oficjalnie. Pamiętajcie, że jak większe znalezisko, to trzeba to służbom zgłosić.
0: Absolutnie. No dobrze, fajnie. Za chwilę Shakin' Stevens w Radiu Plus, będzie Marie Lafore. Wiem. Za kwadrans będzie 8, a my z wami cały czas w piątek, 22 maja.
2: Radio Plus Gorzów. Reklama. Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q3. Wszechstronnego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Kamień w domu i ogrodzie, bo kamienie są dziś w modzie. Żółty, czarny czy czerwony, w każdym domu wymarzony. Chcesz mieć w domu coś z kamienia? My spełnimy Twe marzenia.
6: Zakład kamieniarski Melchior. Wszystko z marmuru i granitu do Twojego domu i ogrodu. Naturalne schody, kominki, blaty, parapety, elementy do kuchni i łazienki. Zakład kamieniarski Melchior. Trwałość i elegancja w Twoim domu i ogrodzie. Stare Polichno, Wodna 2. Telefon 95 7 316 120. www.melchior.pl.
7: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
8: Barbara, kupiłem taniej!
9: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3249 zł. Teraz za jedyne 2999 z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
10: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem Twojej firmy? Wybierz Ducato, jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce, teraz od 1299 zł netto miesięcznie, z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
11: Panie Gessler, zaczynamy próbę.
12: Tak.
11: Od 6 do 9.
12: Od 6 do 9 w Żabce.
11: Za 6,99 i że na bogato.
12: Teraz w Żabce od 6 do 9 w super cenie.
11: Tak jest, za 6,99 znajdziecie
12: ponad 30 kanapek do wyboru. Na bogato.
11: Dokładnie.
13: Idź do Żabki. Między 6 a 9 po śniadanie na bogato za jedyne 6,99. Wybieraj spośród 30 kanapek podawanych na ciepło od 6 do 9 za jedyne 6,99. Żabka, uwolnij swój czas.
14: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
15: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
14: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
15: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
14: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
16: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
17: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład kapsułki do prania Persil 35 prani w nowej cenie regularnej 42,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
18: Lidl, to się opłaca.
19: Po reklamie.
20: Radio Plus Gorzów.

0: za 5 minut 8 w Radiu Plus.
1: Pytanie przed śniadaniem.
2: Dzisiaj trochę o telefonie rozmawiamy, komórce, która nam zawsze towarzyszy, a myślałem, że patrzysz na
0: rękę. Nie, to nie ta ręka, tutaj coś tam, tu jest zegarek.
2: I co, ale co, ale to jest zwykły zegarek, czy masz jakieś tam funkcje, aplikacje, inne historie?
0: Powiadomienia ostatnio wyłączyłam, po co mi to.
2: Ale masz coś takiego, to nie tak analogowy. W każdym razie rozmawiamy o tym, co się stanie, jak odłożymy telefon na weekend, na przykład detoks sobie zrobimy. I pytanie do was, czego najbardziej będzie wam brakowało, czy tych mediów społecznościowych, czy jakichś powiadomień, czy SMS-ów, czy innych aplikacji. No, gdybyście tak mieli telefon, namawiamy do tego, bo to jest zdrowe.
0: Tak, jak najbardziej. No to czekamy, napiszcie nam o tym, 691-140-140, numer SMS do Radia Plus, a my mamy dla was budzik.
2: No, gdyby komuś budzika najbardziej brakowało w telefonie, to my taki mamy, który można sobie na szafce
0: analogowy
2: postawić.
0: Analogowy, tu się tam cyk-cyk pokręci i będzie dzwoniło.
2: Głosem Radio Plus. Nie, nie, żartujemy. To dzwonek jak dzwonek.
0: Sobie zaśpiewasz. To będzie normalne, takie porządne dryn-dryn.
2: Czekamy na SMS-y, nagrody czekają, ale najbardziej czekamy na to, aż sobie z wami porozmawiamy po godzinie 8.
0: A i lubimy te spotkania na antenie Radia Plus. Teraz Pet Shop Boys, Suburbia.

0: chyba najczarniejszy scenariusz współczesnego świata podany na tej tablicy. Przypominam, na naszym profilu facebookowym tablica nie mamy Wi-Fi, porozmawiajcie ze sobą, udawajcie, że jest 95 rok. Chciałbym zmartwić tych, co te tablice stworzyli. Fajnie, że nie mają Wi-Fi, ale teraz te promocje są takie, że to w telefonach jest internet bez Wi-Fi i
1: no
0: ludzie
1: tak,
0: korzystają.
1: Nie trzeba prosić,
0: no
1: ma się dane komórkowe do wykorzystania i tyle.
0: Trzeba było jakiś bunkier było zrobić, gdzie w ogóle zasięgu nie ma.
1: A to też tak może być.
0: No i, tu, i wtedy możemy ze sobą porozmawiać.
1: Albo wyłączyć te 5G LTE i włączyć tam jakiś słabszy przepływ, tak żeby trzeba było, że tak powiem, stronę otwierać przez 10 minut.
0: Tak, czekać nie wiadomo ile. Od dziś o życiu bez telefonów komórkowych dzisiaj rozmawiamy i finał pytania przed śniadaniem też na ten temat, ale za chwilę wiadomości w Radiu Plus.
1: I prognoza pogody, zapraszamy.
2: Radio Plus Gorzów.
3: Reklama.
4: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
5: Teraz w OBI za każde jednorazowo wydane 500 zł na wszystkie meble ogrodowe otrzymasz aż 100 zł na karcie podarunkowej. Wybieraj spośród setek wygodnych mebli ogrodowych i zyskuj. Stworzone z myślą o prawdziwym odpoczynku w ogrodzie. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
4: Hej, tu IKEA. Wiesz, że jesteśmy już w Gorzowie Wielkopolskim? Nasze nowe studio planowania i zamówień czeka na Ciebie w Galerii Ascana. Marzy Ci się nowa kuchnia? A może praktyczna i dobrze zorganizowana garderoba? Nasi projektanci na miejscu pomogą Ci zrealizować to wszystko. Od projektu aż po zamówienie z dostawą do domu. Urządzanie wnętrza jeszcze nigdy nie było tak proste. Odwiedź nowe studio planowania i zamówień w Galerii Ascana. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
6: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Mamy. Teraz do 25% na zestawy Lego Botanicals. A w ramach targów książki 2 plus 1 na wybrane tytuły. Do tego 50% na drugi tańszy produkt z kolekcji Dzień Mamy z aplikacją.

0: po reklamie.
1: Radio Plus Gorzów.
2: Presja ma sens. Polskie władze komentują decyzję Donalda Trumpa. Chodzi o amerykańską obecność w naszym kraju. Śledztwo i pilnie zlecona kontrola. Wrócimy do tragedii w żłobku pod Warszawą. Można kupić tramwaj. Takie rzeczy w Szczecinie. Na zegarze 8, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. To dobra wiadomość dla Polski, presja ma sens, tak rząd komentuje kolejny zwrot w sprawie obecności amerykańskich wojsk w naszym kraju. Donald Trump deklaruje, że wyśle do Polski 5 tysięcy dodatkowych żołnierzy, to jak zaznacza z uwagi na zwycięstwo wyborcze Karola Nawrockiego i relacje z nim. Polski prezydent już podziękował za tę decyzję. Presja ma sens, komentuje wiceszef MONU Cezary Tomczyk.
3: Dodatkowe 5 tysięcy żołnierzy trafi do Polski. Takiej sytuacji

0: Sytuacjach jedno jest pewne, wszystkie ręce na pokład. Presja ma sens.
1: Razem z Tomczykiem w Waszyngtonie przebywa sekretarz stanu MON Paweł Zalewski, który odbył już serię spotkań w Kongresie w sprawie wojskowej współpracy z USA.
2: Znakomita większość w Kongresie, dwupartyjna większość w Kongresie popiera po pierwsze tę zwiększoną obecność amerykańską w Polsce.
1: Przypomnijmy, w ostatnich dniach Pentagon oficjalnie potwierdził redukcję brygadowych grup bojowych stacjonujących w Europie z 4 do 3. Śledztwo prokuratury i zlecona pilna kontrola to po tragedii w żłobku w Ząbkach pod Warszawą. W placówce, przypomnijmy, zginął 2-latek. Chłopiec wpadł do oczka wodnego. Zatrzymano 2 opiekunki, na razie nie usłyszały zarzutów. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski. Michale, powiedz, na czym skupiają się teraz śledczy?
3: Przesłuchiwani są świadkowie, gromadzona jest też dokumentacja dotycząca funkcjonowania placówki. Prokuratura ma 48 godzin od zatrzymania opiekunek na podjęcie w ich sprawie kolejnych kroków.
4: Jeżeli materiał dowodowy da podstawy do wydania postanowienia o przedstawieniu zarzutów, no to oczywiście to się wydarzy, natomiast jeżeli nie, no to one będą przesłuchane w charakterze świadka i zwolnione.
3: Mówi prokurator Karolina Staros z Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga. Śledczy badają sprawę śmierci 2-latka, a ta wstrząsnęła mieszkańcami Ząbek.
5: Ciężko mówić, sama mam malutkie dziecko, więc...
6: No nie wyobrażam sobie, jak mogą się strasznie czuć bliscy rodzice dziecka, ale też opiekunowie.
3: Prokuratorskie śledztwo, dodajmy, jest prowadzone pod kątem nieumyślnego spowodowania śmierci, za co grozi do 5 lat więzienia.
1: Pilną kontrolę placówki zleciła już wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Aleksandra Gajewska. Procedura ekstradycji do Polski uruchomiona. Marcin P., poszukiwany czerwoną notą Interpolu, został zatrzymany w Stanach Zjednoczonych. To jedna z kluczowych postaci związanych z aferą w firmie Cinkciarz.pl. Według szacunków mężczyzna wyrządził swoim klientom szkody o łącznej wartości ponad 185 milionów złotych.
7: Te osoby były wprowadzane w błąd co do przeznaczania ich środków finansowych. W rzeczywistości w toku śledztwa ustalono, że te środki były kierowane do innych spółek zarządzanych przez podejrzanych i nie trafiały do pokrzywdzonych.
1: Mówi Anna Marszałek z prokuratury regionalnej w Poznaniu. Śledczy nie zdradzają szczegółów zatrzymania, wiadomo jednak, że w sprawie były zaangażowane służby federalne. Na ten moment lista poszkodowanych obejmuje około 5000 osób. Marcinowi P. grozi 25 lat więzienia. To prawdopodobnie pierwsza taka operacja w Polsce. Lubelscy lekarze usunęli nowotwory płuca oraz nadnercza podczas jednej operacji z użyciem robota Da Vinci. O szczegółach Bartek Ważny.
8: Dokonali tego lekarze z Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego imienia Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Lublinie. 2 skomplikowane zabiegi wykonano dzień po dniu u 2 pacjentek. Obie mogły wyjść do domu już kilka dni po operacji. Lubelski szpital przy Alei Kraśnickiej jest jednym z nielicznych w kraju, który dysponuje systemem Da Vinci najnowszej, 5. generacji.
1: A zwykle takie operacje wykonuje się często w odstępach czasu z uwagi na duże obciążenie organizmu.
9: Wiadomości Radia Plus.
1: Na koniec Szczecin i ciekawa oferta miasta. Można kupić tramwaj.
10: Tatry T6A2 to są pojazdy 30-kilkuletnie, jednoczłonowe, długości 14,5 metra. Mieszczą 88 pasażerów, w tym 27 na miejscach siedzących.
1: Tłumaczy Wojciech Jachim, rzecznik spółki Tramwaje Szczecińskie. A do kupienia 3 częściowo uszkodzone pojazdy. Już teraz w Radiu Plus poranne prognozy pogody.
11: Programu jest firma Bass Art, oferująca żaluzje, rolety, zadaszenia tarasowe. Bass Art, Gorzów Podmiejska 21A.
12: Temperatura wynosi 15 stopni Celsjusza, jest pogodnie, wiatr zachodni wieje z prędkością 7 w porywach do 18 km na godzinę. Ciśnienie to 1029 hektopaskali.
11: Sponsorem programu była firma Bass Art, oferująca żaluzje, rolety, zadaszenia tarasowe. Bass Art, Gorzów Podmiejska 21A.
9: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
13: Już 6 minut po godzinie 8 i my z wami budzimy się od samego rana. Warto wstać wcześniej, bo to już piątek.
14: Dzień dobry, witajcie. Kasia Kozimor.
13: Tomek Waloszczyk.
14: Zapraszamy do 9. Za chwilę rozstrzygniecie pytania przed śniadaniem.

0: Uciekaj moje serce i Seweryn Krajewski w Radio Plus 27 i pół minuty po godzinie 8.
1: No właśnie, potem będzie wstyd. Wstyd na całą Wielką Brytanię, może i na cały świat, bo to już cały świat o tym mówi, jak to jedna stacja radiowa w Wielkiej Brytanii poinformowała, że król Karol nie żyje.
0: Oj, oj, oj.
1: I okazało się, że to nie zawinił nawet człowiek. Też w pewnym sensie jakoś tam człowiek. Ale podobno wszystkie stacje brytyjskie mają taką specjalną procedurę na wypadek śmierci monarchy. I coś się pomieszało komputerowi.
0: Czy, i komputer sam
1: i uruchomił tę procedurę i poinformował słuchaczy zdalnie, w ogóle online i w ogóle samo się uruchomiło. Po tej informacji zapanowała kilkunastominutowa cisza na antenie. No, co to się pewnie wzmocniło cały przekaz. Ale okazało się, że to była jakaś pomyłka. Już teraz stacja bardzo przeprosiła za wpadkę, zawinił komputer, który przez pomyłkę uruchomił.

0: specjalną procedurę.
1: To się król Karol chyba ucieszył, bo to jest jakoś tak, że jak się mówi, że ktoś, to, że rychłe tam informacje o śmierci, to znaczy, że potem będzie długo żył.
0: A radio nazywa się Caroline, więc już wiadomo, że król Karol stacji Karolinie powinien jednak jakąś chyba upomnienie wlepić. No, no dobrze, całe szczęście, że się wszystko wyjaśniło, ale my tu nie mamy ponagrywanych jakichś katastroficznych rzeczy, gdyby coś się stało.
1: Nie, nie mamy, a może powinniśmy?
0: Nie, ale co mamy przewidzieć? Nie, no wszystko będzie dobrze w ten weekend.
1: Oczywiście,
0: pogoda
1: tak.
0: Piękna, przeboje z nutą nostalgii przygotowane na cały weekend już są.
1: Nawet my będziemy zapowiadać, także warto posłuchać. 28 minut po 8, teraz czas na wiadomości w skrócie i prognozy pogody.
2: Radio Plus Gorzów.
3: Reklama. Uwielbiam rysowanie.
4: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Vitray. Dwa programy premium lub perfect masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na vitray.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
5: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
6: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę polski kurczak zagrodowy. Schowu bez antybiotyków. Teraz tylko 15,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 20,99. A kujawski olej rzepakowy litr. Teraz tylko 5,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 10,49. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl/Service Select.
3: Po reklamie.
2: Radio Plus Gorzów.
8: Jest w 8:30. Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. To prawdopodobnie ostatnie przesłuchanie w sprawie, o której mówi cała Polska. Piotrkowski sąd przesłucha dziś współpracownika Sebastiana M., kierowcę oskarżonego o spowodowanie śmiertelnego wypadku na A1.
9: Chcę podzielić się swoją wiedzą odnośnie osoby oskarżonego, jego historii kierowcy plus jego zachowania bezpośrednio po tej tragedii, więc myślę, że to są istotne fakty, które sądowi powinny być znane w chwili wydawania werdyktu.
8: Mówił Łukasz Kowalski, pełnomocnik rodzin ofiar. Do tragedii doszło we wrześniu 2023. Według prokuratury Sebastian M. pędził ponad 300 km na godzinę i najechał na jadący prawidłowo drugi samochód. Zginęła trzyosobowa rodzina. Oskarżonemu grozi 8 lat więzienia. Ponad 27 kg marihuany Mazowiecka Krajowa Administracja Skarbowa udaremniła przemyt narkotyków. Były ukryte w nadanych w Kanadzie przesyłkach z odzieżą. Wartość towaru to ponad 1 300 000 zł. Marihuany znaleziono podczas kontroli w jednej z firm kurierskich w Pruszkowie. Za przewóz narkotyków grozi grzywna i od 3 do 20 lat więzienia. Kolejne piłkarskie reprezentacje prezentują swoje składy na zbliżające się Mistrzostwa Świata. Nie brakuje niespodzianek. Do kadry Niemiec wraca Manuel Neuer. 40-letni bramkarz zakończył karierę w reprezentacji po Euro 2 lata temu. Teraz wraca i będzie to jego 5. mundial z rzędu. Zaraz mamy też poznać kadrę Anglików. Selekcjoner Thomas Tuchel miał już rozmawiać z tymi, których zabraknie w składzie. Wśród nich ma być Harry Maguire, co jest sporym zaskoczeniem na Wyspach.
10: I jeszcze wiadomości z Gorzowa i regionu. Agnieszka Moskaluk, zapraszam. Eksperci, samorządowcy oraz przedsiębiorcy rozmawiali o lubuskiej gospodarce oraz rynku pracy podczas tegorocznego Forum Gospodarczego w Mierzęcinie.
11: Jest to uroczyste spotkanie przede wszystkim strefowych przedsiębiorców. Dobór tematów wynika z potrzeb, jakie rodzą się w ciągu roku. Są tutaj naprawdę eksperci, którzy przekazują wiedzę na tych płaszczyznach, które najbardziej interesują naszych przedsiębiorców. Podatki, to jest wsparcie, które my wydajemy, są to ulgi podatkowe, planowane zmiany legislacyjne.
10: Mówił prezes Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Tomasz Pisarek. W ramach spotkania zorganizowano również warsztaty na temat podatku od nieruchomości, zarządzania i rozliczania pomocy publicznej. Gmina Bogdaniec organizuje cykl spotkań Siła jest kobietą. W poniedziałek o godzinie 16 w bibliotece rozpocznie się warsztat pod tytułem Poczucie własnej wartości jako czynnik chroniący. W jego trakcie uczestniczki dowiedzą się, jak wzmacniać swoją samoocenę, rozpoznawać manipulacje i budować własną siłę. Finał akcji odbędzie się 12 czerwca, kiedy to będzie można obejrzeć film Być kochaną, a także wziąć udział w warsztacie Gdzie i jak szukać pomocy. Pogoda.
7: Sponsorem programu jest właściciel firmy Taparella Pro. Taparella, producent rolet, zasłon, żaluzji i moskitier.
10: 16 stopni Celsjusza wskazują termometry. Wiatr zachodni wieje z prędkością 8 km na godzinę. Ciśnienie na razie stabilne, wynosi 1029 hektopaskali.
7: Sponsorem programu był właściciel firmy Taparella Pro. Taparella, producent rolet, zasłon, żaluzji i moskitier.
2: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
0: 26 minut do godziny 9 zostało. Po polsku teraz pogramy i pośpiewamy Lady Punk przed nami.
1: Zostawcie Titanica. Właśnie czytam, że Titanica mikroby zjadają, niedługo nic nie zostanie. A potem Out of Touch i Hall & Oates. No tak, no. Ile można w tej wodzie leżeć?

0: dotacji Holland Oats w Radio Plus. Za 17 minut będzie 9.
1: Kojarzysz takiego Harry Styles?
0: Tak, tak, kojarzę.
1: Aktor, muzyk, teraz ma trasę koncertową, zasłynął z Faktorze tam jednym w Wielkiej Brytanii. Trasę koncertową rozpoczął i po pierwszym koncercie fani są oburzeni. Część fanów.
0: Co
1: bo on
0: stało?
1: Taką scenografię sobie zbudował na scenie, że jest na tej scenie, ale po bokach są mostki, tak? I on czasem na te mostki wskakuje. Nie za często czasem. Aha. No ale te mostki części widzą, pozasłaniały w ogóle widoki.
0: Mówił, że zapłaci
1: 300 euro zapłaci. 300 euro za bilet w Amsterdamie. I okazuje się, że nie widzą w ogóle sceny artysty, bo mogą z tego słuchać muzykę. No. To, że są na płycie, to mają tak jakby na płycie rzeczywiście słuchali z płyty. No.
0: Pod warunkiem, że autor, znaczy piosenkarz nie fałszuje, to wtedy jest jak na płycie.
1: I domagają się zwrotu kasy za bilety, przynajmniej częściowej, ale już przeprosił muzyk i powiedział, że on to trochę coś zmieni, bo ma
0: ścianki
1: kolejne koncerty. Zaczął dopiero trasę koncertową, więc chyba
0: nie,
1: z tymi mostkami.
0: Nie widać.
1: Ja widziałem takie zdjęcia czasem z różnych stadionów piłkarskich, gdzie ktoś miał miejsce, a taki słup przed nim był i w ogóle nie było nic widać.
0: Ja kiedyś byłam na koncercie tutaj w Warszawie pewnej artystki, która niestety, znaczy siedziałam z boku i niestety te światła prosto mi w oczy, więc niewiele widziałam.
1: Tak? Ale jakieś efekty miałaś.
0: Coś tam było słychać, tak? Efekty tak, były bardzo specjalne. Za 16 minut 9, za chwilę na antenie Radia Plus The Bangles, Manic Monday, a także m.in. 2 plus 1 windą do nieba.
2: Radio Plus Gorzów.
3: Reklama.
4: Tymczasem w salonie Filman.
5: Wolałby pan jednak inne okulary?
6: Tak, ale czy mogę je jeszcze wymienić?
5: Jasne, pana zadowolenie jest dla nas najważniejsze. Ma pan gwarancję satysfakcji.
4: Jesteśmy po twojej stronie okularów. Odwiedź salon optyczny Filman w Gorzowie Wielkopolskim w Nowa Park.
7: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Okulary korekcyjne są wyrobem medycznym służącym do korygowania wad wzroku. Podmiotem prowadzącym reklamę jest Filman Spółka z o.o. Lista producentów produktów objętych ofertą znajduje się pod adresem filman.pl/info/producent.
8: Panie Gessler, zaczynamy próbę.
9: Tak, tak. Od 6 do 9.
8: Od 6 do 9 w Żabce.
9: Za 6,99 i że na bogato.
8: Teraz w Żabce od 6 do 9 w super cenie.
9: Tak jest, za 6,99 znajdziecie?
8: Ponad 30 kanapek do wyboru. Na bogato.
9: Dokładnie.
10: Idź do Żabki. Między 6 a 9 po śniadanie na bogato za jedyne 6,99. Wybieraj spośród 30 kanapek podawanych na ciepło od 6 do 9 za jedyne 6,99. Żabka. Uwolnij swój czas.
11: Czerwcówka w punktach? Punkt pierwszy. Grill węglowy albo gazowy. Punkt drugi. Węgiel lub brykiet. Punkt trzeci. Akcesoria. Szczypce, łopatka, widelec. Punkt czwarty. Tacki, folia, termometr. Żeby wyszło idealnie. Punkt piąty. Rękawice i środki do czyszczenia, bo będzie trzeba posprzątać. Aha! No i najważniejsze. Wszystko kupisz podczas akcji Czerwcówka Grillówka w sklepach PSB Mrówka. Gorzów, Jenin i Witnica. PSB Mrówka. Bo blisko Czerwcówka.
12: Już dziś w Lidlu z kuponem Lidl Plus. Szynka wieprzowa XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 7,99 za kilogram. A pistacje kalifornijskie Alesto 250 gramów. 1 plus 1 gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
13: Lidl, to się opłaca.
3: Po reklamie.

0: nie wiem, co jest, ale w tej piosence jakieś coś nie tak jest z tym weselem, więc jeżeli macie w planach w ten weekend jakieś przyjęcie weselne, to życzymy, żeby było naprawdę fajnie i żebyście się dobrze bawili. Wszystkim innym też życzymy, nie na weselach, to na rowerze albo przy grillu.
1: I żeby to niebo błękitne było, tego wam życzymy i dziękujemy za dziś. Kasia
0: i Tomek.
1: Do usłyszenia.

0: Radio Plus Gorzów.
1: Reklama.
2: Castorama.
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii miała być jedna doniczka,
2: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Po reklamie.

0: Radio Plus Gorzów.
1: Sebastian M. znów na sali sądowej. Kierowca jest oskarżony o tragiczny wypadek na A1. Jest zielone światło od Sejmu i Senatu, co zrobi prezydent w sprawie ustawy o rynku kryptoaktywów. O tym za chwilę. Kolejna rocznica urodzin Jana Pawła II. Na koniec o wyjątkowym spływie kajakowym. Na zegarze 9:00, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Sebastian M. znów przed sądem. Mężczyzna jest oskarżony o spowodowanie śmiertelnego wypadku na A1, w którym zginęła trzyosobowa rodzina. Czego możemy spodziewać się na dzisiejszej rozprawie? O tym już teraz Rafał Różycki.
2: Przede wszystkim poznamy uzupełnioną opinię biegłych, którą na wniosek obrony zlecił sąd. To po tym, jak na ostatniej rozprawie Sebastian M. złożył wyjaśnienia, w których podważał opinię biegłych dotyczącą przebiegu wypadku.
3: Jesteśmy przekonani, że potwierdzi się, że pan Sebastian nie spowodował wypadku.
2: Mówi Katarzyna Hebda, obrońca oskarżonego. Innego zdania jest prokuratura.
4: Dowody są zgromadzone w aktach. Opinie były jasne, pełne.
2: Twierdzi Aleksander Duda z prokuratury okręgowej w Katowicach. Sąd przesłucha jeszcze jednego świadka powołanego przez prokuraturę. To były współpracownik Sebastiana M.
1: Przypomnijmy, do tragedii doszło w 2023 roku na autostradzie niedaleko Piotrkowa Trybunalskiego. Według prokuratury Sebastian M. pędził ponad 300 km na godzinę i najechał na jadący prawidłowo drugi samochód. Zaraz po wypadku mężczyzna uciekł z Polski, został zatrzymany w Dubaju. Grozi mu 8 lat więzienia. Znów wszystko w rękach prezydenta. Senat przyjął bez poprawek rządowy projekt ustawy o rynku kryptoaktywów. Wcześniej zaakceptował go Sejm. To oznacza, że przepisy po raz trzeci trafią na biurko Karola Nawrockiego. Ze szczegółami Michał Skolimowski. Były już dwa weta. Będzie kolejne?
5: Senat odrzucił szereg prezydenckich poprawek, które zgłosili senatorowie PiS-u. Jedną zaakceptowano jeszcze na etapie prac sejmowych. Nie wiadomo, czy to wystarczy, żeby Karol Nawrocki ustawę podpisał. Szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki podczas debaty w Izbie Wyższej kolejny raz ostro krytykował przepisy przygotowane przez rząd. Znów mogliśmy usłyszeć o nadregulacji i ryzyku wypychania polskich firm z branży za granicę. Rządzący nie ustępują w kwestii kryptoaktywów. Naciskają na uregulowanie rynku. Ustawa zakłada m.in., że nadzór nad nim sprawował aby Komisja Nadzoru Finansowego.
1: Prezydent na podjęcie decyzji ma 21 dni od momentu, kiedy ustawa trafi na jego biurko. Wyłudzali nienależną refundację opatrunków medycznych. 5 osób spowodowało straty NFZ-u na ponad 7 milionów złotych. Opatrunki do pęcherzowego oddzielania się naskórka, choć formalnie wystawione, nie były odbierane z aptek.
6: W zamian uzyskiwali od właścicieli aptek pieniądze z uzyskiwanej przez apteki marży sprzedażowej w wysokości od 2,5 do 3,5% jej wysokości.
1: Mówi Dorota Leszczyńska z prokuratury okręgowej w Łomży. Recepty były wystawiane na terenie całego kraju. Rodzicom, właścicielom apteki, przedstawicielowi handlowemu firmy produkującej opatrunki grozi od roku do 10 lat więzienia.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Do końca maja trwają jeszcze zapisy na 6. spływ stulecia. Wymyślono go kilka lat temu, by uczcić 100. rocznicę urodzin Karola Wojtyły. Co roku uczestnicy płyną kajakami szlakiem rzek i jezior, którymi kiedyś podążał razem ze studentami. Jest 100 uczestników, mówi ksiądz Dariusz Talik, rektor Kościoła Świętego Wojciecha w Krakowie.
7: Od strony duchowej to jest to, że wszystko, co robimy, odbywa się pod zadaszeniem, jakim jest niebo. Pole namiotowe, Eucharystia, konferencje, adoracja, to wszystko jest na świeżym powietrzu i to jest też niezwykłe, ponieważ kładziemy akcent na to, na co Karol Wojtyła, na kontemplację przyrody i czytanie Księgi Stworzenia.
1: Spływ od 9 do 15 lipca odcinkami Dolnej Czarnej Hańczy i Kanałem Augustowskim.
0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
8: Oj tak, w ten weekend zdecydowanie warto kontemplować przyrodę, bo pogoda szykuje się wspaniała. Dzień dobry, Janek Pasterski.

0: Przyjemne dźwięki w piątkowy poranek na rozluźnienie się. Tego nam trzeba w oczekiwaniu na weekend. Vangelis. I jest 18 minut po godzinie 19, a już dzisiaj po 11, no to mamy jeszcze chwilę, ale to dobrze, bo na spokojnie przy kawusi można zajrzeć na stronę radia+.pl, ponieważ cały czas odświeżamy relacje sąsiedzkie. Sąsiadko, sąsiedzie, poznajmy się w Radiu Plus, tak brzmi tytuł naszej zabawy. I pytamy was o historię sprzed lat, właśnie takie sąsiedzkie. Czy utrzymywaliście kontakty z sąsiadami, jeśli tak, to jakie? Rozmawialiście, chodziliście na spacery, robiliście wspólne grille, oglądaliście mecze, może słuchaliście wspólnie ulubionych płyt albo pożyczaliście od siebie przysłowiową szklankę cukru. Jeśli tak, opiszcie nam taką historię na radio+.pl. A do tego pytamy również o imię sąsiada, z którym dzisiaj chcielibyście się wybrać na piknik. Macie kogoś takiego? Albo jeszcze nie odważyliście się podejść, ale chcielibyście, napiszcie również, a my podarujemy kosz piknikowy z zawartością dla czterech osób. Pogoda robi się coraz lepsza, także nic, tylko piknikować.
1: Radio Plus. Radio Plus Gorzów.
2: Reklama.
1: Uwielbiasz kupować kwiaty? Możesz u mistrzyni florystyki w nowej kwiaciarni Kwiaty w Harmonii przy Mieszka I 54. Wyszukane i nietuzinkowe gatunki kwiatów ciętych oraz wyjątkowe kompozycje kwiatowe. To miejsce, które inspiruje, a natura spotyka styl. Prowadzona przez mistrzynię florystyki Martę Głowiak. Z aplikacją lojalnościową dodatkowe rabaty. Kwiaciarnia Kwiaty w Harmonii w Gorzowie przy Mieszka I 54 oraz czynny 24 godziny na dobę kwiatomat przy Kombatantów 34 przy budynku Watral.
3: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę polski kurczak zagrodowy. Schowu bez antybiotyków. Teraz tylko 15,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 20,99. A kujawski olej rzepakowy litr. Teraz tylko 5,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 10,49. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Odśwież ogród fantastycznymi ofertami z Jysk. Już teraz rabat do 50% na wybrane artykuły ogrodowe. Oferta ważna od 20 maja do 7 czerwca. Jysk.
5: Scandinavian Sleeping and Living.
2: Po reklamie.
6: Autopromocja.
7: Muzyczny alfabet Marka Sierockiego w Radiu Plus. M jak muzyka, R jak rozmowa, G jak gość.
8: Zaczynał od występów w rockowej formacji Eve Boys. Potem stał się królem polskiej muzyki tanecznej. Świetnie śpiewa również ballady.
7: S jak Jacek Stachurski. Muzyczny alfabet Marka Sierockiego. W najbliższą niedzielę o 15:00 tylko w Radiu Plus.

Rock set popowo, rockowo jednocześnie. De Luca już teraz prawdziwy klasyk, wielokrotnie brany na warsztat przez różnych artystów, ale my lubimy trzymać się oryginału, bo ten jest naprawdę cudowny. Benny King, Stand By Me. No to cudownie nas rozkołysa.

0: wspaniały Rick Astley, Together Forever, to za nami, a już za chwilę Bon Jovi i Always, później także Franz Gall.
1: Radio Plus Gorzów.
2: Reklama.
3: Jaki prezent ucieszy moją mamę? Wystarczyło jedno spojrzenie i wiedziałam. A jej ulubioną kawę znalazłam na Allegro.
1: Jak prezent dla ukochanej mamy, to Allegro. Odkryj szeroki wybór kaw i herbat idealnych na prezent. Jak tak, to Allegro.
4: Uwielbiasz kupować kwiaty? Możesz u mistrzyni florystyki w nowej kwiaciarni Kwiaty w Harmonii przy Mieszka I 54. Wyszukane i nietuzinkowe gatunki kwiatów ciętych oraz wyjątkowe kompozycje kwiatowe. To miejsce, które inspiruje, a natura spotyka styl. Prowadzona przez mistrzynię florystyki Martę Głowiak. Z aplikacją lojalnościową dodatkowe rabaty. Kwiaciarnia Kwiaty w Harmonii w Gorzowie przy Mieszka I 54 oraz czynny 24 godziny na dobę kwiatomat przy Kombatantów 34 przy budynku Watral.
5: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
6: Od czwartku pomidory rzymskie mini opakowanie 250 gramów, tylko 2,99 z Kaufland Card Extra. 4 opakowania na osobę. A polskie ogórki gruntowe jedynie 5,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: Po reklamie.
7: Autopromocja.
1: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Gorzów.
8: Ważne tematy dotyczące nas wszystkich.
9: Ciekawe inicjatywy.
10: Wydarzenia kulturalne, sportowe i społeczne.
9: Inspirujący ludzie i poruszające historie.
8: Byś wiedział więcej i z dobrej perspektywy pokazujemy miasto i region w magazynie reporterów Radia Plus Gorzów.
11: Zapraszają Agnieszka Moskaluk, Kamil Lewera i Paweł Gorzkiewicz.
10: Słuchaj nas dzisiaj po 16:00.
1: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Gorzów.
7: Oh.

0: Dal, Ela, Ela to na koniec tej godziny, a powoli zbliżamy się do 10 w Radiu Plus. Już za chwilę pora wiadomości i Justyna Bieniek, zapraszamy.
1: Radio Plus Gorzów. Reklama. Elegancki mężczyzna bez względu na wiek musi mieć elegancki ubiór, a garnitury w każdym rozmiarze, od dziecięcych strojów komunijnych po dorosłe ubrania dla biznesmenów, oferuje hurtownia Margo. Polecamy również koszule, krawaty, buty. Wszystko najwyższej jakości i w rozsądnych cenach. Hurt i Detal. Margo, Gorzów, Dekerta 33, koło Szpitala Wojewódzkiego. Margo. Mężczyznę poznać po tym, co nosi. Margo.
2: Hej, tu IKEA. Wiesz, że jesteśmy już w Gorzowie Wielkopolskim? Nasze nowe studio planowania i zamówień czeka na Ciebie w Galerii Askana. Marzy Ci się nowa kuchnia? A może praktyczna i dobrze zorganizowana garderoba? Nasi projektanci na miejscu pomogą Ci zrealizować to wszystko. Od projektu aż po zamówienie z dostawą do domu. Urządzanie wnętrza jeszcze nigdy nie było tak proste. Odwiedź nowe studio planowania i zamówień w Galerii Askana. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
3: Teraz w OBI za każde jednorazowo wydane 500 zł na wszystkie meble ogrodowe otrzymasz aż 100 zł na karcie podarunkowej. Wybieraj spośród setek wygodnych mebli ogrodowych i zyskuj. Stworzone z myślą o prawdziwym odpoczynku w ogrodzie. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
4: Hot grill.
5: Parilla caliente.
6: Grilla calda.
7: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
8: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
1: Po reklamie.
2: Autopromocja.
9: Magazyn Auto Plus.
10: Świat czterech kółek w pigułce. Nie zawsze na poważnie. W programie informacje nie tylko dla fanów motoryzacji. Porady, ciekawostki, opinie i komentarze. Testy aut dla rodziny i do firmy. Magazyn Auto Plus. Zawsze w piątki przed 18. Jarosław Zgirski, zapraszam.

0: Radio Plus Gorzów. Radio Plus.
1: Zaważyły osobiste relacje. Prezydencki minister Wojciech Kolarski komentuje zapowiedzi prezydenta Trumpa w sprawie żołnierzy w Polsce. Adwokat od trumien na kółkach przewożony konwojem z Hrubieszowa do Szczecina, donoszą nasi reporterzy. Rowerem z Zakopanego do Gdańska, łatwo gang z kolejną misją. Opowiemy o niej na koniec. Na zegarze 10:00, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. To wielki sukces Karola Nawrockiego, tak decyzja o wysłaniu dodatkowych 5000 żołnierzy amerykańskich do Polski komentuje prezydencki minister Wojciech Kolarski. W rozmowie z nami podkreślał, że Amerykanie skupiają się dzisiaj militarnie na swoich bazach na Pacyfiku, dlatego wycofują wojskowych z Europy. Na szczęście te ruchy mają nie dotyczyć Polski i to dzięki interwencji Karola Nawrockiego, podkreśla Kolarski.
2: Mówię to z dumą jako prezydencki minister, ale też mówię to jako polityk, który ma pełną świadomość, że to dzięki osobistym relacjom właśnie tych dwóch polityków zapadła ta decyzja, bo w polityce relacje osobiste mają niezwykle ważne znaczenie.
1: W ostatnich dniach do Stanów Zjednoczonych polecieli wiceszefowie MON-u, by przekonywać Amerykanów do pozostawienia żołnierzy w Polsce. Te wydarzenia pokazały, że można działać ponad podziałami, przyznaje minister Kolarski. Prezydent Trump ogłosił w czwartek, że Stany Zjednoczone wyślą do Polski kolejnych 5000 żołnierzy z uwagi na zwycięstwo wyborcze prezydenta Nawrockiego i relacje z nim. Adwokat od trumien na kółkach przewożony konwojem z Hrubieszowa do Szczecina, to doniesienia naszych reporterów, a potwierdza je szczecińska prokuratura. Nie ujawnia jednak, w jakim celu go transportują. Według nieoficjalnych informacji na celowniku jest wątek narkotykowy w postępowaniu dotyczącym Pawła Kozaneckiego. Mężczyzna, przypomnijmy, ma do odbycia 1,5 roku więzienia za spowodowanie wypadku, w którym zginęły dwie kobiety. Ich auto nazwał trumną na kółkach, zrzucając z siebie winę za tragedię. Szef Kancelarii Prezydenta w siedzibie Prokuratury Krajowej Zbigniew Bogucki stawił się na zaproszenie śledczych, a chodzi o sprawę ślubowania sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Będzie przesłuchany w charakterze świadka. Przypomnijmy, śledczy badają sprawę nieodebrania ślubowania od czworga nowych sędziów. Zaproszonych do Pałacu Prezydenckiego zostało tylko dwoje.
3: Ja na razie póki co jestem w charakterze świadka i chciałbym, żeby to bardzo jasno wybrzmiało. Oczywiście w absurdalnej, idiotycznej sprawie, mającej tylko i wyłącznie podłoże polityczne.
1: Mówił Bogucki przed przesłuchaniem. Prokuratura sprawdza, czy doszło do naruszenia prawa przez urzędników Kancelarii Prezydenta w związku z decyzją Karola Nawrockiego o niedopuszczeniu nowych sędziów do orzekania. Zdaniem Boguckiego nie ma podstaw, by takie postępowanie wszczynać.
3: Po pierwsze, pan prezydent nigdy nie powiedział, że nie odbierze tego ślubowania. Po drugie, Żurek twierdzi, że to ślubowanie zostało złożone. Więc jeżeli zostało złożone w Sejmie, oni twierdzą, że wobec prezydenta, to skąd ta sprawa?
1: A śledczy przesłuchają także innych pracowników Kancelarii Prezydenta i Trybunału Konstytucyjnego. Obecne przepisy o użyciu przymusu bezpośredniego są nieprecyzyjne. Tak uważają policyjni związkowcy i składają w Sejmie swoją propozycję zmian w prawie, m.in. w przepisach o obronie koniecznej. Związkowcy domagają się większej ochrony prawnej dla funkcjonariuszy zmuszonych do użycia siły podczas interwencji.
4: Według autorów projektu policjant powinien odpowiadać karnie lub dyscyplinarnie wyłącznie wtedy, gdy świadomie działał niezgodnie z prawem. Policyjna Solidarność przekonuje, że funkcjonariusze często muszą podejmować decyzje w ułamkach sekund, a później ich działania oceniane są miesiącami przez śledczych i sądy. Te, zdaniem związkowców, często podejmują sprzeczne decyzje, zależnie od tego, gdzie rozpatrywana jest sprawa.
5: Jest to całkowicie arbitralna decyzja oraz jeżeli chodzi o wyroki, w tej samej sytuacji możemy dostać 3-4 różne wyroki, jeżeli chodzi o funkcjonariusza.
4: Mówi Marcin Andrzejczak z Policyjnej Solidarności. Związkowcy liczą teraz na rozpoczęcie prac nad projektem w Sejmie.
1: A mówił o tym Mateusz Gołębiewski.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Łatwo gang rusza z kolejną zbiórką. Tym razem influencer chce przejechać na rowerze z Zakopanego do Gdańska. Streamer zamierza zebrać brakujące 12 milionów złotych na leczenie 8-letniego Maxa Tockiego. Chłopiec choruje na dystrofię mięśniową Duchenna.
6: Dlatego wpadłem na pomysł i zobowiązuję się oficjalnie, że jeżeli uda się zebrać te 12 milionów przed moim dotarciem do Gdańska rowerem, to po dotarciu do Gdańska pójdę spać na 8-10 godzin, wstaję i od razu jadę w drugą stronę rowerem z Gdańska do Zakopanego.
1: Mówi influencer Piotr Hanke, znany jako Łatwo Gang, a startuje dzisiaj po południu. Przejazd będzie transmitowany na żywo w internecie.
0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
7: A żeby się dobrze jechało, to potrzebna jest dobra muzyka, która nas napędza już teraz w Radio Plus. Aha, Take On Me. Dzień dobry, Janek Pasterski.

0: Ace of Base i Happy Nation w Radiu Plus, uśmiechy na twarzach, no bo to wszakże piątek, dopiero 21 minut po godzinie 10, ale zanim się obejrzymy, z pracy wyjdziemy, no i będzie weekend, a w oczekiwaniu już za godzinę ponownie wręczę komuś kosz piknikowy z zawartością piknikową dla czterech osób, ponieważ bawimy się niezmiennie w odnawianie relacji sąsiedzkich, w sięganie pamięcią do tych lat, kiedy te relacje były nieco mocniejsze, kiedy znaliśmy swoich sąsiadów, spędzaliśmy z nimi czas. Macie takie historie? Dajcie znać na radioplus.pl, jak to było, czy mieliście swoich ulubionych sąsiadów. Jeśli tak, to napiszcie nam o tym. Napiszcie również imię sąsiada, z którym dzisiaj chcielibyście wybrać się na piknik, a my to umożliwimy właśnie wysyłając wam taki piknikowy kosz. Ten kosz trafi do kogoś już po 11. Radioplus.pl. Jest jeszcze czas, żeby sięgnąć do wspomnień sprzed lat.
1: Radio Plus. Radio Plus Gorzów.
2: Reklama. Chowasz stopy w trampkach? Już nie musisz. Centrum Zdrowych Stóp Tatiana Waluk. Poradzimy sobie z każdym twoim problemem. Wrastające paznokcie, pękające pięty, odciski, grzybica paznokci stóp i dłoni. Postaw na doświadczenie i profesjonalizm, a my zadbamy o twoje stopy. Centrum Zdrowych Stóp Tatiana Waluk, Gorzów. Telefon 881 013 559. Zdrowe stopy tylko z Centrum Zdrowych Stóp Tatiana Waluk.
1: Elegancki mężczyzna bez względu na wiek musi mieć elegancki ubiór, a garnitury w każdym rozmiarze, od dziecięcych strojów komunijnych po dorosłe ubrania dla biznesmenów, oferuje hurtownia Margo. Polecamy również koszule, krawaty, buty. Wszystko najwyższej jakości i w rozsądnych cenach. Hurt i Detal. Margo, Gorzów, Dekerta 33, koło Szpitala Wojewódzkiego. Margo. Mężczyznę poznać po tym, co nosi. Margo.
3: Studiuj na Wydziale Prawa i Bezpieczeństwa Akademii imienia Jakuba z Paradyża. Prawo, administrację, bezpieczeństwo narodowe oraz kryminologię stosowaną. Czekamy na ciebie. Studiuj z nami, bo warto. www.ajp.edu.pl.
4: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
5: Barbara, kupiłem taniej!
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT 5 AK

0: życie może stać się lżejsze. Poczuj się znowu wolna. Przejmij kontrolę. Dbaj o prawidłową masę ciała w swoim rytmie. Odzyskaj lekkość życia. Wejdź na ootyłości.pl i umów się na wizytę u lekarza. Organizatorem kampanii jest Novo Nordisk Pharma, spółka z OO.
1: Od piątku z kuponem Lidl Plus. Filet z piersi kurczaka XXL. Cena przed obniżką 24,80. Teraz 14,99 za kilogram. A tylko w piątek. Kiełbasa żywiecka XXL Pico 600 gramów. Teraz 1+1 gratis. Szczegóły w aplikacji.
2: Lidl. To się opłaca.
3: Czerwcówka w punktach? Punkt pierwszy. Grill węglowy albo gazowy. Punkt drugi. Węgiel lub brykiet. Punkt trzeci. Akcesoria. Szczypce, łopatka, widelec. Punkt czwarty. Dacki, folia, termometr. Żeby wyszło idealnie. Punkt piąty. Rękawice i środki do czyszczenia, bo będzie trzeba posprzątać. Aha! No i najważniejsze. Wszystko kupisz podczas akcji Czerwcówka Grillówka w sklepach PSB Mrówka. Gorzów, Jenin i Witnica. PSB Mrówka. Bo blisko Czerwcówka.
4: Polska Noc Kabaretowa 2026. Siedmiu wspaniałych, siedmiu mistrzów polskiego humoru, siedem premierowych skeczy. Kabaret Nowaki, kabaret skeczów męczących, kabaret Smile, kabaret moralnego niepokoju. Igor Kwiatkowski, Mariusz Kałamaga. Całość poprowadzi niezawodny kabaret K2. Jeden wieczór, którego nie da się zapomnieć. Polska Noc Kabaretowa 2026. Amfiteatr w Gorzowie Wielkopolskim. 22 maja. Bilety Polska Noc Kabaretowa.
5: Po reklamie.

Chris Norman i grupa Smokey, ależ to jest przebój, w ogóle się absolutnie nie starzeje. Living Next Door to Alice, a już teraz coś do potupania nóżką pod biurkiem, bo to inaczej się nie da. Phil Collins i Two Hearts.

0: Radio Plus Gorzów.
1: Reklama.
2: Uwielbiasz kupować kwiaty? Możesz u mistrzyni florystyki w nowej kwiaciarni Kwiaty w Harmonii przy Mieszka I 54. Wyszukane i nietuzinkowe gatunki kwiatów ciętych oraz wyjątkowe kompozycje kwiatowe. To miejsce, które inspiruje, a natura spotyka styl. Prowadzona przez mistrzynię florystyki Martę Głowiak. Z aplikacją lojalnościową dodatkowe rabaty. Kwiaciarnia Kwiaty w Harmonii w Gorzowie przy Mieszka I 54 oraz czynny 24 godziny na dobę kwiatomat przy Kombatantów 34 przy budynku Watral.
3: Lato w Half Price. Światowe marki, gorące ceny. Sukienki, topy, buty, dekoracje do domu oraz nowość w Half Price. Mystery Box. Upoluj letnie skarby. Half Price. Great Brands.
4: Polska Noc Kabaretowa 2026. Siedmiu wspaniałych, siedmiu mistrzów polskiego humoru, siedem premierowych skeczy. Kabaret Nowaki, kabaret skeczów męczących, kabaret Smile, kabaret moralnego niepokoju, Igor Kwiatkowski, Mariusz Kałamaga. Całość poprowadzi niezawodny kabaret K2. Jeden wieczór, którego nie da się zapomnieć. Polska Noc Kabaretowa 2026. Amfiteatr w Gorzowie Wielkopolskim. 22 maja. Bilety polskanockabaretowa.pl.
1: Po reklamie.

0: Robert Gawliński. No sobie samym. My powoli zbliżamy się do godziny 11 i za chwilę w Radio Plus wiadomości.
1: Radio Plus Gorzów.
2: Reklama.
1: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Service. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
2: Po reklamie.

0: Radio Plus Gorzów.
1: Myśliwce F-35 dla Polski przylecą dziś ze Stanów Zjednoczonych. Eksplozja na terenie węgierskiej rafinerii. Jedna osoba nie żyje. Lublin będzie kolejnym miastem z nocnym zakazem sprzedaży alkoholu. Minęła 11:00, Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Pierwsze myśliwce F-35 kupione przez Polskę dziś przylecą do bazy wojskowej w Łasku. Oficjalne powitanie nowych maszyn, które trafią na wyposażenie naszych sił powietrznych, zaplanowano jednak na 12 czerwca. O nowych myśliwcach, które dziś dotrą nad Wisłę, mówił podczas konferencji w Sejmie minister obrony narodowej Władysław Kośniak-Kamysz. O szczegółach Mateusz Chłystun.
2: W Łasku wylądują dziś pierwsze 3 maszyny zamówione przez Polskę. Od razu będą w gotowości do działania. Piloci są już po niezbędnych szkoleniach w Stanach.
3: Będą już na polskiej ziemi i będą chronić polskiego nieba.
2: Mówił szef resortu obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Do końca roku do Polski ma trafić łącznie 14 maszyn, a w przyszłym roku 12. Będą stacjonowały w bazach w Łasku i w Świdwinie.
1: Mateusz Chłystun, dziękujemy. Jedna osoba nie żyje, kilka zostało poważnie rannych po eksplozji na terenie zakładu petrochemicznego na Węgrzech. Do wybuchu doszło podczas ponownego uruchomienia rafinerii Olefin 1 w mieście Tiszaújváros na północnym wschodzie Węgier. Według wstępnych informacji doszło do wybuchu rurociągu z pirogazem i benzyną. Trwa gaszenie pożaru. Na miejsce udał się minister energetyki Węgier. Premier Péter Magyar złożył kondolencje rodzinie zmarłego.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Lublin będzie kolejnym miastem z nocnym zakazem sprzedaży alkoholu. Restrykcje zaczną obowiązywać o północy. O szczegółach Jacek Werner.
4: Zakaz dotyczyć będzie sklepów i stacji benzynowych, a swoim zasięgiem obejmie teren całego miasta. Wyjątkiem będą m.in. bary i restauracje. Do końca roku zakaz obowiązywać będzie w godzinach od 23 do 6 rano, docelowo od 22. Jak ocenia Lubelska Straż Miejska, zmiany mogą przynieść korzyści.
5: Będzie mniej zakłóceń porządku, będzie mniej interwencji.
4: Ocenia Robert Gogola, rzecznik Lubelskiej Straży Miejskiej. O zakazie zdecydowała Rada Miasta pod koniec kwietnia.
1: Uchwałę poparło 26 radnych. Żaden nie był przeciwko.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Kończy się ogólnopolska peregrynacja kopii cudownego wizerunku Matki Bożej Łaskawej, patronki Warszawy i strażniczki Polski. Obraz jest teraz w parafii garnizonowej w Radomiu, mówi koordynator nawiedzenia obrazu Aneta Ciężarek.
6: Jest to niesamowita, można powiedzieć, dla mnie przygoda z wojskiem przede wszystkim, bo już to już 17 miesięcy, dosyć długo od parafii do parafii. Przepiękne powitania, uroczystości, zawierzenia. Przede wszystkim strażniczce Polski naszej armii przez dowódców, generałów, służby mundurowe.
1: Wizerunek Matki Bożej Łaskawej, który peregrynuje po Polsce, powstał w czasie panowania zarazy we Włoszech. Maryja ukazała się wtedy prosząc o nabożeństwa pokutne. Po nich zaraza ustała.
0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
7: No i teraz coś do ponucenia, jeśli chodzi o refren Sherry Sherry Lady w Radio Plus. To Modern Talking. Dzień dobry, Janek Pasterski.

0: Muzyczna podróż po świecie to Beach Boys i Kokomo w Radiu Plus 20 minut po godzinie 11, czyli już niedługo, już za chwilę wręczę komuś kosz piknikowy z zawartością w środku dla czterech osób, czyli sztućce, talerzyki, no wszystko co potrzeba. Wystarczy tylko zapakować do środka jakieś pyszności, no i można się cieszyć piknikiem w towarzystwie swoich sąsiadów, bo właśnie na tym polega ta akcja. Sąsiedzie, sąsiadko, poznajmy się w Radiu Plus, czyli pytamy was o historie sąsiedzkie sprzed lat, kiedy te więzi sąsiedzkie były zdecydowanie mocniejsze. Czy macie taką historię? Jak spędzaliście czas z sąsiadami? Może jest coś, czym chcielibyście się podzielić? Napiszcie na radioplus.pl, a do tego jeszcze prosimy o imię sąsiada, sąsiadki, takie teraźniejsze, z dzisiaj. Czyli imię osoby, z którą będziecie chcieli się wybrać właśnie na piknik. No i mam nadzieję, że ten piknik będzie udany. Radioplus.pl, tam zapraszamy, a kosz już za parę minut trafi w czyjeś ręce.
1: Radio Plus Gorzów. Radio Plus. Reklama. Dla tych, które pokazują nam, czym jest miłość. Dla wszystkich mam. To, co najlepsze. Znajdź w Lidlu wyjątkowy prezent z okazji Dnia Mamy. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie praliny, drugi tańszy produkt, aż 80% taniej. A wszystkie kawy Jacobs, drugi tańszy produkt, 60% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.

0: Reklam. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 10,90.
1: Sprawdź to sam, czekaj out.
0: A herbaty Tetley lub Bifix, drugi tańszy produkt gratis. Miksuj dowolnie. Promocja od 22 do 23 maja. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
2: 31 maja to ostatni dzień, żeby zgłosić się do wakacji od ZUS za czerwiec. Na szczęście mój księgowy z Infaktu zgłosił mnie do nich już dużo wcześniej i w czerwcu zapłacę o ponad 1900 zł niższy ZUS. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać.
3: Jak zaoszczędzić 35 zł w Biedronce? To proste. W piątek 22 maja zrób jednorazowe zakupy za minimum 149 zł i zgarnij voucher 35 zł. Tak, 35 zł. Wykorzystasz go od 25 do 27 maja przy kolejnych zakupach za minimum 199 zł. Limit? Jeden voucher na transakcję. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. Moje oszczędności. Moja Biedronka.
4: Po reklamie.
5: Autopromocja.
6: Muzyczny alfabet Marka Sierockiego w Radiu Plus. M jak muzyka, R jak rozmowa, G jak gość.
7: Zaczynał od występów w rockowej formacji Eve Boys. Potem stał się królem polskiej muzyki tanecznej. Świetnie śpiewa również ballady.
6: S jak Jacek Stachurski. Muzyczny alfabet Marka Sierockiego. W najbliższą niedzielę o 15:00.

0: Sąsiadko.
1: Sąsiedzie.
0: Poznajmy się bliżej w Radiu Plus.
2: No to poznajemy się w takim razie. Ja właśnie dodzwoniłem się do Anity. Anito, dzień dobry.
3: Dzień dobry, dzień dobry.
2: Dzień dobry, piękna historia. Właśnie na nią patrzę, mam nadzieję, że pokrótce teraz nam wszystkim opowiesz, jak to u ciebie wyglądało.
3: Oczywiście, że opowiem.
2: To zapraszam.
3: Chodziło o to, że w latach 90. miałam taką fajną koleżankę, z którą mieszkałyśmy. Ona na trzecim, ja na czwartym piętrze i zrobiłyśmy kawał sąsiadom. Kawał, który polegał na tym, pamiętacie państwo, kiedyś szklane butelki na mleko. I one były porozstawiane po blokach, po klatce, po sąsiadach. I nam się chciało bardzo tego mleka. My się podkręcały to mleko. Troszkę wypijały i żeby dla niepoznaki sobie też, ale dla niepoznaki innym, dolewałyśmy wody rozrobionej z białą farbą. I to się wydało kiedyś. Ktoś nas przyłapał. Nie, bo ja to wymyśliłam. No i dostawałyśmy szlaban. Nasze mamy się spotykały i wspólną karę nam wymyślały. Najczęściej to była kara na weekend. Nie mogłyśmy się spotykać, nie mogłyśmy nic ze sobą mieć kontaktu. Nie miałyśmy jeszcze telefonów komórkowych. Myślę, żeby były zabrane, jeśli by się wtedy były. Ale wymyśliłam taką pocztę sznurkową. Tatę nam pomogli, nasi tatusiowie, bo byliśmy oczkiem w głowie dla nich. I ten sznurek był przymocowany przez mój balkon i przez jej. I na tym sznurku były karteczki. Myśmy wychodziły z długopisami i pisałyśmy różne takie dla siebie informacje. I przez to miałyśmy kontakty.
2: No piękne. Jak się nazywała koleżanka sąsiedzka?
3: Ilona. I ją serdecznie zaproszę, tak.
2: Masz jeszcze... No właśnie, bo o to miałem pytać. Czy masz kontakt z Iloną?
3: Tak, cały czas. Już nie mieszkamy, co prawda, razem, ale
2: czyli
3: cały
2: czas. Ilona, to z Iloną tak. Odświeżycie sobie te stosunki po latach na wspólnym pikniku, bo kosz piknikowy trafia właśnie do ciebie. Bardzo ci dziękuję. Pozdrawiam. Do usłyszenia.
3: Dziękuję, pozdrawiam.

0: Poznajmy się bliżej w Radiu Plus. Radio Plus Gorzów.
1: Reklama.
0: Już dziś w Lidlu z kuponem Lidl Plus. Szynka wieprzowa XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 7,99 za kilogram. A pistacje kalifornijskie Alesto 250 gramów. 1 plus 1 gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Uwielbiasz kupować kwiaty? Możesz u mistrzyni florystyki w nowej kwiaciarni Kwiaty w Harmonii przy Mieszka I 54. Wyszukane i nietuzinkowe gatunki kwiatów ciętych oraz wyjątkowe kompozycje kwiatowe. To miejsce, które inspiruje, a natura spotyka styl. Prowadzona przez mistrzynię florystyki Martę Głowiak. Z aplikacją lojalnościową dodatkowe rabaty. Kwiaciarnia Kwiaty w Harmonii w Gorzowie przy Mieszka I 54 oraz czynny 24 godziny na dobę kwiatomat przy Kombatantów 34 przy budynku Watral.
4: Czujesz w powietrzu wiosnę? Teraz możesz mieć ją także w ogrodzie. Twój ogród zaczyna się w Centrum Ogrodniczym Żelazny, gdzie rośnie piękno i czekają niespotykane inspiracje. W ofercie najpiękniejsze rośliny ogrodowe, byliny, krzewy ozdobne i owocowe oraz rośliny do domów i biur. Przyjedź po wiosenne inspiracje i wyjedź z pięknym ogrodem. Centrum Ogrodnicze Żelazny zaprasza codziennie. Gorzów Wielkopolski, koniec ulicy Walczaka.
1: Po reklamie.
2: Autopromocja.
0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Gorzów.
5: Ważne tematy dotyczące nas wszystkich.
2: Ciekawe inicjatywy.
6: Wydarzenia kulturalne, sportowe i społeczne.
2: Inspirujący ludzie i poruszające historie.
5: Byś wiedział więcej i z dobrej perspektywy pokazujemy miasto i region w magazynie reporterów Radia Plus Gorzów.
7: Zapraszają Agnieszka Moskaluk, Kamil Lewera i Paweł Gorzkiewicz.
6: Słuchaj nas dzisiaj po 16:00.
0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Gorzów.
2: Autopro.

0: Eruption One Way Ticket, a za chwilę w Radiu Plus wiadomości po wiadomościach, natomiast przebojowa poczta.
1: Radio Plus Gorzów.
2: Reklama.
3: Dzieciaki zaskakują cię swoją wyobraźnią? To ty zaskakujesz.

0: dziecka to Allegro.
1: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Kart Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Kart Ekstra przy każdych zakupach.
2: Od czwartku boczek wieprzowy bez kości ze skórą z Lady 12,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. A wszystkie kawy marki Dawidow kup jedną z Kaufland Kart Ekstra, druga tańsza gratis. 4 na osobę. Kaufland.
3: Odśwież ogród fantastycznymi ofertami z Jysk. Już teraz rabat do 50% na wybrane artykuły ogrodowe. Oferta ważna od 20 maja do 7 czerwca. Jysk.
4: Scandinavian Sleeping and Living.
5: A co tam w Carrefourze?
6: Słodki dzień mamy. Praliny Nuxtor lub Lindor Lindt od 150 do 200 gramów, 19,99 za opakowanie. Oferta ważna do 26 maja. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 34,99.
7: Po reklamie.
8: Autopromocja.
9: Magazyn Auto Plus.
10: Świat czterech kółek w pigułce. Nie zawsze na poważnie. W programie informacje nie tylko dla fanów motoryzacji. Porady, ciekawostki, opinie i komentarze, testy aut dla rodziny i do firmy. Magazyn Auto Plus. Zawsze w piątki przed 18. Jarosław Zgirski, zapraszam.

0: Radio Plus Gorzów.
1: Prokuratura podała przyczynę śmierci chłopca z Ząbek. Od tego zaczniemy. Rząd mówi o wspólnym sukcesie polskich władz w sprawie wojsk USA. Żeby naprawdę być żołnierzem, trzeba bardzo kochać ludzi, powiedział kardynał Grzegorz Ryś na Wawelu. Minęła 12. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Dwulatek z Ząbek utonął, takie są wnioski po sekcji zwłok chłopca, który wpadł do oczka wodnego w żłobku. Śledczy ustalili pierwsze szczegóły tej tragedii.
2: W godzinach porannych została przeprowadzona sekcja zwłok dziecka. Wykazała, że do śmierci dziecka doszło w wyniku mechanizmu utonięcia. Biegły nie stwierdził żadnych obrażeń mechanicznych na ciele dziecka.
1: Mówił Remigiusz Krynkę z Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga. Jeszcze w środę wieczorem śledczy zatrzymali dwie opiekunki ze żłobka. Kontrolę w placówce zapowiedziało Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Rząd mówi o wspólnym sukcesie polskich władz. Decyzja prezydenta Donalda Trumpa dotycząca obecności wojsk amerykańskich w Polsce to dobra wiadomość dla Polski i USA. Wszystkim zaangażowanym w tę sprawę, prezydentowi Nawrockiemu, ministrom, kongresmenom i przyjaciołom Polski w USA dziękuję za skuteczność i jedność działania. Tak napisał w mediach społecznościowych premier Donald Tusk. W podobnym koncyliacyjnym tonie wypowiadał się dziś szef MSZ Radosław Sikorski.
3: W tej sprawie też kancelaria prezydenta wykonała to, co do niej należy, ale wszyscy widzieliśmy wysiłki wicepremiera Kosiniaka-Kamysza i jego zastępców w Waszyngtonie. Uderzaliśmy równolegle, maszerowaliśmy równolegle, uderzyliśmy razem i mamy wynik.
1: Po kilku dniach zamieszania z wycofaniem rotacji wojsk USA do Polski, Donald Trump ogłosił w mediach społecznościowych, że Stany Zjednoczone wyślą do Polski kolejnych 5000 żołnierzy. 7 lat więzienia dla Macieja K. oraz 8 dla Anity P. to prawomocne wyroki dla organizatorów przesyłek zawierających narkotyki. Bartek Ważny.
4: Jak przekazała mi Marta Śmiech, rzeczniczka Sądu Okręgowego w Lublinie, wyrok był wynikiem długiej i bardzo skrupulatnej pracy policji. Głównie oskarżeni sprzedawali w darknecie narkotyki, a potem wysyłali je do paczkomatów w całej Polsce. W połowie 2022 roku policja przejęła paczki. Zabezpieczono też nagrania z monitoringu paczkomatów, a dzięki pracy między innymi grafologów udało się zebrać niezbite dowody przeciwko sprawcom.
1: Oprócz wyroków więzienia Maciejka oraz Anita P. zapłacą grzywnę po 40 000 złotych. Stracili też zarobione na narkotykach pieniądze.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Żeby naprawdę być żołnierzem, trzeba bardzo kochać ludzi, powiedział kardynał Grzegorz Ryś do 11. Małopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Metropolita krakowski przewodniczył mszy świętej w katedrze na Wawelu w dniu święta brygady. Żeby naprawdę być żołnierzem, trzeba bardzo znać godność swoją i drugiego człowieka, wiedzieć, że drugi człowiek to mój brat i siostra. Trzeba też umieć kochać nieprzyjaciół i nadstawić drugi policzek, mówił kardynał Ryś w czasie homilii. Jak dodał, nie wyobraża sobie, żeby można było dać do ręki broń komuś, kto nienawidzi ludzi. Kardynał Grzegorz Ryś został wyróżniony odznaką pamiątkową 11. Małopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej.
5: Agnieszka Moskaluk, kłaniam się i zapraszam na wiadomości z Gorzowa i regionu. Wycieczka pod hasłem Czas zalotów i rodzinnych kłopotów odbędzie się jutro o 8 w Parku Narodowym Ujście Warte. Start na parkingu przy ścieżce przyrodniczej Ptasim Szlakiem.
6: Stamtąd wyruszymy na spacer po tak zwanej betonce. Spróbujemy dowiedzieć się, co słychać u ptaków w trakcie tego gorącego sezonu lęgowego. Czy wszystkie ptaki założyły już gniazda? A może uda się zobaczyć już jakieś piskręta albo podloty? Wycieczka jest bezpłatna, ale obowiązują zapisy. Kontakt znajdziecie na stronie internetowej naszego parku. Wydarzenie organizowane jest w ramach akcji Funduszowy Maj.
5: Mówiła Helena Wielkus, specjalistka do spraw edukacji w Parku Narodowym Ujście Warte. Trwają zapisy na 9. bieg bez granic, organizowany 8 lipca we Frankfurcie nad Odrą i Słubicach. Uczestnicy będą mogli zmierzyć się na dwóch dystansach, 5 i 10 kilometrów. Rejestracja prowadzona jest wyłącznie drogą internetową. Zapisy potrwają do 30 czerwca. Na najlepszych zawodników w klasyfikacji Open oraz w klasyfikacjach wiekowych czekają pamiątkowe puchary i statuetki.
7: Sponsorem programu jest firma Bass Art, oferująca żaluzje, rolety, zadaszenia tarasowe. Bass Art, Gorzów, Podmiejska 21A.
5: 19 stopni Celsjusza wskazują termometry, jest pochmurno, wiatr zachodni i północno-zachodni wieje z prędkością 11 km na godzinę. Ciśnienie wynosi 1029 hektopaskali.
7: Sponsorem programu była firma BazArt, oferująca żaluzje, rolety, zadaszenia tarasowe. BazArt, Gorzów, Podmiejska 21A.
0: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego.
8: Piątek.
9: Piąteczek.
8: Piątunio, nasz ulubiony dzień tygodnia. Marek Sierocki, dzień dobry.
9: Jan Pasterski, dzień dobry. Zaczynamy też naszą ulubioną piosenką. Sunshine Reggae to ulubiona piosenka tych, którzy kupują składanki z wakacyjnymi hitami. Duński duet Lightback i właśnie Sunshine Reggae.

0: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego.
1: Otwieram nasz muzyczny kalendarz, chociaż akurat w tym wypadku bez większego zadowolenia, dlatego że 22 maja 2017 roku zmarł Zbigniew Wodecki.
2: Wybitny artysta, fantastyczny wokalista, świetny kompozytor, pisał piosenki, które gdyby miały szansę zaistnieć na Zachodzie, to myślę, że byłyby światowymi przebojami. Multiinstrumentalista, świetnie grał na trąbce, na skrzypcach. Człowiek orkiestra, a do tego niezwykle sympatyczna postać. Zbigniew Wodecki, wspominamy tego artystę przebojem. Lubię wracać tam, gdzie byłem.

0: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego. 691-141-141. Napisz już teraz. Radio Plus Gorzów.
1: Reklama.
2: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
3: Wydział Humanistyczny Akademii imienia Jakuba z Paradyża oferuje studia na lingwistyce stosowanej, komunikacji medialnej i społecznej, turystyce i rekreacji na kierunkach filologicznych, pedagogicznych i innych. Dołącz do nas www.ajp.edu.pl.
4: Game over. O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry. Bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody!
5: Jak zakupy nie tylko na Allegro.

0: 0%. Jak tak, to Allegro.
1: Uwielbiasz kupować kwiaty? Możesz u mistrzyni florystyki w nowej kwiaciarni Kwiaty w Harmonii przy Mieszka I 54. Wyszukane i nietuzinkowe gatunki kwiatów ciętych oraz wyjątkowe kompozycje kwiatowe. To miejsce, które inspiruje, a natura spotyka styl. Prowadzona przez mistrzynię florystyki Martę Głowiak. Z aplikacją lojalnościową dodatkowe rabaty. Kwiaciarnia Kwiaty w Harmonii w Gorzowie przy Mieszka I 54 oraz czynny 24 godziny na dobę kwiatomat przy Kombatantów 34 przy budynku Watral.
2: Mamo, skoczymy do delikatesów centrum kupić ci coś słodkiego na dzień mamy?
3: I łopatkę od naszej pani, żebyśmy do niego dotrwały.
4: Do środy łopatka wieprzowa bez kości, kilogram 10,99 z delikartą, limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 17,99, a bombonierka Merci 12,99 przy zakupie dwóch sztuk z delikartą. Limit 4 sztuki, najniższa cena z 30 dni przed obniżką 21,49. Delikatesy centrum, centrum niskich cen.
5: ZUS, podatki, czynsz, konto.
6: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
5: Ty nie?
6: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
5: Płacą ci? Dużo?
6: 4000 się uzbierało.
5: No żartujesz.
7: Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł. W tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem. Oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy i-konta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
8: Polska Noc Kabaretowa 2026. Siedmiu wspaniałych, siedmiu mistrzów polskiego humoru, siedem premierowych skeczy. Kabaret Nowaki, kabaret skeczów męczących, kabaret Smile, kabaret moralnego niepokoju, Igor Kwiatkowski, Mariusz Kałamaga. Całość poprowadzi niezawodny kabaret K2. Jeden wieczór, którego nie da się zapomnieć. Polska Noc Kabaretowa 2026. Amfiteatr w Gorzowie Wielkopolskim. 22 maja. Bilety Polska Noc Kabaretowa. PL.
9: Kroki w mojej pielęgnacji, buty, apka, oddech, kilometry. Wow, zrobiłam dyszkę.
10: Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie. Rossmann.
11: Po reklamie.
12: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Skaldowie.

0: Rok 1986, trio Bananarama króluje na listach przebojów z piosenką Venus. To była nowa wersja hitu, który wylansowała holenderska grupa Shocking Blue na początku lat 70.
1: Sięgamy teraz na półkę z naszymi płytami na specjalne okazje i to wielka włoska gwiazda Dalida.
0: No właśnie, wyciągamy album, który ukazał się w roku 1980, zatytułowany Gigi in Paradise. To płyta dyskotekowa, bo Dalida wtedy była zauroczona muzyką disco, a rok wcześniej, w roku 79, na singlu ukazała się piosenka FIFA Dance Reggae. To utwór, który skomponował Toto Cotugno, bowiem włoski muzyk wtedy pisał dla wielu artystów francuskich, między innymi dla Jodassem i właśnie dla Dalidy. Piosenka utrzymana w takim kołyszącym, spokojnym klimacie reggae. Już teraz przypominamy ten utwór Dalida w Radio Plus.

0: Mamy zatem swoją wersję Dancing Queen po polsku, bazując na Biechalina Frąskowiak, jak nasza, równie dobra, uważam.
1: Dokładnie, zgadzam się z tobą. Za chwilę przebój, który początkowo wydany na singlu przepadł. W roku 1989 Chris Isaak wydał na singlu piosenkę Wicked Game. No, stacje radiowe trochę pograły ją i przepadła z kretesem. Ale utwór spodobał się Davidowi Lynchowi, reżyserowi, który wykorzystał instrumentalną wersję piosenki w filmie Dzikość Serca, i stacje radiowe ponownie zaczęły grać tę piosenkę. Powstał też wspaniały teledysk, świetne zdjęcia. Ja uwielbiam ten klip co jakiś czas sobie przypomnieć i obejrzeć. No i właśnie Wicked Game stał się wielkim hitem, no, prawie dwa lata po swojej premierze. Rok 91 to właśnie był czas, kiedy Wicked Game królowało w stacjach radiowych i na listach przebojów.
0: Czasami życie potrafi zaskakiwać pozytywnie.
1: I nie wolno się nigdy poddawać.
0: Tak jest.

0: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego. Radio Plus Gorzów.
1: Reklama.
2: Tu mi kamień, murarze, ciosany połóżcie, a na nim tę nieszczęsną pamiątkę wydruszcie.
3: Zakład kamieniarski Jan Melchior. Tworzymy ostatni wyraz pamięci. Indywidualne i gotowe projekty nagrobków. Na gotowe wzory promocyjne ceny. Zakład kamieniarski Jan Melchior. Stare Polichno Wodna 2. Gorzów Żwirowa przy starym parkingu. Skwierzyna vis-a-vis cmentarza. Telefon 95 7316 120. www.melchior.pl.
4: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert, na przykład w piątek. Wszystkie orzechy i mieszanki orzechowe marki Bakaland. Kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. Tak, drugie tańsze gratis. Sześć opakowań na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Jedne okulary do czytania, drugie do komputera, trzecie do prowadzenia. Czas to uprościć. Przyjdź do Vision Express po okulary progresywne. Złap więcej ostrości w każdej odległości. Jedno rozwiązanie, a wiele korzyści. Teraz w Vision Express przy zakupie okularów soczewki progresywne aż do 50% taniej. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
6: Dyskontowe asy w Netto. Teraz lody Manhattan różne rodzaje, tylko 14,99 za 1,4 litra, aż 40% taniej. A elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie i udo, jedynie 6,99 za 1 kg, aż do 53% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
7: Próbowałaś już różnych sposobów radzenia sobie z nadwagą lub otyłością? Czujesz jednak, że twoje ciało nadal nie nadąża za tobą? Nadchodzi moment, w którym twoje życie może stać się lżejsze. Poczuj się znowu wolna. Przejmij kontrolę. Dbaj o prawidłową masę ciała w swoim rytmie. Odzyskaj lekkość życia. Wejdź na ootyłości.pl i umów się na wizytę u lekarza. Organizatorem kampanii jest Novo Nordisk Pharma, spółka z OO.
1: Po reklamie.

0: To była grupa Queen i I Want It All. W związku z tym utworem zaglądamy do naszego muzycznego kalendarza.
1: Zgadza się, bo właśnie 22 maja 1989 roku ukazał się już 13 studyjny album zespołu Queen pod tytułem The Miracle.
0: I to właśnie z tej płyty pochodził przebój I Want It All. Pora na zaproszenie. Dziś i jutro o 20 zapraszam na prywatkę z Radiem Plus. Do północy bawimy się w rytm przebojów z nutą nostalgii zmiksowanych non-stop.
1: Natomiast w niedzielę o godzinie 15 w muzycznym alfabecie pojawi się swego rodzaju typ niepokorny.
0: To ja, typ niepokorny, Jacek Stachurski pojawi się, będą ballady, będą taneczne utwory, no z 30-letniej ponad już kariery Jacka Stachurskiego.
1: Będzie o czym opowiadać, w oczekiwaniu zatem na te taneczne utwory my pożegnamy się tak nostalgicznie, spokojnie, łapiąc oddech. Pierre Bachelet.
0: Melody d'amour chantelecor d'Emmanuel, to właśnie Pierre Bachelet i piosenka, która zdobyła sławę między innymi dzięki filmowi Emmanuel. Na zakończenie dzisiejszej przebojowej poczty ze mną Państwo słyszą się tuż po godzinie 20. Do usłyszenia.
1: Do usłyszenia. Mélodie d'amour chante le cœur d'Emmanuel.

Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego. Radio Plus Gorzów.

0: Radio Plus Gorzów.
1: Reklama.
2: Melatonina, lekam, dobry sen, dobry dzień, właśnie zaczął się.
1: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam, melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny, lekam spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina, lekam. Ta ze słoneczkiem.
3: 31 maja to ostatni dzień, żeby zgłosić się do wakacji od ZUS za czerwiec. Na szczęście mój księgowy z Infaktu zgłosił mnie do nich już dużo wcześniej i w czerwcu zapłacę o ponad 1900 zł niższy ZUS. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać.
4: Czerwcówka w punktach? Punkt pierwszy. Grill węglowy albo gazowy. Punkt drugi. Węgiel lub brykiet. Punkt trzeci. Akcesoria. Szczypce, łopatka, widelec. Punkt czwarty. Tacki, folia, termometr. Żeby wyszło idealnie. Punkt piąty. Rękawice i środki do czyszczenia, bo będzie trzeba posprzątać. Aha! No i najważniejsze. Wszystko kupisz podczas akcji Czerwcówka Grillówka w sklepach PSB Mrówka. Gorzów, Jenin i Witnica. PSB Mrówka. Bo blisko Czerwcówka.
5: Znowu lecicie?
6: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
5: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
6: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
7: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
1: Po reklamie.
0: Radio Plus Gorzów.

0: Radio Plus Gorzów.
1: Trump obiecuje więcej żołnierzy w Polsce, zbieramy komentarze polityków. Paliwo potanieje, poznaliśmy ceny na weekend. Wyjątkowe obrazy małżeństwa Weissów będzie można zobaczyć w Wadowicach. Minęła 13. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Deklaracja padła, teraz Warszawa czeka na szczegóły z Pentagonu. W ciągu kilku tygodni USA mają podać plan rozmieszczenia amerykańskich żołnierzy. Przypomnijmy, Donald Trump ogłosił wysłanie do Polski kolejnych 5000 wojskowych. Stwierdził, że to reakcja na zwycięstwo Karola Nawrockiego w wyborach prezydenckich i relacje z nim. Komentarze polskich polityków zebrał Mateusz Gołębiewski.
2: Wszystkim zaangażowanym w tę sprawę, prezydentowi Nawrockiemu, ministrom, kongresmenom i przyjaciołom Polski w USA dziękuję za skuteczność i jedność działania, napisał w mediach społecznościowych premier Donald Tusk. Wicepremier Kosiniak-Kamysz podkreślał dzisiaj w Sejmie, że o sukcesie zdecydowała polska ofensywa dyplomatyczna.
3: Moje spotkania, rozmowy z Pitem Hegsetem, wizyta zastępcy szefa połączonych sztabów.
2: Z kolei prezydencki minister Wojciech Kolarski podkreślał, jak ważne są osobiste relacje między prezydentem Trumpem a prezydentem Nawrockim.
4: Dzięki osobistym relacjom właśnie tych dwóch polityków zapadła ta decyzja.
2: Jak informuje MON, szczegóły dotyczące obecności amerykańskich wojsk w Polsce będą znane w czerwcu.
1: Mateusz Gołębiewski, dziękujemy. Potrzebne będą kolejne badania. Sekcja zwłok nie dała odpowiedzi na pytanie o przyczynę śmierci 19-letniego strażnika granicznego ze Szczecina. Jego ciało znaleziono we wtorek w internacie. Dwie inne osoby trafiły do szpitala. Prokuratura potwierdza, że funkcjonariusze po służbie pili alkohol.
5: Zaplanowane są dalsze badania, w tym histopatologiczne i toksykologiczne, i następnie w wydanej opinii biegły z zakresu medycyny sądowej powinien określić, co według niego było przyczyną śmierci.
1: Mówiła Julia Szozda z prokuratury okręgowej w Szczecinie. Wyniki badań mogą być znane dopiero za 2 miesiące.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Paliwo na weekend potanieje. Ministerstwo Energii zdecydowało, że od jutra litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6 zł i 46 groszy, a diesla 6,85. To odpowiednio 2 i 6 groszy mniej niż dzisiaj. Ograniczenia będą obowiązywały przez cały weekend. Decyzję o limitach na wtorek poznamy w poniedziałek. Maksymalne ceny rząd wprowadził w związku ze wzrostem cen ropy na światowych rynkach po tym, jak USA i Izrael zaatakowały Iran. Obniżono też VAT i akcyzę na paliwa, co uszczupla budżet państwa o ponad 1,6 mld złotych miesięcznie.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Przez lata wisiały na ścianach domu Weissów i były częścią ich rodzinnej historii. Wyjątkowe obrazy Wojciecha Weissa oraz jego żony Ireny Anery Weissowej będzie można zobaczyć w Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II w Wadowicach. Nowa czasowa wystawa zatytułowana Spotkały się nasze spojrzenia od 29 maja pod patronatem Radia Plus. Poznamy na niej twórczość jednego z najważniejszych malarzy młodej Polski.
6: To nie tylko opowieść o sztuce, ale bardziej o relacji, o wspólnym życiu, które przetrwało właśnie w obrazach, słowach czy w rodzinnej pamięci. Jest to także opowieść o domu jako miejscu kształtowania człowieka.
1: Mówiła Renata Pyzio. Prace zostały udostępnione przez wnuczkę artysty Zofię Weiss. Wystawę przygotowano w ramach programu Zarządu Województwa Małopolskiego Małopolskie Muzea Domowe.
7: I jeszcze wiadomości z Gorzowa i regionu. Agnieszka Moskaluk, zapraszam. Jutro w zespole parkowo-willowym w Gorzowie i w Zagrodzie Młyńskiej w Bogdańcu druga odsłona Nocy Muzeów.
8: 23 maja od godziny 16 do godziny 22 zapraszamy serdecznie wszystkich do Zagrody Młyńskiej w Bogdańcu na swojską nockę. Nasza filia etnograficzna oferuje rozrywkę właśnie w duchu kultury i techniki wiejskiej. Będzie można skorzystać z warsztatów rękodzielniczych, z warsztatów wikliniarskich, czy również z warsztatów stolarskich, które będą bezpłatne.
7: mówiła Joanna Skrocka, kierowniczka Zagrody Młyńskiej w Bogdańcu. Miejskie odpady komunalne zapraszają mieszkańców Gorzowa do udziału w kolejnej mobilnej zbiórce tekstyliów, która odbędzie się 20 czerwca. Punkty mobilnej zbiórki będą działały w następujących lokalizacjach: od 8 do 11 w siedzibie Inneko przy Teatralnej, na parkingu Parku Handlowego przy Górczyńskiej oraz przy Chińskim Markecie na Olimpijskiej, a od 11.30 do 14.30 na parkingu GRH na Zawarciu, przy Intermarsze na Taczaka oraz przy Biedronce na Osiedlu Słonecznym. Pogoda.
9: Sponsorem programu jest właściciel firmy Taparella Pro. Taparella, producent rolet, zasłon, żaluzji i moskitier.
7: Temperatura to 21 stopni Celsjusza, zachmurzenie jest spore, wiatr zachodni i północno-zachodni wieje z prędkością 13 km na godzinę. Ciśnienie jest wysokie, a biometr niekorzystny.
9: Sponsorem programu był właściciel firmy Taparella Pro. Taparella, producent rolet, zasłon, żaluzji i moskitier.
0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
10: Idealne na piątkowe popołudnie. 6 minut po 13 to jest Radio Plus, w którym już za chwilę Petro Boys, później Otowany, piosenka DISCO. Będzie także Sandra, tak będzie brzmiał początek tej godziny.

0: Na zegarze 20 minut po pierwszej, taki bardzo weekendowy początek tej godziny, taneczny, bo Petro Boys, bo to pan na teraz Sandra. I to jest dobry przedsmak tego, co dzisiaj wieczorem, bo pamiętajcie, że w piątki, w soboty po 20 weekend rozkręca Marek Sierocki, mistrz miksowania popularnych tanecznych przebojów lat 80. przede wszystkim, ale też na pewno coś z wcześniejszych lat, z późniejszych. To wszystko dzisiaj po 20, więc jak macie plany na wieczór spotkania, może jakiś grill, no to warto mieć gdzieś tam Radio Plus włączone, bo dobra muzyka będzie grać dla was. Chris DeBarge za chwilę, a później Fleetwood Mac.
1: Radio Plus Gorzów.

0: Radio Plus Gorzów.
1: Reklama.
2: Elegancki mężczyzna bez względu na wiek musi mieć elegancki ubiór, a garnitury w każdym rozmiarze, od dziecięcych strojów komunijnych po dorosłe ubrania dla biznesmenów, oferuje hurtownia Margo. Polecamy również koszule, krawaty, buty. Wszystko najwyższej jakości i w rozsądnych cenach. Hurt i detal. Margo, Gorzów, Dekerta 33, koło Szpitala Wojewódzkiego. Margo. Mężczyznę poznać po tym, co nosi. Margo.
3: Płacisz Modivo Club Gold?
4: Nie. A warto?
3: No pewnie. Płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
4: Wow! I mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
3: W Modivo e-obuwie, TTC, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
4: Brzmi super. No to jak dołączyć?
3: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.

0: sprzed obniżki 19,99. Teraz tylko 13,99 za kilogram, jeśli kupisz minimum 1,5 kilograma. A różne rodzaje lodów Manhattan, opakowanie 1400 ml, drugie gratis. Tak, drugie duże opakowanie lodów gratis.
1: Tanie tutaj jest stokrotka.
2: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 520 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
3: Tymczasem w salonie Filman.
4: A jak coś mi się stanie z okularami, to pomożecie?
5: Tak. U nas serwis okularów jest bezpłatny. Dla wszystkich, którzy potrzebują drobnych napraw.
3: Jesteśmy po twojej stronie okularów. Odwiedź salon optyczny Filman w Gorzowie Wielkopolskim w Nowa Park.
6: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Okulary korekcyjne są wyrobem medycznym służącym do korygowania wad wzroku. Podmiotem prowadzącym reklamę jest Filman Spółka z o.o. Lista producentów produktów objętych ofertą znajduje się pod adresem filman.pl/info/producent.
7: Lato w Half Price. Światowe marki, gorące ceny. Sukienki, topy, buty, dekoracje do domu oraz nowość w Half Price. Mystery Box. Upoluj letnie skarby. Half Price. Great Brands.
8: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Czereśnie luzem, cena przed obniżką 39,99. A teraz 24,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus. Borówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99. Teraz 11,99 za opakowanie aż 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Castorama.
11: Teoria
10: i praktyka.
11: W teorii miała być jedna doniczka,
10: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
12: Po reklamie.
13: Autopromocja.
14: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Gorzów.
15: Dziś w programie po godzinie 16 powiemy o przełomowym momencie. W Kostrzynie nad Odrą zostanie podpisana umowa, która zmieni podróżowanie koleją w naszym regionie. Sprawdzimy też, jak będzie wyglądał tegoroczny bieg trzeźwości i pojawi się zapowiedź drugiej odsłony Nocy Muzeów, która już w ten weekend w Zagrodzie Młyńskiej w Bogdańcu i Zespole Willowym w Gorzowie. O tym wszystkim dziś w programie po godzinie 16. Paweł Gorzkiewicz, zapraszam.
14: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Gorzów.
13: Autopromocja.
16: Radio Plus Gorzów. Słuchasz nas na 90,6 w Słubicach.

Formacja Fleetwood Mac i Everywhere na antenie Radia Plus. Jeżeli macie jakieś plany na spędzanie czasu na świeżym powietrzu w weekend, to warto to zrobić jutro. Pojutrze nie czekać do następnego weekendu, bo do Polski ma przyjść ochłodzenie właśnie pod koniec przyszłego tygodnia i temperatury spadną. No nie to, co jutro i pojutrze. Według prognoz jutro w całym kraju będzie słonecznie, a temperatury nawet do 27 na zachodzie i 23 na wschodzie. Podobnie w niedzielę, więc idealna pogoda majowa na to, żeby wybrać się na spacer, na rower, grilla zorganizować. Oczywiście nie w tych wszystkich aktywnościach zapraszamy do bycia z Radiem Plus. Wystarczy mieć telefon, dostęp do internetu, wejść na radioplus.pl, już można słuchać nas online i jechać sobie na rowerze albo spacerować z przebojami, z nutą nostalgii. Takimi jak choćby ten Shaggy Stevens teraz na naszej antenie, później Bajm.

0: Za kwadrans godzina 14 to jest Radio Plus i przeboje z nutą nostalgii. Zespół nazywa się Alan Person Project i ta nazwa dużo mówi, bo to nie był taki klasyczny zespół, to właśnie był pewien projekt Alan Person, to był inżynier dźwięku. Nagrywał m.in. płyty Beatlesów i Pink Floyd, no ale postanowił założyć taką własną grupę studyjną. Nagrał płytę, wydał tę piosenkę i tak oto przeszedł do historii. A In The Sky, ten utwór pojawia się na antenie Radia Plus. O 14 serwis informacyjny, a do drugiej jeszcze ABBA i Cyndi Lauper.
1: Radio Plus Gorzów.
2: Reklama.
3: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
2: To niska cena.
4: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
5: A teraz w Lewiatanie mamy lody Rożek Klinicz. Różne smaki, tylko złoty 49 przy zakupie dwóch. A od poniedziałku ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Jedynie 12,99 przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
2: Sposób na twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie.
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
6: Melatonina, lekam, dobry, ten dobry dzień właśnie zaczął się.
7: Melatonina, lekam, teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam, melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny, lekam spółka ZOO. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina, lekam. Ta ze słoneczkiem.
8: Dyskontowe asy w Netto. Teraz lody Manhattan różne rodzaje, tylko 14,99 za 1,4 litra, aż 40% taniej. A elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie i udo, jedynie 6,99 za 1 kg, aż do 53% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
9: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato, jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce, teraz od 1299 zł netto miesięcznie, z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.

0: Chcecie wygrywać więcej?
1: Tak!
0: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
1: Ale to kręci!
0: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: Tak dla ciebie gramy, są czyste kawałki, ale też klasyki.
3: Teraz w Auchan uda lub podudzia kurczaka luzem lub w opakowaniu tylko 6,90 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 10,90.
2: Sprawdź to sam, czyki gałd.
3: A herbaty Tetley lub Bifix, drugi tańszy produkt gratis. Miksuj dowolnie. Promocja od 22 do 23 maja. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
4: W Polsce jest ponad 10 milionów mam. Nasze mamy dają miliony dobrych rad. Piszą miliony SMS-ów pytając, jak się masz. Nasze mamy to skarb warty milionów od Lotto. Traf z prezentem na Dzień Matki. Podaruj szansę na miliony. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: To pewne.

0: 19,99, a ekscytujące pluszaki niespodzianki Rainbow Corns, Exania, Frozen Mania, różne wzory, 79,90. Do tego rajdowy zestaw 5 samochodzików Hot Wheels, skala 1 do 64, tylko 24,99. Biedronka.
1: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z 2-letnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
2: Po reklamie.
3: Radio Plus.

0: Za 3 minuty godzina 14 to Cyndi Lauper o dziewczynach, które lubią się bawić. Zabawne jest to, że ta piosenka początkowo była napisana dla mężczyzny i było o chłopcach, którzy lubią się bawić, no ale później jak trafiła do Cyndi Lauper, to byłoby trochę dziwne, więc tutaj pojawiły się dziewczyny i to stał się taki hymn lat 80. wszystkich wyzwolonych dziewcząt, które też uwielbiają zabawę. Cyndi Lauper za nami, przed nami o 14:00 serwis informacyjny, a później kolejne przeboje. Przygotowałem na początku piosenkę Big in Japan Alphaville, to tuż po serwisie informacyjnym.
1: Radio Plus Gorzów.
2: Reklama.
3: Game over.
4: O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry. Bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody.
5: Blik. Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty. Za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
6: Uwielbiasz kupować kwiaty? Możesz u mistrzyni florystyki w nowej kwiaciarni Kwiaty w Harmonii przy Mieszka I 54. Wyszukane i nietuzinkowe gatunki kwiatów ciętych oraz wyjątkowe kompozycje kwiatowe. To miejsce, które inspiruje, a natura spotyka styl. Prowadzona przez mistrzynię florystyki Martę Głowiak. Z aplikacją lojalnościową dodatkowe rabaty. Kwiaciarnia Kwiaty w Harmonii w Gorzowie przy Mieszka I 54 oraz czynny 24 godziny na dobę kwiatomat przy Kombatantów 34 przy budynku Watral.
2: Po reklamie.
7: Autopromocja.
8: Magazyn Auto Plus.
9: Świat czterech kółek w pigułce. Nie zawsze na poważnie. W programie informacje nie tylko dla fanów motoryzacji. Porady, ciekawostki, opinie i komentarze. Testy aut dla rodziny i do firmy. Magazyn Auto Plus. Zawsze w piątki przed 18:00. Jarosław Zgirski, zapraszam.
8: Auto Plus. Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Bee Gees.

0: Radio Plus Gorzów.
1: Biskupi w obronie konstytucyjnego rozumienia małżeństwa znamy stanowisko episkopatu. Lubił szybką i agresywną jazdę, mówi w sądzie współpracownik Sebastiana M. w Krakowie ostatnie chwile kampanii w niedzielę referendum. Minęła 14. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Polscy biskupi stanęli w obronie konstytucyjnego rozumienia małżeństwa. Minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński podpisał dzisiaj rozporządzenie w sprawie transkrypcji małżeństw zawartych za granicą, również osób tej samej płci. To konsekwencja orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej oraz Naczelnego Sądu Administracyjnego. Polscy biskupi zaznaczają, że nauczanie Kościoła katolickiego od początku wskazuje, że małżeństwo jest trwałym związkiem kobiety i mężczyzny, opartym na wzajemnym darze, miłości, otwartym na przekazywanie życia oraz budowanie wspólnoty rodzinnej, mówi rzecznik episkopatu ksiądz Leszek Gęsiak.
2: W artykule 18 Konstytucji jest zapis, że małżeństwo jest związkiem kobiety i mężczyzny. Małżeństwo posiada bowiem znaczenie wyjątkowe i to znaczenie społeczne, antropologiczne, duchowe, dlatego biskupi z coraz większym niepokojem obserwują proces, w którym rozszerzające się różne interpretacje prawa mogą prowadzić do osłabienia konstytucyjnego rozumienia małżeństwa.
1: Debata dotycząca miejsca małżeństwa w porządku prawnym i społecznym powinna być prowadzona z odpowiedzialnością, spokojem oraz autentyczną troską o dobro wspólne, zaapelowali biskupi. Przyznał, że oskarżony lubił szybką i agresywną jazdę. Ważne zeznania w procesie Sebastiana M., który odpowiada za tragedię na A1. W wypadku na autostradzie zginęła trzyosobowa rodzina. Przed sądem w Piotrkowie Trybunalskim zeznawał dziś bliski współpracownik oskarżonego. To najprawdopodobniej ostatni świadek w tej sprawie. Na miejscu był Rafał Różycki.
3: Świadek przyznał, że kilka razy wspólnie podróżowali. Jak dodał, za każdym razem, gdy prowadził Sebastian M., rozwijane były duże prędkości. Ponad 200 km na godzinę, a raz nawet ponad 300 km. Opisał też styl jazdy oskarżonego, szybki i agresywny, ale pewny. Świadek odniósł się również do ucieczki Sebastiana M. do Turcji, a następnie do Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Przyznał, że firma Sebastiana M. nie miała w tych krajach klientów. Innego zdania jest sam oskarżony, który twierdzi, że wyjechał tam na wcześniej umówione spotkania biznesowe.
1: Według prokuratury Sebastian M. jechał A1 ponad 300 km na godzinę i najechał na samochód, którym podróżowała trzyosobowa rodzina. Mężczyzna po wypadku wyjechał z Polski, zatrzymano go dopiero w Dubaju. Grozi mu 8 lat więzienia. W Krakowie ostatnie chwile kampanii, w niedzielę referendum. Mieszkańcy zdecydują, czy chcą odwołania prezydenta Aleksandra Miszalskiego z Koalicji Obywatelskiej i całej Rady Miasta. Wolontariusze w niebieskich kamizelkach zachęcają do udziału w głosowaniu.
4: Rozmawiamy pod Pocztą Główną i to pod Pocztą Główną idzie mi stosunkowo słabo. Z tego powodu, że jest tutaj dużo turystów i z Polski i z zagranicy. Wczoraj, kiedy rozdawałem na rondzie Matecznego czy na rondzie Grunwaldzkim, ulotki schodziły zdecydowanie szybciej.
5: Co zdecydowało, że zdecydował pan się zaangażować?
4: Bezpośrednią przyczyną, która spowodowała to, że przyjechałem agitować przeciwko Miszalskiemu, jest sposób, w jaki Aleksander Miszalski potraktował Łukasza Franka, dyrektora Zarządu Transportu Publicznego. Łukasz Franek został odwołany i mnie to bardzo mocno zdenerwowało.
1: Od północy w Krakowie będzie obowiązywać cisza referendalna, głosowanie w niedzielę od 7 do 21.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Na koniec jeszcze informacja ze świata sportu. Trener Josep Guardiola po sezonie odejdzie z Manchesteru City. Taką informację przekazuje klub, który zakończy rozgrywki angielskiej ekstraklasy na drugim miejscu. Słynny hiszpański szkoleniowiec, wcześniej znakomity piłkarz, pracował z The Citizens przez 10 lat. Wcześniej Guardiola przez 2 lata pracował też z Robertem Lewandowskim, gdy był trenerem Bayernu Monachium.
6: A teraz wiadomości z Gorzowa i regionu. Agnieszka Moskaluk, zapraszam. Lubuska gospodarka i rynek pracy to główne tematy, które poruszono podczas forum gospodarczego Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Mierzęcinie.
7: Wszystko zaczyna się od gospodarki. W przypadku Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej to oczywiście dodana wartość wynikająca z zwolnień strefowych, też z pomocy przy inwestycjach na strefie. Natomiast jeśli nie będziemy rozwinięci gospodarczo, to możemy w ogóle zapomnieć o rozwoju takich sektorów, które są z publicznego punktu widzenia istotne. Mam tu na myśli edukację, ochronę zdrowia, pomoc społeczną, rozwój dróg. Żaden rząd w żadnym kraju nie zarabia pieniędzy. Zarabiają je przedsiębiorcy.
6: Mówił wojewoda lubuski Marek Cebula. A już jutro z Gorzowa do Ciborza ruszy kolejny bieg trzeźwości, mówi jego organizator Tomasz Manikowski.
8: Chodzi o trzeźwy styl życia, o trzeźwe myślenie, odnajdywanie pasji, o takiej integracji. Z nami są dzieci, z nami są całe rodziny, więc pokazujemy naprawdę zdrowy styl życia, ale też taki sposób na spędzania czasu razem, bo tym biegiem żyje wielu ludzi.
6: Więcej na ten temat powiemy w magazynie reporterów po godzinie 16.
9: Sponsorem programu jest grupa wydawnicza Filia, wydawca powieści Tam, gdzie rzeki wstrzymują swój bieg, Marii Paszyńskiej.
6: Temperatura to 21 stopni Celsjusza, wiatr północno-zachodni wieje z prędkością 13 km na godzinę. Ciśnienie wynosi 1029 hektopaskali.
9: Sponsorem programu była grupa wydawnicza Filia, wydawca powieści Tam, gdzie rzeki wstrzymują swój bieg, Marii Paszyńskiej.
0: Radio Plus. Przeboje. Z nutą nostalgii.
10: Na zegarze 6 minut po 14 będzie Zdzisława Sośnicka, będzie Harry Nilsson, za moment Fancy, a zaczynamy od Alphaville i Big in Japan.

0: przepiękna, wzruszająca ballada z nut o nostalgii to Harry Nilsson i Without You, utwór, który wielokrotnie był nagrywany, nawet Harry Nilsson jest jego autorem, bo ta piosenka miała swój debiut rok wcześniej, zanim Harry Nilsson ją nagrał. Wtedy wykonywał ją brytyjski zespół Badfinger, no i po prostu Harry Nilsson usłyszał na imprezie, pomyślał, to ja nagram jeszcze raz. No i nagrał, stał się ten utwór wielkim przebojem, a po latach odświeżyła go jeszcze Mariah Carey. Słuchajcie Radio Plus, przeboju z nutą nostalgii, w piątkowe popołudnie, idealna godzina, 22 minuty po 14, więc już wszyscy się pakują i zaczynają weekend. Dobrze, że z nami Mauro, za chwilę Buena Sera. Ciao, ciao.
1: Radio Plus Gorzów.
2: Reklama. Masz już Modivo Club Gold?
3: Nie, a warto?
2: No pewnie, płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
3: Wow, i mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
2: W Modivo e-obuwie, TTT, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
3: Brzmi super, no to jak dołączyć?
2: To proste, aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
4: Chowasz stopy w trampkach? Już nie musisz. Centrum Zdrowych Stóp Tatiana Waluk. Poradzimy sobie z każdym twoim problemem. Wrastające paznokcie, pękające pięty, odciski, grzybica paznokci stóp i dłoni. Postaw na doświadczenie i profesjonalizm, a my zadbamy o twoje stopy. Centrum Zdrowych Stóp Tatiana Waluk, Gorzów. Telefon 881 013 559. Zdrowe stopy tylko z Centrum Zdrowych Stóp Tatiana Waluk.
5: Studiuj na Wydziale Nauk o Zdrowiu Akademii imienia Jakuba z Paradyża. Analitykę medyczną, dietetykę, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne. Dołącz do nas i studiuj z nami, bo warto. www.ajp.edu.pl.
6: Już dziś w Lidlu z kuponem Lidl Plus. Szynka wieprzowa XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 7,99 za kilogram. A pistacje kalifornijskie Alesto 250 gramów. 1 plus 1 gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Znowu lecicie?
9: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
8: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
9: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
10: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
11: Castorama.
12: Teoria
11: i praktyka.
12: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
11: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
13: Polska Noc Kabaretowa 2026. Siedmiu wspaniałych, siedmiu mistrzów polskiego humoru. Siedem premierowych skeczy. Kabaret Nowaki, kabaret skeczów męczących. Kabaret Smile, kabaret moralnego niepokoju. Igor Kwiatkowski, Mariusz Kałamaga. Całość poprowadzi niezawodny kabaret K2. Jeden wieczór, którego nie da się zapomnieć. Polska Noc Kabaretowa 2026. Amfiteatr w Gorzowie Wielkopolskim. 22 maja. Bilety Polska Noc Kabaretowa.
14: Czujesz w powietrzu wiosnę? Teraz możesz mieć ją także w ogrodzie. Twój ogród zaczyna się w Centrum Ogrodniczym Żelazny, gdzie rośnie piękno i czekają niespotykane inspiracje. W ofercie najpiękniejsze rośliny ogrodowe, byliny, krzewy ozdobne i owocowe oraz rośliny do domów i biur. Przyjedź po wiosenne inspiracje i wyjedź z pięknym ogrodem. Centrum Ogrodnicze Żelazny zaprasza codziennie. Gorzów Wielkopolski, koniec ulicy Walczaka.
2: Po reklamie.
1: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Czerwone gitary.

To Alicja Majewska i piosenka Odkryjmy Miłość Nieznaną. 33 minuty po 14, a może by tak weekend na świeżym powietrzu, na przykład na zbieraniu truskawek. Ruszają samozbiory, to jest ciekawa rzecz. Od jakiegoś czasu są bardzo modne. Chodzi o to, że można sobie pojechać na pole, na przykład tam, gdzie są truskawki, i samemu te truskawki zbierać. No i oczywiście jak się zbierze, no to później się płaci od kilograma i jest zdecydowanie taniej niż mielibyśmy kupić te truskawki gdzieś na jakimś stoisku. Podobno około 15 zł za kilogram trzeba zapłacić takich samo zebranych truskawek. No ale oprócz tego, że jest trochę taniej, no to słuchajcie, jaki to jest fajnie spędzony czas na świeżym powietrzu. Co prawda wysiłek jest niezły, bo zbieranie truskawek to, no to wymagająca rzecz, człowiek ciągle pochylony, ale myślę sobie, że takie truskawki nawet lepiej mogą smakować niż te, które kupujemy gdzieś tam w sklepie. Więc rozejrzyjcie się wokół siebie. Sporo ogłoszeń takich może się pojawiać. Warto sobie zaplanować wyprawę na samozbiory. Michael Jackson teraz na antenie Radia Plus, a później Savage Garden.

0: Boniem i Rasputin na antenie Radia Plus, a za parę minut będzie Rock and Roll is King. I tak sobie myślę, że to naprawdę świetne zapowiedzi tego, co dzisiaj po godzinie 20, bo przecież piątek, a więc Marek Sierocki i miks popularnych tanecznych przebojów. Prywatka, panie i panowie, od 20 zapraszam. Nie trzeba od razu ruszać w tany, można po prostu posłuchać świetnej muzyki. Electric Lake Orchestra już za moment, za 14 minut 15.
1: Radio Plus Gorzów.

0: pszeniczki 19,99. Teraz tylko 13,99 za kilogram, jeśli kupisz minimum 1,5 kilograma. A polskie ogórki szklarniowe, cena sprzed obniżki 9,99. Teraz z aplikacją jedynie 4,99 za kilogram.
1: Tania tutaj jest 100-krotka.
2: Castorama.
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii miała być jedna doniczka,
2: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Po reklamie.

0: przepiękny utwór Marii Rudowicz, poruszający serca. Łatwo pani na antenie Radia Plus na 3 minuty przed godziną 15. O 3:00 serwis informacyjny, a później House of the Rising Sun od piosenki zespołu The Animals. Rozpoczniemy kolejną godzinę.
1: Radio Plus Gorzów.

0: Radio Plus Gorzów. Radio
1: Plus. Reklama.
2: Hej, tu IKEA. Wiesz, że jesteśmy już w Gorzowie Wielkopolskim? Nasze nowe studio planowania i zamówień czeka na Ciebie w Galerii Askana. Marzy Ci się nowa kuchnia? A może praktyczna i dobrze zorganizowana garderoba? Nasi projektanci na miejscu pomogą Ci zrealizować to wszystko. Od projektu aż po zamówienie z dostawą do domu. Urządzanie wnętrza jeszcze nigdy nie było tak proste. Odwiedź nowe studio planowania i zamówień w Galerii Askana. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
3: Super, super, super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę szparagi zielone Kastąd takie dobre, pęczek 500 gramów, 9,99. Zgadza się, szparagi zielone Kastąd takie dobre, pęczek 500 gramów, 9,99. A wszystkie kiełbasy z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Kaufland.
4: Czerwcówka w punktach? Punkt pierwszy. Grill węglowy albo gazowy. Punkt drugi. Węgiel lub brykiet. Punkt trzeci. Akcesoria. Szczypce, łopatka, widelec. Punkt czwarty. Tacki, folia, termometr. Żeby wyszło idealnie. Punkt piąty. Rękawice i środki do czyszczenia, bo będzie trzeba posprzątać. Aha! No i najważniejsze. Wszystko kupisz podczas akcji Czerwcówka Grillówka w sklepach PSB Mrówka. Gorzów, Jenin i Witnica. PSB Mrówka. Bo blisko Czerwcówka.
5: Tymczasem w salonie Filman.
6: Wolałby pan jednak inne okulary?
7: Tak, ale czy mogę je jeszcze wymienić?
6: Jasne. Pana zadowolenie jest dla nas najważniejsze. Ma pan gwarancję satysfakcji.
5: Jesteśmy po twojej stronie okularów. Odwiedź salon optyczny Filman w Gorzowie Wielkopolskim w Nowa Park.
8: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Okulary korekcyjne są wyrobem medycznym służącym do korygowania wad wzroku. Podmiotem prowadzącym reklamę jest Filman Spółka z o.o. Lista producentów produktów objętych ofertą znajduje się pod adresem filman.pl/info/producenci.
1: Po reklamie.
9: Autopromocja.
10: Muzyczny alfabet Marka Sierockiego w Radiu Plus. M jak muzyka, R jak rozmowa, G jak gość.
11: Zaczynał od występów w rockowej formacji Eve Boys. Potem stał się królem polskiej muzyki tanecznej. Świetnie śpiewa również ballady.
10: S jak Jacek Stachurski. Muzyczny alfabet Marka Sierockiego. W najbliższą niedzielę o 15:00 tylko w

0: Radio Plus Gorzów.
1: Są zarzuty dla opiekunek ze żłobka po śmierci chłopca. Szef NATO chwali decyzję Trumpa. Chodzi o wojsko USA w Polsce. Pożar na poligonie w Toruniu. Za chwilę szczegóły. Minęła 15. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Zarzuty dla dwóch opiekunek po tragedii w żłobku w podwarszawskich Ząbkach. Kobiety będą odpowiadać za nieumyślne spowodowanie śmierci dwulatka, który utonął w oczku wodnym.
2: Zostały obie przesłuchane w charakterze podejrzanych. Jedna z pań przyznała się do zarzucanego czynu i złożyła króciutkie wyjaśnienia. Druga z pań odmówiła odpowiedzi na wszelkie pytania, w tym w kwestii tego, czy przyznaje się, czy też nie do zarzucanego jej przestępstwa.
1: Mówi Remigiusz Krynkę z prokuratury okręgowej Warszawa-Praga i dodaje, że śledczy nie wnioskowali o tymczasowy areszt dla podejrzanych kobiet.
2: Wobec obu pań prokurator zastosował wolnościowe środki zapobiegawcze w postaci dozoru policji 3 razy w tygodniu oraz zakazu zbliżania się i kontaktowania ze wszystkimi osobami występującymi w postępowaniu w charakterze świadków, jak również ze sobą nawzajem.
1: Prokuratura nie zdradza jednak szczegółowych informacji. Kobietom grozi do 5 lat więzienia. Szef NATO z uznaniem o decyzji Donalda Trumpa z zadowoleniem przyjmuje zapowiedź prezydenta USA o wysłaniu większej liczby żołnierzy do Polski, oświadczył Mark Rutte. Chodzi o 5000 Amerykanów. Mateusz Gołębiewski.
3: Rutte skomentował decyzję podczas spotkania ministrów spraw zagranicznych NATO w szwedzkim Helsingborgu. Holender podkreślał, że decyzja Trumpa wpisuje się w kierunek obrany przez sojusz. Wzmacnianie europejskich armii i samego NATO ma sprawić, że Europa będzie stopniowo mniej zależna od wsparcia Stanów Zjednoczonych. Powiedzmy sobie jasno, obrany przez nas kierunek, czyli silniejsza Europa i silniejsze NATO, sprawi, że z czasem, krok po kroku, będziemy mniej zależni od jednego sojusznika, jak to miało miejsce od dawna, czyli od Stanów Zjednoczonych. USA nadal odpowiadają za blisko 60% wydatków na obronność całego sojuszu.
1: Mateusz Gołębiewski, dziękujemy. W akcji kilkudziesięciu strażaków i samoloty gaśnicze trwa walka z pożarem trawy na toruńskim poligonie. Ogień wybuchł chwilę po południu. Na miejsce ściągnięto strażaków z całego regionu.
4: Na chwilę obecną przy działaniach mamy około 20 zastępów straży pożarnej, w tym dwie cysterny z Bydgoszczy i z Inowrocławia. Działania są prowadzone w takim trudnym terenie poligonowym. Wspomagają nas dwa dromadery i helikopter. Prowadzą zrzuty wody na pożar.
1: Relacjonuje Aleksandra Starowicz z Toruńskiej Straży Pożarnej. Służby starają się ograniczyć rozprzestrzenianie się ognia.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Przygotowania do Malta Festiwalu wkraczają w decydującą fazę. Wydarzenie rozpocznie się 21 czerwca od koncertu Za Miłość nad Jeziorem Maltańskim, przygotowanym przez Natalię Kukulską.
5: Anna Maria Jopek, Natalia Przybysz, Anita Lipnicka, Natalia Schroeder, Zalia. Ja też zaśpiewam i również będzie wspaniała grono męskie. Grzegorz Turnał, Krzysztof Zalewski, Ralf Kamiński i Jakub Józef Orliński.
1: Festiwal Malta potrwa do 28 czerwca.
6: I jeszcze wiadomości z Gorzowa i regionu. Agnieszka Moskaluk, zapraszam. Ponad 200 uczniów z lubuskich klas mundurowych złożyło ślubowanie z okazji Dnia Kadeta. Uroczystość zorganizowano na Placu Grunwaldzkim w Gorzowie, mówi dyrektorka Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Iwona Trzaskowska.
7: Jesteśmy szkołą mundurową. Święto Kadeta połączone z wręczeniem sztandaru, również ze ślubowaniem klas pierwszych, no ma szczególne znaczenie i jest naprawdę świętem w naszej szkole. Wszystkie specjalności, które są w naszej szkole, a mamy klasę wojskową, policyjną, straży granicznej, straży pożarnej, celno-skarbowej. Zawsze tutaj jest bardzo wielu kandydatów.
6: Ślubowanie złożyli kadeci z Gorzowa, Drezdenka i Słubic. Jutro o 17:00 w SP21 przy Taczaka gorzowianie będą mieli okazję do wspólnej gry w planszówki.
8: Będziemy mieli około 100 gier planszowych. Będzie można przyjść, wypożyczyć taką grę, zagrać na miejscu. Zachęcamy zarówno osoby, które nie miały do tej pory zbyt dużej styczności z grami planszowymi, bo tutaj mogą zobaczyć, czy ta rozrywka im się podoba. Zapraszamy również osoby, które chciałyby jakieś tytuły przetestować.
6: Mówił Paweł Kamrat z klubu gier bitewnych Rogaty Szczur.
9: sponsorem programu jest właściciel firmy Taparella Pro. Taparella, producent rolet, zasłon, żaluzji i moskitier.
6: Temperatura to 22 stopnie Celsjusza, wiatr północno-zachodni wieje z prędkością 13 km na godzinę. Ciśnienie wynosi 1028 hektopaskali.
9: Sponsorem programu był właściciel firmy Taparella Pro. Taparella, producent rolet, zasłon, żaluzji i moskitier.
0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
10: 5,5 minuty po godzinie 15. The Animals, Elton John, Cher, Sting. To propozycja artystów na początek tej godziny. Zapraszam.

0: 20 minut po godzinie 3. Wyjątkowy utwór Stinga, Englishman in New York. Ile tu się dzieje, bo jest i taki motyw jazzowy, i ten motyw perkusyjny. No fantastyczny utwór, cieszę się, że mam okazję zagrać go wam na antenie Radio Plus. W piątkowe popołudnie i tutaj to słowo piątkowe jest istotne, bo przed nami weekend. Mam nadzieję, że wszyscy jesteście w dobrych humorach. Już za chwilę wrócimy do muzyki i pojawi się formacja Bad Boys Blue.
1: Radio Plus Gorzów.
2: Reklama. Masz Modivo Club Gold?
3: Nie. A warto?
2: No pewnie. Płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
3: Wow! I mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
2: W Modivo e-obuwie, TTC, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
3: Brzmi super. No to jak dołączyć?
2: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
4: Uwielbiasz kupować kwiaty? Możesz u mistrzyni florystyki w nowej kwiaciarni Kwiaty w Harmonii przy Mieszka I 54. Wyszukane i nietuzinkowe gatunki kwiatów ciętych oraz wyjątkowe kompozycje kwiatowe. To miejsce, które inspiruje, a natura spotyka styl. Prowadzona przez mistrzynię florystyki Martę Głowiak. Z aplikacją lojalnościową dodatkowe rabaty. Kwiaciarnia Kwiaty w Harmonii w Gorzowie przy Mieszka I 54 oraz czynny 24 godziny na dobę kwiatomat przy Kombatantów 34 przy budynku Watral.
5: Tymczasem w salonie Filman.
6: A jak coś mi się stanie z okularami, to pomożecie?
7: Tak, u nas serwis okularów jest bezpłatny dla wszystkich, którzy potrzebują drobnych napraw.
5: Jesteśmy po twojej stronie okularów. Odwiedź salon optyczny Filman w Gorzowie Wielkopolskim w Nowa Park.
8: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Okulary korekcyjne są wyrobem medycznym służącym do korygowania wad wzroku. Podmiotem prowadzącym reklamę jest Filman Spółka z o.o. Lista producentów produktów objętych ofertą znajduje się pod adresem filman.pl/info/producent.
9: Próbowałaś już różnych sposobów radzenia sobie z nadwagą lub otyłością? Czujesz jednak, że twoje ciało nadal nie nadąża za tobą? Nadchodzi moment, w którym twoje życie może stać się lżejsze. Poczuj się znowu wolna. Przejmij kontrolę. Dbaj o prawidłową masę ciała w swoim rytmie. Odzyskaj lekkość życia. Wejdź na ootyłości.pl i umów się na wizytę u lekarza. Organizatorem kampanii jest Novo Nordisk Pharma, spółka z OO.
10: A co tam w Carrefourze?
11: Odlotowy Dzień Dziecka. Wymarzone zabawki aż 25% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 23 maja. Szczegóły na carrefour.pl. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
12: Poranki najlepiej zaczynać razem. Każdego dnia witamy wyjątkowych gości, gwiazdy, rozmawiamy o stylu, trendach i tym, co umila codzienność.
13: A także o zdrowiu, poradach i wskazówkach ważnych dla nas wszystkich.
12: Są sprawdzone przepisy
13: i rozmowy, które zostają z tobą na dłużej.
12: Pytanie na śniadanie. Budzimy się razem cały rok. Od zawsze.
13: Oglądaj codziennie od 7.30 w TVP2 i TVP VOD.
14: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno multirabatów w Media Expert.
15: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
16: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
17: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę polski kurczak zagrodowy. Schowu bez antybiotyków. Teraz tylko 15,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 20,99. A kujawski olej rzepakowy litr. Teraz tylko 5,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 10,49. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
18: Po reklamie.
1: Radio Plus Gorzów.

Na zegarze 3 minuty po wpół do czwartej. Słuchacie Radia Plus i przeboju z nutą nostalgii. Mamy piątek, 22 dzień maja i jest to dzień narodzin Pac-Mana. Cóż to takiego Pac-Man? To ten ludzik, taka kulka, która chodzi i zjada innych w grze komputerowej. 22 maja w 1980 roku premierę miała właśnie gra Pac-Man. I ona mi osobiście kojarzy się i to jest ta nuta nostalgii z salonami gier. Młodsi kompletnie pewnie nie mają pojęcia, o co chodzi, jakie salony gier, ale ci starsi może kojarzą, że często właśnie gdzieś na osiedlach były takie miejsca, gdzie stały automaty do gier i tam się przychodziło, wrzucało monety i można było zagrać choćby w tego Pac-Mana. Pamiętam, jak od rodziców po prostu prosiło się o te kilka złotych, żeby móc powrzucać tam do automatów i spróbować pobić rekord osiedla w Pac-Manie. Miło sobie powspominać tamte czasy, prawda? Piosenki, które gramy, z pewnością temu pomagają. Za chwilę Marek Grechuta, a później Rembrandt.

0: za 17 minut, godzina 16 na antenie Radia Plus. Gramy wam przeboje z nutą nostalgia, 16 serwis informacyjny, a przed 16 jeszcze duet Eurythmics, więc zapraszam, zostańcie z nami.
1: Radio Plus Gorzów.
2: Reklama.
1: Uwielbiasz kupować kwiaty? Możesz u mistrzyni florystyki w nowej kwiaciarni Kwiaty w Harmonii przy Mieszka I 54. Wyszukane i nietuzinkowe gatunki kwiatów ciętych oraz wyjątkowe kompozycje kwiatowe. To miejsce, które inspiruje, a natura spotyka styl. Prowadzona przez mistrzynię florystyki Martę Głowiak. Z aplikacją lojalnościową dodatkowe rabaty. Kwiaciarnia Kwiaty w Harmonii w Gorzowie przy Mieszka I 54 oraz czynny 24 godziny na dobę kwiatomat przy Kombatantów 34 przy budynku Watral.
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Polska Noc Kabaretowa 2026. Siedmiu wspaniałych, siedmiu mistrzów polskiego humoru, siedem premierowych skeczy. Kabaret Nowaki, kabaret skeczów męczących, kabaret Smile, kabaret moralnego niepokoju. Igor Kwiatkowski, Mariusz Kałamaga. Całość poprowadzi niezawodny kabaret K2. Jeden wieczór, którego nie da się zapomnieć. Polska Noc Kabaretowa 2026. Amfiteatr w Gorzowie Wielkopolskim. 22 maja. Bilety Polska Noc Kabaretowa.
6: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Mamy. Teraz do 25% na zestawy Lego Botanicals. A w ramach targów książki 2+1 na wybrane tytuły. Do tego 50% na drugi tańszy produkt z kolekcji Dzień Mamy z aplikacją. Empik.
7: Mamo, a weźmiemy hulajnogi i piłkę, misia i bubę?
8: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
7: Jest 7 miejsc.
8: I rower, i mój kocyk. No i buba.
9: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
10: Castorama.
11: Teoria
10: i praktyka.
11: W teorii miała być jedna doniczka,
10: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
12: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami setki kilometrów i nie jedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z 2-letnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
2: Po reklamie.
13: Autopromocja.
1: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Gorzów.
14: Dziś w programie po godzinie 16 powiemy o przełomowym momencie. W Kostrzynie nad Odrą zostanie podpisana umowa, która zmieni podróżowanie koleją w naszym regionie. Sprawdzimy też, jak będzie wyglądał tegoroczny bieg trzeźwości i pojawi się zapowiedź drugiej odsłony Nocy Muzeów, która już w ten weekend w Zagrodzie Młyńskiej w Bogdańcu i Zespole Willowym w Gorzowie. O tym wszystkim dziś w programie po godzinie 16. Paweł Goszkiewicz, zapraszam.
1: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Gorzów.
13: Autopromocja.
1: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Budka suflera.

0: Radio Plus Gorzów. Radio
1: Plus. Reklama.
2: Kamień w domu i ogrodzie, bo kamienie są dziś w modzie. Żółty, czarny czy czerwony, w każdym domu wymarzony. Chcesz mieć w domu coś z kamienia? My spełnimy twe marzenia.
3: Zakład kamieniarski Melchior. Wszystko z marmuru i granitu do twojego domu i ogrodu. Naturalne schody, kominki, blaty, parapety, elementy do kuchni i łazienki. Zakład kamieniarski Melchior. Trwałość i elegancja w twoim domu i ogrodzie. Stare Polichno, Wodna 2. Telefon 95 7 316 120. www.melchior.pl.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz lody Manhattan różne rodzaje, tylko 14,99 za 1,4 litra, aż 40% taniej. A elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie i udo, jedynie 6,99 za 1 kg, aż do 53% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
5: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
6: Kroki w mojej pielęgnacji, buty, apka, oddech, kilometry. Wow, zrobiłam dyszkę.
7: Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie. Rossmann.
1: Po reklamie.
8: Autopromocja.
9: Magazyn Auto Plus.
10: Świat czterech kółek w pigułce, nie zawsze na poważnie. W programie informacje nie tylko dla fanów motoryzacji. Porady, ciekawostki, opinie i komentarze, testy aut dla rodziny i do firmy. Magazyn Auto Plus, zawsze w piątki przed 18. Jarosław Zgirski, zapraszam.
9: Auto Plus.
8: Autopromocja.
0: Radio Plus Gorzów.

0: Radio Plus Gorzów.
1: Znamy szczegóły tragicznego pożaru domu na przedmieściach Lublina. Światowa Organizacja Zdrowia zaniepokojona po wykryciu nowego ogniska eboli w Kongu. Papież zabiera głos w sprawie swojej encykliki o sztucznej inteligencji. Jest 16. Marcin Bartnik. Śledczy wyjaśniają przyczynę tragicznego pożaru drewnianego domu w miejscowości Tomaszowice Kolonia na obrzeżach Lublina. Zginęły w nim dwie osoby. Ratownicy ewakuowali z płonącego budynku około 50-letnią kobietę. Mimo trwającej blisko godziny reanimacji jej życia nie udało się uratować. W środku odnaleziono również zwłoki mężczyzny w wieku około 60 lat.
2: Jeżeli chodzi o ciała dwóch osób, które zostały znalezione w pogorzelisku, prokurator zdecydował o skierowaniu ich na sekcję zwłok.
1: Powiedział nam prokurator Marcin Kozak, rzecznik prokuratury okręgowej w Lublinie. Na miejscu z mieszkańcami rozmawiał Mariusz Mucha.
3: On podobno był niepełnosprawny, tak?
4: On miał to, przepuklinę miał i chodził o kulach. To wujo mój.
3: A ta pani przyjechała z Lublina tutaj, tak?
4: Tak. Ona już tam 3 lata mieszka.
5: Gdzie ja się dowiedziałem? Że dwie osoby się spaliły, że to.
1: Teren wciąż jest odgrodzony taśmami policyjnymi. Okoliczni mieszkańcy nadal są w szoku. Światowa Organizacja Zdrowia alarmuje w sprawie nowego ogniska eboli w Afryce. Chodzi o wirusa Bundibugyo, rzadszy podtyp eboli, który wykryto m.in. na terenie Demokratycznej Republiki Konga. W ciągu tygodnia odnotowano 3-krotny wzrost zachorowań. Obecnie wykryto 600 przypadków. Na ten moment nie ma informacji, by do zachorowań doszło na terenie Europy. Mimo to szef Głównego Inspektoratu Sanitarnego Paweł Grzesiowski podkreśla, że sytuacja jest dość poważna.
6: Źródłem wirusa są zwierzęta, to nietoperze, niektóre gatunki małp. Z punktu widzenia przenoszenia między ludźmi sytuacja, jeżeli chodzi o wirusa ebola, jest dla nas niebezpieczna. Wirus bardzo łatwo przenosi się z wydzielinami chorych, a więc tutaj kluczową sprawą jest właściwa izolacja i stosowanie środków ochrony indywidualnej.
1: Na razie na ten typ eboli nie ma zatwierdzonych leków ani szczepionek. GIS, a także polskie MSZ odradzają podróże do objętej epidemią części Konga i pogranicza z Ugandą. Papież zabiera głos w sprawie swojej encykliki o sztucznej inteligencji. Leon XIV na 3 dni przed publikacją wyraził nadzieję, że dokument przyczyni się do udzielenia odpowiedzi na wyzwania związane z AI. Papież jest zaniepokojony możliwymi konsekwencjami rozwoju tej technologii. Chodzi o kierunek, jaki jej nadajemy, tak by narzędzia AI autentycznie służyły człowiekowi, a także dobrostanowi duchowemu ludzi. Pierwsza encyklika Leona XIV, Magnifica Humanitas, wspaniała ludzkość, zostanie opublikowana w poniedziałek.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Mikołajki Rally 2026 Motorsport powraca na Mazury. Po ponad 2 dekadach obecności na szutrowych trasach Mazur, rajd polski oficjalnie przeniósł się na Śląsk. OS-y i tor w Mikołajkach nie pozostaną jednak bezużyteczne. Mikołajki Rally odbędzie się na początku czerwca i połączy 2 formy rywalizacji. Rajd samochodów terenowych oraz Cormoran Classic, czyli rajd samochodów historycznych.
7: Cormoran Classic, ale to jest kandydat do Mistrzostw Europy, więc będziemy mieli obserwatora FIA z Finlandii, to będzie Vatanen, on będzie obserwatorem i on będzie kwalifikował ten rajd, żebyśmy mogli za rok już zostać mistrzostwami Europy samochodów historycznych. Naprawdę ogromna ilość kibiców z Europy przyjedzie, wszyscy chcą te wyjątkowe samochody z tamtych czasów oglądać. One w różnych kategoriach jadą, także to jest bardzo ciekawe, to jest bardzo rosnąca w tej chwili dyscyplina.
1: Opowiadał i zachęcał Krzysztof Hołowczyc, legenda polskiego motorsportu, a także uczestnik obu rywalizacji w Mikołajkach. Rajd odbędzie się w dniach od 3 do 7 czerwca.
8: Sponsorem programu jest właściciel firmy Taparella Pro. Taparella, producent rolet, zasłon, żaluzji i moskitier. Pogoda.
9: Nad gorzowym regionem jak na razie przewaga chmur z drobnymi przejaśnieniami słońca. Taka sytuacja na niebie według synoptyków utrzyma się do godziny 19 i reszta dnia powinna być słoneczna. Słońce zajdzie dopiero o godzinie 21, a na termometrach obecnie mamy 23 stopnie. Ciśnienie jest wysokie i stabilne, barometry wskazują 1028 hektopaskali. W nocy ochłodzi się do 11 kresek. Natomiast jutro od samego rana moc słońca na bezchmurnym niebie. Nieco więcej chmur w okolicach południa, ale nadal przeważać powinno słońce bez opadów i reszta soboty już ponownie z przewagą słońca. Na termometrach maksymalnie 28-29 stopni.
8: Sponsorem programu był właściciel firmy Taparella Pro. Taparella, producent rolet, zasłon, żaluzji i moskitier.
9: To już wyczekiwane piątkowe popołudnie, rozpoczynające weekend. Paweł Gruszkiewicz, dzień dobry, na zegarach 5 minut po 16. Jak na razie bez słońca, ale za to z przebojami Radia Plus Gorzów. A za moment startuje dwugodzinny magazyn reporterów w rytmie wydarzeń. Szczegóły pierwszej części programu już za chwilę. Teraz przed nami Tina Turner.

0: rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Gorzów.
1: Wreszcie zapowiedzi stają się realne. Dziś w Kostrzynie nad Odrą podpisano umowę, która zmieni podróżowanie koleją w naszym regionie.
2: To ważny moment dla województwa lubuskiego, ponieważ od wielu lat czekaliśmy na tę inwestycję, o której dzisiaj jest mowa.
1: Co dokładnie się zmieni, ile to będzie kosztowało, czy wreszcie z Gorzowa do Szczecina będzie można dojechać pociągiem, o tym w magazynie, w którym jeszcze między innymi powiemy o już 14. biegu trzeźwości.
3: Na szczęście nie zmieniamy, bo trasa jest idealna przez Dzierżów, Bolemin, Rudnicę, Lubniewice, Łagów i potem do Ciborza. To jest trasa przez lasy.
1: Biegacze będą mieli do pokonania dystans około 100 km, a dołączyć może każdy w każdym momencie trasy. O szczegółach porozmawiamy w ciągu tej godziny i jeszcze pojawi się zapowiedź drugiej odsłony Nocy Muzeów, która już w ten weekend w Zagrodzie Młyńskiej w Bogdańcu i Zespole Willowym w Gorzowie.
4: Wzorem ubiegłych lat serdecznie zapraszamy do sprawdzonej formuły. Interdyscyplinarne przedsięwzięcie o charakterze edukacyjno-kulturalnym w Zespole Willowo-Ogrodowym pod hasłem Mennictwo Jagiellonów.
1: Jakie atrakcje czekają na nas w trakcie drugiej odsłony Nocy Muzeów w Gorzowie? O tym w programie, który zaczynamy za chwilę. Koniecznie zostańcie z nami.
0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Gorzów.

0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Gorzów.
1: Zapowiedzi stają się faktem. W Kostrzynie nad Odrą podpisano dziś umowę, która ma usprawnić podróżowanie koleją po województwie lubuskim. Na początek za ponad 8 milionów złotych zostanie opracowany projekt budowy nowej łącznicy kolejowej w przygranicznym mieście. Nowa infrastruktura ma usprawnić przejazdy pociągów w stronę Poznania przez Gorzów do Szczecina. Więcej o tym w relacji, którą przygotował Kamil Lewera.
2: To ważny moment dla województwa lubuskiego, ponieważ od wielu lat czekaliśmy na tę inwestycję, o której dzisiaj jest mowa.
3: Mówi wojewoda lubuski Marek Cebula.
2: Za moment zostanie podpisana umowa, która rozpocznie proces inwestycyjny w łącznicę tutaj w Kostrzynie nad Odrą, gdzie od wielu, wielu lat tory kolejowe sprawiają nam kłopot taki, że trzeba przełączać lokomotywę, żeby jechała inną stronę, nazwijmy to. Myślę, że jak w 2023 roku, tuż po objęciu funkcji wojewody lubuskiego, powiedziałem, że jednym z kluczowych wyzwań dla województwa jest wykluczenie komunikacyjne, to dzisiaj możemy powiedzieć, robimy, nie gadamy.
4: Lata posuchy, lata niedoinwestowania w kolej, zwłaszcza w województwie lubuskim, na północy województwa, się skończyły.
3: Mówi poseł Krystyna Siebińska.
4: My dzisiaj mamy plan na kolejowe lubuskie i ten plan konsekwentnie realizujemy. Dzisiaj rozpoczynamy etap inwestycyjny dla takiego elementu, który też w znakomity sposób poprawi skomunikowanie województwa lubuskiego zarówno wewnątrz, ale też odsłaniając drogę dalej na północ Polski.
5: Mamy dużo do zrobienia, ale bardzo cieszy dzisiejsza umowa.
3: Mówi wicemarszałek województwa lubuskiego Hubert Harasimowicz.
5: Dwie linie, jeżeli chodzi Poznań, Gorzów, Kostrzyn, Wrocław, Zielona Góra, Szczecin, będą nareszcie połączone, nie będzie tych słynnych wyczepień, doczepień. Będzie to bezkolizyjna komunikacja, długo na to czekaliśmy, ale najważniejsze jest to, że idziemy do przodu, że jest krok do przodu.
6: To, co ważne, to trzeba wspomnieć, że przy tym projekcie zaproszeni były wszystkie kluczowe organizacje typu Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych, Wody Polskie, oczywiście Polskie Linie Kolejowe, przedstawiciele Rządu Marszałkowskiego czy pana wojewody.
3: Mówi Karol Waldman z Gorzowskiego Magistratu.
6: Dyskutowaliśmy bardzo długo, ale udało się wypracować rozwiązanie, które myślę będzie w pełni komunikowało obie linie, czyli linię 273 z linią 203. To, co jest ważne i trzeba też podkreślić, że łącznice kolejowe w Kostrzynie są jak najbardziej spójne z dwiema inwestycjami, które już się, można powiedzieć, toczą. Co prawda to są etapy projektowe, ale mówimy to o linii kolejowej, linii komunikacyjnej Gorzów-Poznań przez Międzychód, jak również magistrala zachodnia.
7: Ta częstotliwość tych pociągów i ten czas jest tak naprawdę najistotniejszy.
3: Mówi Łukasz Hąc, zastępca dyrektora regionu zachodniego PKP PLK.
7: Dlatego w związku z tym robimy te prędkości, zwiększamy, robimy te łącznice, żeby ten ruch był jak najbardziej płynny. Temperon piąty poprawi się, będzie wydłużony, ten nowy przystanek Kostrzynie Północnym będzie wybudowany, będzie tak naprawdę, jest tam też opcje, które zwiększają, tak powiedzmy, zakresie tych dodatkowych łącznic, ale zakres podstawowy mówi już nam o polepszeniu przejazdu między Gorzowem a Poznaniem. Nie będzie tego postoju handlowego i będzie od razu mógł, że tak powiem, bezpośrednio pociąg wjeżdżać, wyjeżdżać i tak dalej, żeby mała możliwość tego szybkiego przepływu transportowego.
8: Te łącznice są tylko częścią inwestycji kolejowych, jak będą w naszym mieście i w ogóle w naszym województwie, w naszym regionie.
3: Mówi burmistrz Kostrzyna nad Odrą Andrzej Kunt.
8: One nie mogą być rozpatrywane same w oderwaniu od pozostałych, a wszystkie razem służą temu, aby kolej była dostosowana do większych prędkości, aby te łącznice poprawiły komunikację Gorzowa z Wrocławiem, ze Szczecinem, aby w mieście poprawiła się w ogóle komunikacja dla mieszkańców i dla tych, którzy przez miasto przejeżdżają, bo, szanowni państwo, musimy o tym pamiętać, że te łącznice nasilą ruch kolejowy w mieście. Ci, co będą projektowali te łącznice, aby ze sobą po prostu koordynowali swoje plany i współpracowali.
7: Roboty pod względem jakby decyzji administracyjnych i nie będzie tutaj żadnych problemów, to pierwszy kwartał 30 planujemy uzyskać pozwolenie na budowę i dalej realizować roboty budowlane, z tym, że musimy zwrócić uwagę na tą decyzję środowiskową. Ona jest tutaj z uwagi na ten teren, który jest dosyć skomplikowany. Będzie dla nas tak naprawdę tutaj odzwierciedleniem, ta decyzja środowiskowa będzie odbiciem na kolejne decyzje administracyjne.
1: Inwestycja w Kostrzynie to rewolucja w lubuskim rozkładzie jazdy, która w końcu połączy kluczowe miasta regionu bez konieczności uciążliwych przesiadek. Teraz w magazynie stawiamy kropkę i za moment w programie porozmawiamy o zbliżającym się biegu trzeźwości.
0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Gorzów.
9: Reklama. Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
10: Tylko z My Media Markt. Kupujesz i zyskujesz. Teraz za każde wydane 500 zł Media Markt otrzymasz kupon o wartości 50 zł na zakupy w Decathlon. Tylko do 27 maja. Więcej w regulaminie. Media Markt.
11: Szkoła Doktorska Akademii imienia Jakuba z Paradyża oferuje kształcenie w dyscyplinach inżynieria mechaniczna, językoznawstwo i pedagogika. Zapraszamy. Więcej na www.ajp.edu.pl.
12: 19.30. Program informacyjny, który pokazuje więcej. Wiarygodne źródła, rzetelne analizy, najlepsi dziennikarze. Program informacyjny, któremu możesz zaufać.
13: Ruch Trumpa. 5000 żołnierzy ma trafić do Polski. Husarze dotrą dziś do naszego kraju. Czym wyróżnia się ten samolot? Łatwogang znów chce poruszyć całą Polskę.
12: 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info. TVP. Otwórz się na więcej.
14: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
15: Barbara, kupiłem taniej!
16: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor LG 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł. Media Expert.
17: ZUS, podatki, czynsz, konto.
18: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
17: Ty nie?
18: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
17: Płacą ci? Dużo?
18: 4000 się uzbierało.
17: No żartujesz.
19: Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł. W tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem. Oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy i-konta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
20: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
21: Lidl, to się opłaca.
22: Czerwcówka w punktach? Punkt pierwszy. Grill węglowy albo gazowy. Punkt drugi. Węgiel lub brykiet. Punkt trzeci. Akcesoria. Szczypce, łopatka, widelec. Punkt czwarty. Tacki, folia, termometr. Żeby wyszło idealnie. Punkt piąty. Rękawice i środki do czyszczenia, bo będzie trzeba posprzątać. Aha! No i najważniejsze. Wszystko kupisz podczas akcji Czerwcówka Grillówka w sklepach PSB Mrówka. Gorzów, Jenin i Witnica. PSB Mrówka. Bo blisko Czerwcówka.
23: Polska Noc Kabaretowa 2026. Siedmiu wspaniałych, siedmiu mistrzów polskiego humoru. Siedem premierowych skeczy. Kabaret Nowaki, kabaret skeczów męczących. Kabaret Smile, kabaret moralnego niepokoju. Igor Kwiatkowski, Mariusz Kałamaga. Całość poprowadzi niezawodny kabaret K2. Jeden wieczór, którego nie da się zapomnieć. Polska Noc Kabaretowa 2026. Amfiteatr w Gorzowie Wielkopolskim. 22 maja. Bilety polskanockabaretowa.pl.
24: Po reklamie.

0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Gorzów.
1: Już po raz 14 pobiegną z Gorzowa do Ciborza. W sobotni poranek sprzed gorzowskiej katedry wystartuje bieg trzeźwości. Udział w nim może wziąć każdy, ale o szczegółach Kamil Lewera i jego gość.
2: Gościem magazynu reporterów jest Tomasz Manikowski, organizator oraz pomysłodawca biegu trzeźwości z Gorzowa do Ciborza. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, witam.
2: Przed nami 14 już edycja tego biegu. Jaka w tym roku będzie trasa? Wiadomo, że z Gorzowa do Ciborza, ale czy coś zmieniacie? Będzie coś innego w tym biegu?
3: Na szczęście nie zmieniamy, bo trasa jest idealna przez Dzierżów, Bolemin, Rudnicę, Lubniewice, Łagów i potem do Ciborza. To jest trasa przez lasy, to jest trasa bardzo urokliwa i było ryzyko, że będziemy musieli zmienić trasę, bo w Niedźwiedziu robią drogę i na szczęście ukończyli do naszego biegu, że będzie można przebiec, nie trzeba będzie tej trasy zmieniać, ale ludzie znają nas z tego biegu i takie było wyjście takie awaryjne, że mieszkaniec Niedźwiedzia zgodził się, że ma taką wielką posiadłość, że my dalibyśmy radę przejechać przez jego podwórko i skręcić tam dalej. To już ludzie nas znają z tego biegu, dlatego o tym mówię, że bez ale by się zgodzili nawet na takie alternatywne wyjście.
2: Trasa będzie liczyła około 100 kilometrów. Tyle będziecie mieli do przebiegnięcia. Bieg trzeźwości. Dlaczego akurat bieg trzeźwości? Skąd taka inicjatywa?
3: W tych czasach, kiedy zagrożenie uzależnieniem czy uzależnienie jest tak mocne, no, o tym trzeba mówić głośno. To nie tylko uzależnienie od alkoholu, ale uzależnienie behawioralne. Uzależnienia od wszystkich środków zmieniających świadomość jest tego tak dużo, że nawet będąc w temacie, nie można nadążyć.

0: za tym, co zaczynają produkować, bo to już nie są zwykłe dawne narkotyki, które znamy, ale to są cały czas nowy produkt, który na bazie mefedronu, na bazie innych chemicznych substancji po prostu powstaje. Tutaj brak trzeźwości, powiem tak, jak mówimy o trzeźwości, powoduje rozpad rodziny, powoduje rozpad człowieka, wychodzimy ze społeczeństwa, wypadamy ze społeczeństwa i rodzi się patologia. O tym trzeba mówić, ale to nie, jak dobrze zapytałeś, bo to nie tylko chodzi o abstynencję, to nie tylko chodzi o trzeźwość w tym obszarze rozumianą, chodzi o trzeźwy styl życia, o trzeźwe myślenie, o sposób na życie, o odnajdywanie pasji, o takiej integracji. Tu z nami są dzieci, z nami są całe rodziny, więc pokazujemy naprawdę zdrowy styl życia, ale też taki sposób na spędzania czasu razem, bo tym biegiem żyje wielu ludzi.
1: Śmiało chyba można powiedzieć, że ten bieg jest taką manifestacją właśnie trzeźwości, życia w trzeźwości, bo to jest w dzisiejszych czasach szczególnie ważne, tak jak już też wspomniałeś.
0: Dokładnie, to też jest okazja do tego, żeby powiedzieć głośno o tym, że wychodzę z choroby, że nie wstydzę się tej choroby, bo to jest naprawdę trudne przyznać się do tego, że, bo niektórzy myślą, że choroba to już jest porażka, że to on osobiście poniósł porażkę. Choroby, czy to będzie uzależnienie, czy inna choroba, tej choroby naprawdę do siebie nie zapraszamy. Ta choroba przyszła po prostu z inicjacji, każdy z alkoholem, albo prawie każdy w życiu miał. I to zależy od tego, jaka jest osobowość, jakie mamy predyspozycje, i potem przechodzi do uzależnienia. Ciężko mówić, że ten alkoholik, czy alkoholiczka, czy narkoman, czy to oni są odpowiedzialni za to, że są chorzy. Oni są odpowiedzialni za zdrowienie i my w tej odpowiedzialności za zdrowienie im pomagamy. Czyli dajemy taką możliwość, żeby pokazać, zamanifestować to, że jestem trzeźwy, że moje życie się zmienia, że słuchajcie, jest sposób, żeby udźwignąć się z tego i żyć godnie, przede wszystkim godnie.
1: Tomku, kto może wziąć udział w tym biegu trzeźwości, który wystartuje już jutro z przedgorzowskiej katedry?
0: Tak, 8 rano start, ale zapraszam na to, żeby osoby, które chcą się zapisać, żeby przyszły wcześniej, tak 15 po 7, my już będziemy o 7 na pewno, rozstawimy stoły, bo każdy uczestnik dostaje koszulkę, każdy uczestnik dostaje czapeczkę biegową, każdy uczestnik dostanie na trasie i bułki, i napoje, i banany, jest opieka medyczna, jest zabezpieczenie trasy, także proszę się nie obawiać, może wziąć udział każdy.
1: I można dołączyć na każdym fragmencie też tej trasy do tego biegu.
0: Dokładnie, dzieci za zgodą rodziców, czyli muszą mieć podpisaną zgodę rodzica, jak są całe, a są całe rodziny, więc z tym nie ma problemu. Można też przejechać rowerem z nami tą trasę, czyli jestem peleton rowerowy z tyłu, za biegaczami. Można dołączyć, tak jak mówiłeś, w każdym mieście, w każdej mojej miejscowości. Mamy większy postój w Lubniewicach, tam jest zawsze na słodko, kawa, herbata i jest taka też tradycja w Łagowie, którzy nas w amfiteatrze przyjmują i tam mamy dłuższy postój, tam też można dołączyć lub się odłączyć, czyli wrócić do domu, jeżeli ktoś ma coś ważnego, chociaż polecam wytrwać do końca, bo meta w Ciborzu, to co nas tam witają, to co nas tam czeka, ta feta, to jest po prostu nie do opisania. Niektórzy dlatego biegną, żeby poczuć tą adrenalinę, poczuć tą emocję, poczuć tą jedność z ludźmi, którzy naprawdę wzięli życie w swoje ręce i chcą żyć na pełnej petardzie, jak powiedział ksiądz Kaczkowski.
1: A my oczywiście zachęcamy do tego, żeby przyłączyć się do 14 biegu trzeźwości, który, przypomnijmy, wystartuje już jutro, czyli w sobotę o godzinie 8 z przedgorzowskiej katedry. Biegacze pobiegną do Ciborza. Tomasz Manikowski był dziś naszym gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo.
2: Dziękujemy za te informacje. Każdy kilometr pokonany przez uczestników staje się takim żywym dowodem na to, że z uzależnieniem można wygrać, a wzajemne wsparcie i wspólny cel mają potężną, uzdrawiającą siłę.
3: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Gorzów.
2: Teraz w programie Muzyczna Przerwa, przed nami Whitney Houston, a za parę chwil powiemy o jutrzejszej drugiej odsłonie Nocy Muzeów w Gorzowie i Bogdańcu.

0: Gorzowie i regionie jak na razie jeszcze bez słonecznych promieni, za to z przebojami Radia Plus Gorzów, z nami Modern Talking. Teraz przypominamy o tym, co jeszcze przed nami w trakcie tej godziny dzisiejszego programu.
1: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Gorzów.
0: Przed nami kolejna dawka kulturalnych wrażeń i nocnego zwiedzania. Jutro, już jutro w Muzeum Lubuskim odbędzie się druga odsłona tegorocznej Nocy Muzeów.
2: 23 maja od godziny 16 do godziny 22 zapraszamy serdecznie wszystkich do Zagrody Muńskiej w Bogdańcu na swojską nockę. Nasza filia etnograficzna oferuje rozrywkę właśnie w duchu kultury i techniki wiejskiej. Będzie można skorzystać z warsztatów rękodzielniczych, z warsztatów wikliniarskich, czy również z warsztatów stolarskich, które będą bezpłatne.
0: Tym razem drzwi dla zwiedzających otworzą dwie wyjątkowe filie. Pełen elegancji zespół wilowo-ogrodowy w Gorzowie oraz klimatyczna Zagroda Muńska w Bogdańcu. Więcej o tym już za chwilę na naszej antenie.
1: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Gorzów.
3: Reklama.
4: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie Business Edition, dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
5: Rewelacja! W Media Expert zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Mamo, a weźmiemy hulajnogi i piłkę, misia i bubę?
7: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
8: Jest 7 miejsc.
7: I rower, i mój kocyk. No i buba.
9: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
10: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
11: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
10: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
11: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
10: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
12: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
13: 3, 17, 41.
14: Co tak liczysz?
13: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
14: O, ja też umiem liczyć.
15: 8, 11, 15.
16: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
17: Hot grill.
18: Parilla caliente.
19: Grilla calda.
20: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
21: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
22: Polska Noc Kabaretowa 2026. 7 wspaniałych, 7 mistrzów polskiego humoru, 7 premierowych skeczy. Kabaret Nowaki, kabaret skeczów męczących, kabaret Smile, kabaret moralnego niepokoju, Igor Kwiatkowski, Mariusz Kałamaga. Całość poprowadzi niezawodny kabaret K2. Jeden wieczór, którego nie da się zapomnieć. Polska Noc Kabaretowa 2026. Amfiteatr w Gorzowie Wielkopolskim. 22 maja. Bilety Polska Noc Kabaretowa.
3: Po reklamie.

0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Gorzów.
1: Już jutro Muzeum Lubuskie zaprasza na drugą odsłonę Nocy Muzeów. Tym razem atrakcje przygotowały zespół willowo-ogrodowy w Gorzowie oraz Zagroda Muńska w Bogdańcu.
2: Zaprosimy Państwa 23 maja do Zagrody Muńskiej w Bogdańcu. Ewa Pawlak, dyrektor Muzeum Lubuskiego, oraz do zespołu willowo-ogrodowego w Gorzowie.
3: Wzorem ubiegłych lat serdecznie zapraszamy do sprawdzonej formuły. Interdyscyplinarne przedsięwzięcie o charakterze edukacyjno-kulturalnym w zespole willowo-ogrodowym pod hasłem Mennictwo Jagiellonów. Monika Kowalska, kierownik zespołu willowo-ogrodowego. Ekspozycja przygotowana przez Polskie Towarzystwo Numizmatyczne, oddział w Gorzowie, Nadwarciańskie Towarzystwo Upowszechniania Dziedzictwa Kulturowego i oczywiście Muzeum Lubuskie z główną wiodącą rolą działu archeologii i numizmatyki. Na ekspozycji pokażemy 80 numizmatów z okresu panowania wszystkich królów dynastii Jagiellonów, jednej z najważniejszych dynastii panujących w Polsce. Numizmaty zarówno z okresu Królestwa Polskiego, jak i Rzeczpospolitej Obojga Narodów, z mennictw polskich i litewskich. W wystawie towarzyszą wydarzenia o charakterze edukacyjnym. Mamy przewidziane warsztaty. Warsztaty rozpoczną się o godzinie 17.30 i potrwają do 19.30. O godzinie 18.00 zaplanowaliśmy wykład popularno-naukowy dr Justyny Prusinowskiej z Zakładu Etnolingwistyki Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ponadto wydarzeniu towarzyszyć będą działania o charakterze artystycznym. Wystąpią aktorzy ze stowarzyszenia Art Drama, zaprezentują nam scenki historyczne, a na zakończenie wieczoru o godzinie 21.00 mamy dla Państwa, a zwłaszcza dla melomanów, taką niespodziankę, koncert muzyki dawnej w wykonaniu zespołu Zbieżnika Anime Cantanti.
2: 23 maja od godziny 16 do godziny 22 zapraszamy serdecznie wszystkich do Zagrody Muńskiej w Bogdańcu na swojską nockę. Joanna Skrocka, kierowniczka filii Zagroda Muńska w Bogdańcu. Nasza filia etnograficzna oferuje rozrywkę właśnie w duchu kultury i techniki wiejskiej. Będzie można skorzystać z warsztatów rękodzielniczych, na przykład wikliniarskich, stolarskich, które będą bezpłatne dla publiczności. Oprócz tego zwiedzanie muzeum co godzinę, z wyjątkiem godziny 18:00, z przewodnikiem. Taką wisienką na torcie naszej Nocy Muzeów w tym roku będzie odsłonięcie pamiątkowej tablicy z tego względu, że obchodzimy 200-lecie istnienia budynku młyna. Tablica z datą 1826 zawiśnie punktualnie o godzinie 18:26. Można przyjść z całymi rodzinami, dlatego że będziemy mieć również bogatą strefę zabaw dla dzieci, a także stoiska innych rękodzielników, rzemieślników, pszczelarzy, rzeźbiarzy, a także kącik zabaw dawnych, który będzie zorganizowany przez naszą ekipę, gdzie dzieci będą mogły skorzystać i zapoznać się z zabawami takimi, w jakich uczestniczyli kiedyś ich dziadkowie. Godzina 16:22, Bogdaniec, Zagroda Muńska.
4: Będziemy dla Państwa dostępni. Skorzystajcie z naszej oferty. Ona jest przygotowana również we współpracy z naszymi partnerami, nie tylko stąd, z województwa lubuskiego czy z północy województwa, ale też z Polski. Zapraszamy z całego serca.
1: Niezależnie od tego, czy wybierzecie spacer po zabytkowych wnętrzach gorzowskiej willi, czy tradycyjne warsztaty rzemieślnicze w Bogdańcu, jutrzejsza noc zapowiada się wyjątkowo. Tym tematem kończymy pierwszą godzinę piątkowego magazynu reporterów, ale kolejna już za chwilę i w jej trakcie m.in. powiemy o rozstrzygnięciu lubuskich obywatelskich inicjatyw młodzieżowych.
5: Chcemy, aby znalazły się w realizacji tych projektów, tych programów elementy o walorach edukacyjnych, o walorach włączających społeczeństwo.
1: Do 72 podmiotów trafi wsparcie na działania skierowane do dzieci i młodzieży. Więcej o tym po 17.
0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Gorzów.
1: Teraz przed nami Ronec, a za moment jeszcze wiadomości i prognoza pogody.

0: Reklama.
1: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie. Zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
2: Elegancki mężczyzna bez względu na wiek musi mieć elegancki ubiór, a garnitury w każdym rozmiarze, od dziecięcych strojów komunijnych po dorosłe ubrania dla biznesmenów, oferuje hurtownia Margo. Polecamy również koszule, krawaty, buty. Wszystko najwyższej jakości i w rozsądnych cenach. Hurt i Detal. Margo, Gorzów, Dekerta 33, koło Szpitala Wojewódzkiego. Margo. Mężczyznę poznać po tym, co nosi. Margo.
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
4: Super, super, super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę 10 jaj świeżych z wolnego wybiegu, kurka wolna, tylko 9,99. A kawa rozpuszczalna jako w skrynung, zapas lub w słoiku, opakowanie 200 lub 220 gramów, 26,99 z Kaufland Card Extra. 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Polska Noc Kabaretowa 2026. 7 wspaniałych, 7 mistrzów polskiego humoru, 7 premierowych skeczy. Kabaret Nowaki, kabaret skeczów męczących, kabaret Smile, kabaret moralnego niepokoju. Igor Kwiatkowski, Mariusz Kałamaga. Całość poprowadzi niezawodny kabaret K2. Jeden wieczór, którego nie da się zapomnieć. Polska Noc Kabaretowa 2026. Amfiteatr w Gorzowie Wielkopolskim. 22 maja. Bilety Polska Noc Kabaretowa.
0: Po reklamie.
6: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Albano i Romina Power.

0: W bazie lotniczej w Łasku niebawem wylądują pierwsze polskie F-35. Jest projekt porozumienia USA-Iran. Zostanie opublikowany jeszcze dziś, podaje saudyjska telewizja Al Arabiya. Łatwogang wyruszył w charytatywną trasę rowerową z Zakopanego do Gdańska. Jest 17. Marcin Bartnik. Lada moment wylądują w Polsce. Około 18 w bazie lotniczej w Łasku pojawią się pierwsze zamówione przez Polskę najnowocześniejsze amerykańskie myśliwce F-35. Maszyny dzięki temu, że piloci i personel naziemny przechodzą od pewnego czasu szkolenia z ich obsługi za oceanem, będą od razu w gotowości do działania.
1: To ważny, dobry dzień dzisiaj z dobrymi i ważnymi informacjami. F-35 będą już na polskiej ziemi i będą chronić polskiego nieba.
0: Mówił minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Do końca roku do Polski ma trafić łącznie 14 amerykańskich myśliwców.
1: Pierwsze trzy dzisiaj przylatują. Oficjalne przywitanie odbędzie się 12 czerwca, które będzie już takim momentem symbolicznym, ale dzisiaj już ten moment realnej obecności w Polsce.
0: Kontrakt na dostawę 32 maszyn opiewa na kwotę ponad 4,5 miliarda dolarów. To może być wyczekiwany przełom na linii Waszyngton-Teheran. Jak informuje saudyjski nadawca Al Arabiya, jeszcze dziś zostanie ogłoszony projekt porozumienia USA-Iran. Zakłada on natychmiastowe zawieszenie broni i gwarancję wolności żeglugi w cieśninie Ormus, a także Zatoce Omańskiej. W ciągu kilku dni mają rozpocząć się negocjacje w sprawie nierozstrzygniętych kwestii. W projekcie umowy nie wspomniano wprost o kluczowych żądaniach Stanów Zjednoczonych, w tym o likwidacji irańskiego programu nuklearnego. Prezes serwisu cinkciarz.pl został aresztowany w Stanach Zjednoczonych. Tamtejsze służby zatrzymały wcześniej Marcina P., poszukiwanego notą Interpolu. O szczegółach Ari Habir.
2: Podejrzany stanął przed sądem federalnym w Missouri. Ten wyznaczył tymczasowy areszt. Procedura ekstradycyjna jest w toku, a polscy śledczy czekają na kolejne decyzje amerykańskich organów w tej sprawie. Postępowanie w sprawie Marcina P. prokuratura regionalna w Poznaniu prowadzi od października 2024 roku. 5 miesięcy później zdecydowano o postawieniu mu zarzutów, ale mężczyzna przebywał za granicą. W październiku ubiegłego roku Interpol wydał za nim czerwoną notę poszukiwawczą. W zatrzymanie, poza amerykańskimi służbami, byli zaangażowani funkcjonariusze CBŚP oraz kryminalni z Komendy Głównej Policji. Podejrzanemu grozi do 25 lat więzienia.
0: Według śledczych ponad 5 tysięcy klientów internetowego kantoru straciło ponad 185 milionów złotych.
3: Wiadomości Radia Plus.
0: Łatwogang od mniej więcej godziny w trasie z Zakopanego do Gdańska. Jedzie na rowerze dla 8-letniego Maxa Tockiego z Leska na Podkarpaciu. Chłopiec choruje na dystrofię mięśniową. Koszt leczenia w Stanach Zjednoczonych wynosi 15 milionów, a brakująca kwota to 12 milionów i tyle chce zebrać Łatwogang. Rodzina chłopca nie kryje wzruszenia.
4: My jesteśmy pełni nadziei, pełni takich dobrych wiary, że się uda, że niedługo zakończymy tą zbiórkę i będziemy mogli zacząć nowe życie po podaniu leku, że Max będzie mógł być zdrowym chłopcem. No ale emocje jeszcze nie opadają, jeszcze będą długo pewnie, bo to tak naprawdę dzisiaj się zaczyna.
0: Mówi nam Anna Tocka, mama Maxa. Wdzięczny za całą akcję jest również sam chłopiec. Posłuchajcie.
5: Bardzo dziękuję Łatwogangowi za to, że mnie dostrzegł. Gdy myśleliśmy, że to będzie przerwa Łatwoganga od internetu, to nagle bum, kolejna zbiórka. Czuję euforię i wielkie zadowolenie za to, że Łatwogang mi pomaga.
0: Stream Łatwoganga jest transmitowany na żywo w internecie.
6: Sponsorem programu jest grupa wydawnicza Filia, wydawca powieści Tam, gdzie rzeki wstrzymują swój bieg, Marii Paszyńskiej. Pogoda.
7: A nad gorzowym regionem coraz więcej zapowiadanego słońca. Jednak jak na razie chmury są jeszcze w przewadze, ale za godzinę, za około godzinę tego słońca powinno być nieco więcej i pozostanie z nami do końca dnia, do godziny 21. Na termometrach mamy 23 stopnie, a ciśnienie jest wysokie i stabilne. Barometry wskazują 1028 hektopaskali. W nocy ochłodzi się do 11 kresek, natomiast jutro od samego rana niebo będzie bezchmurne. W okolicach południa nieco więcej chmur, reszta dnia ponownie z przewagą słońca i będzie bardzo ciepło, do 28 stopni. Niedziela nieco chłodniejsza, ale nadal będzie ciepło, maksymalnie w okolicach 25 stopni. Pierwsza część niedzieli z przewagą chmur, po południu już zdecydowanie więcej słońca.
6: Sponsorem programu była grupa wydawnicza Filia, wydawca powieści Tam, gdzie rzeki wstrzymują swój bieg, Marii Paszyńskiej.
7: A początek przyszłego tygodnia również będzie upalny, w okolicach 28 stopni ponownie. Paweł Gorzkiewicz, witam. Na zegarach mamy 5 minut po 17 i zapraszam na drugą godzinę magazynu reporterów w rytmie wydarzeń, której szczegóły już za chwilę. Teraz w przebojach Radia Plus Gorzów, Lionel Richie.

0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Gorzów.
1: Lubuskie obywatelskie inicjatywy młodzieżowe rozstrzygnięte. Do 72 podmiotów trafi wsparcie na działania skierowane do dzieci i młodzieży. To projekty związane z promocją zdrowego stylu życia, wolontariatu czy zapoznawania z lokalną historią. Cel jest jeden – wyciągnąć młodych z domów.
2: Lubuskie obywatelskie inicjatywy młodzieżowe po raz 10 rozstrzygamy i napłynęło do nas w tym roku 133 oferty, 72 zostały wytypowane do realizacji.
1: Na co wybrane podmioty przeznaczą środki? Więcej o tym w magazynie, w którym jeszcze między innymi jak co piątek nie zabraknie informacji motoryzacyjnych. O czym dziś będzie mowa, to już teraz zdradzi nam Jarosław Zgirski, który zaprasza na Auto Plus.
3: Hobbysta, specjalista, biegły. Oto stopniowanie znajomości każdej interesującej nas materii. Biegły sądowy musi być niejako wzorcem i wykładnią specjalistycznej wiedzy, jednak tak nie jest. O tym dlaczego będzie mowa w dzisiejszym magazynie, a poza tym Stellantis ogłasza strategię na najbliższe lata, zaś w teście Volkswagen Tiguan z dieslem pod maską.
1: Auto Plus w ciągu tej godziny i jeszcze pojawią się aktualności Radia Watykańskiego.
4: W obliczu rozwoju sztucznej inteligencji musimy odzyskać prawdziwe rozumienie wielkości człowieka, przypomina Leon XIV.
1: O szczegółach w programie, które zaczynamy za chwilę. Koniecznie zostańcie z nami.
0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus.

0: w rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Gorzów.
1: Lubuskie obywatelskie inicjatywy młodzieżowe rozstrzygnięte. Cel był jeden – wyciągnąć młodych z domów. Na co zostaną przeznaczone środki, to sprawdziła Monika Werc.
2: Panie marszałku, powiedzmy o tych kwotach wsparcia.
3: Lubuskie obywatelskie inicjatywy młodzieżowe po raz dziesiąty rozstrzygamy i napłynęło do nas w tym roku 133 oferty, 72 zostały wytypowane do realizacji. Kwota wsparcia to jest do 15 tysięcy złotych, w zależności od tego, jak tam organizacje aplikowały. Ważne jest to, że tematycznie oczekujemy od organizacji nie tylko realizacji takich działań, w których się specjalizują, czyli jak sport, to jakiś obóz sportowy, jak koło gospodyń wiejskich, to działanie o charakterze, powiedzmy, jakimś tam festynowym, tylko chcemy, aby znalazły się w realizacji tych projektów, tych programów elementy o walorach edukacyjnych, o walorach włączających społeczeństwo, ochrony środowiska, edukacji ekologicznej. To wszystko powoduje, że te wolontariatu, to wszystko powoduje, że te wymagania nasze są trochę wyższe i no nie wszystkie organizacje sobie z tym radzą, ale też spektrum tych, które zostało nagrodzonych, jest bardzo szerokie, od właśnie koła gospodyń wiejskich, poprzez kluby sportowe, poprzez stowarzyszenia, które zajmują się różnymi działaniami w sferze publicznej.
4: Marta Krawczyk, koło gospodyń wiejskich Kowalewianki w Kowalewie. Dostaliśmy całą kwotę, o którą wnioskowaliśmy, czyli 13 600, a będzie to kontynuacja fantastycznego wydarzenia, które miało miejsce już w tamtym roku. Nasz program to Na tropach historii, teraz z wizytą w Zielonej Górze. Ostatnio było to bardziej lokalnie, a teraz chcemy rozszerzyć swoje działanie na całe województwo lubuskie. Zapraszamy znakomitych gości, historii. Chcemy pokazać młodzieży przede wszystkim, no bo to o nich chodzi, razem z młodzieżą i młodzieży, że warto poznawać historię, warto poznawać Zieloną Górę, okolice. O to nam to przede wszystkim chodzi.
5: Oskar Eckert, Stowarzyszenie Bezpiecznie w Przyszłości.
6: No i powiedzmy, na co dostaliście wsparcie i na co te środki zostaną wykorzystane w waszym przypadku?
5: Stowarzyszenie Bezpiecznie w Przyszłość otrzymało dofinansowanie na dwa projekty. Pierwszy projekt dotyczy debaty na temat przyszłości województwa lubuskiego. W tamtym roku debatowaliśmy z młodzieżą w Sulechowie na temat Polski w Unii Europejskiej, w tym roku, tak jak już powiedziałem, na temat województwa lubuskiego. W ramach tego projektu zorganizowany zostanie również wyjazd studyjny do Krakowa dla uczestników debaty. Drugi projekt, projekt związany z bezpieczeństwem i ekologią, zakup kamizelek odblaskowych dla pierwszoklasistów z gminy Babimost, ponadto organizacja zawodów wędkarskich, sprzątanie świata, także działań dużo, oby bez przeszkód i do przodu.
1: Dzięki przyznanym dotacjom najbliższe miesiące w regionie upłyną pod znakiem młodzieńczej energii i ciekawych inicjatyw. Teraz w magazynie stawiamy kropkę i za moment w programie aktualności Radia Watykańskiego.
0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Gorzów.
7: Reklama.
8: 19.30. Program informacyjny, który pokazuje więcej. Wiarygodne źródła, rzetelne analizy, najlepsi dziennikarze. Program informacyjny, któremu możesz zaufać.
9: Ruch Trumpa. 5 000 żołnierzy ma trafić do Polski. Husarze dotrą dziś do naszego kraju. Czym wyróżnia się ten samolot? Łatwogang znów chce poruszyć całą Polskę.
8: 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info. TVP. Otwórz się na więcej.
10: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
11: Uwielbiasz kupować kwiaty? Możesz u mistrzyni florystyki w nowej kwiaciarni Kwiaty w Harmonii przy Mieszka I 54. Wyszukane i nietuzinkowe gatunki kwiatów ciętych oraz wyjątkowe kompozycje kwiatowe. To miejsce, które inspiruje, a natura spotyka styl. Prowadzona przez mistrzynię florystyki Martę Głowiak. Z aplikacją lojalnościową dodatkowe rabaty. Kwiaciarnia Kwiaty w Harmonii w Gorzowie przy Mieszka I 54 oraz czynny 24 godziny na dobę kwiatomat przy Kombatantów 34 przy budynku Watral.
12: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
13: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
12: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
13: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
12: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
14: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
15: Zrobisz to, zrobisz. Teraz w OBI za każde jednorazowo wydane 500 zł na wszystkie meble ogrodowe otrzymasz aż 100 zł na karcie podarunkowej. Wybieraj spośród setek wygodnych mebli ogrodowych i zyskuj. Stworzone z myślą o prawdziwym odpoczynku w ogrodzie. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
7: Po reklamie.
16: Autopromocja.
17: Magazyn Auto Plus.
18: Świat czterech kółek w pigułce nie zawsze na poważnie. W programie informacje nie tylko dla fanów motoryzacji. Porady, ciekawostki, opinie i komentarze, testy aut dla rodziny i do firmy. Magazyn Auto Plus, zawsze w piątki przed 18. Jarosław Zgirski, zapraszam.

0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Gorzów.
1: Większość cytowanych dziś przez Dziennik Rzeczpospolita ekonomistów uważa, że rządowy program CPN powinien zostać wygaszony z końcem maja. Eksperci wskazują przede wszystkim na wysokie koszty programu dla budżetu państwa oraz brak zachęt do ograniczenia zużycia paliwa. Minister energii natomiast wraz z częścią ekspertów chce przedłużać program tak długo, jak będzie to konieczne. Część ekonomistów uważa, że wzrost cen paliw najmocniej uderza w gospodarstwa domowe o niższych dochodach oraz w klasę średnią. W tym tygodniu ceny paliw wzrosły średnio o kilka groszy na litrze, ale najbardziej, bo nawet o 12 groszy, wzrosła cena zwykłej benzyny. A na naszej antenie każdy program wspiera słuchaczy jest darmowy. Tym bardziej magazyn Auto Plus, którego autor Jarek Zgirski już na Was czeka.
0: Magazyn Auto Plus. Zaprasza Jarosław Zgirski.
2: Dzień dobry, zmotoryzowanym i nie tylko. Pamiętacie baśnie Andersena Nowe Szaty Króla? Ogólnie chodziło w niej o to, że oszuści wmawiali próżnemu władcy, że

0: marce kierowcy elektrycznego tira. No dobrze, mówmy precyzyjnie, ciągnika siodłowego. No i tak od słowa do słowa, jak na pionierów motoryzacji przystało, zaczęliśmy też szczere pogaduchy. I wiecie co? Jestem ciekaw, kiedy ktoś na głos powie, że ten cały pomysł z elektrycznymi ciężarówkami to nowe szaty króla właśnie. Przynajmniej jeszcze przez lat parę kwestie techniczne zaprzeczą zasadności wykorzystania tych elektrycznych ciągników w logistyce, oczywiście za wyjątkiem tak zwanej logistyki ostatniej mili. I kto zna specyfikę działania tej branży, wie, że promujący na siłę elektryfikację kołowego transportu międzynarodowego wpisują się w politykę świty króla. No jak wiadomo, jak się nie odwrócić, to prawda zawsze wyjdzie na wierzch. Stellantis otwiera się na Chiny. Szef koncernu Antonio Filosa przedstawił wczoraj nową strategię zakładającą mocniejsze wykorzystanie partnerstw, budując nowe alianse, by wykorzystać obecne moce produkcyjne. I tak zacieśniona zostanie współpraca z Leapmotor. Zapowiadana jest też nowa umowa z koncernem Dongfeng, trzecim pod względem wielkości i jednym z największych producentów aut użytkowych w Chinach. To odpowiedź na spadający popyt na nowe samochody w Europie i chęć ratowania miejsc pracy w fabrykach Stellantis. Przy okazji nowej strategii wiadomo, co dalej z nowymi modelami. W ciągu najbliższych 4 lat pojawi się ponad 60 nowych aut, a lifting i modernizację przejdzie kolejnych 50 modeli koncernu. Co ważne, Jeep, Ram, Fiat i Peugeot mają być globalnymi markami Stellantis, zaś pozostałe silnymi markami regionalnymi. Są jednak wyjątki DS, Lancia i Maserati. Zostały określone tak, że w ich przypadku wszystko może się zdarzyć, łącznie z ich porzuceniem. Milowymi krokami zbliża się reforma ustawy o biegłych sądowych. Wcześniej mimo wielu prób ta sztuka się nie udawała, a jej stawką jest przecież usprawnienie działania sądów. Nie dość, że biegłych jest za mało, to jeszcze jakość ich orzeczeń budzi czasem wątpliwości. Projekt zawiera pomysł centralizacji systemu biegłych, powołanie ciała kontrolnego i certyfikującego, szczegółowego określenia wymogów dotyczących biegłych sądowych, a także obowiązku ich doszkalania. Szczególne obawy budzi powołanie Centralnej Komisji Certyfikacyjnej, zdaniem krytyków, której skład nie daje gwarancji rzetelnej weryfikacji biegłych. Wcześniejsze rozwiązanie też nie działało, przekonuje profesor Tadeusz Tomaszewski, kierownik Katedry Kryminalistyki Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, pełnomocnik ministra sprawiedliwości do spraw współpracy ze środowiskami eksperckimi.
1: Przez kilkadziesiąt lat mieliśmy system niecentralistyczny, czyli zdecentralizowany, i okazało się, że nie działa dobrze. Przy czym system zcentralizowany nie powinien oznaczać, że jest to system zły. Dzisiaj ten system jest realizowany przez prezesów sądów okręgowych, którzy nie mają ani czasu, ani nie mają, obiektywnie rzecz biorąc, narzędzi do tego, żeby odpowiednio weryfikować kompetencje biegłych, co powoduje, że się często dopuszcza osoby do pełnienia funkcji biegłych nie w pełni sprawdzone. I to jednocześnie powoduje obniżenie poziomu opiniowania.
0: Ktokolwiek miał sprawę kiedyś w sądzie, na przykład o odszkodowanie z tytułu szkody na samochodzie lub rekonstrukcję wypadku, ten wie, że problem biegłych jest istotny, mówi Łukasz Szarama, prezes Eksperckiego Centrum Motoryzacji.
2: Opinia biegłego ma bardzo duży wpływ na zapadający wyrok. To na niej w znacznej mierze opiera się sąd przy swoich rozmyślaniach. Każdy zatem błąd w często skomplikowanej sprawie skutkuje określonymi konsekwencjami. Tak więc, jak można się domyśleć, znajdziemy pewnie sytuacje, w których ktoś został niewinnie skazany, otrzymał niepoprawny wyrok albo też zbyt duże lub zbyt małe odszkodowanie.
0: Kolejnym zarzutem w kwestii tej reformy jest to, że nie porusza ona problemu wynagrodzeń biegłych. Obecna stawka godzinowa ich pracy to około 40 zł za godzinę. Tymczasem planowana podwyżka stawek godzinowych biegłych miała być 2, a nawet 3-krotna. Niestety padła ofiarą rządowych cięć budżetowych. To pewna wada tej ustawy, zgadza się z krytykami profesor Tadeusz Tomaszewski.
1: Do tej pory i do dzisiaj tak jest, że te wynagrodzenia, to się liczy jako stawki godzinowe biegłych, są bardzo niskie, zdecydowanie niższe niż stawki rynkowe, co nie powoduje dużej zachęty do tego, żeby biegli chcieli opiniować.
0: Ustawodawcom chodzi o to, by w przyszłości te stawki były godziwe. Na razie, złośliwie mówiąc, biegły ma świadomość, że są kiepskie, ale godzi się z tym. Zobaczymy, jak długo, no i z jakim skutkiem dla podsądnych chociażby. Projekt ustawy o biegłych jest teraz w konsultacjach międzyresortowych, więc jego obecny kształt może się jeszcze zmienić, a w zamyśle nowe prawo ma wejść w życie z początkiem nowego roku. Teraz przerwa, a po niej handlarze danymi kierowców ukarani, a w teście Volkswagen Tiguan z dieslem pod maską.
3: Auto Plus. W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Gorzów.

0: rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Gorzów. Magazyn Auto Plus. Zaprasza Jarosław Zgirski.
1: Witam w drugiej części magazynu. Amerykański koncern General Motors śledził swoich kierowców i sprzedawał dane na ich temat, z czego czerpał dodatkowe dochody. W formie zadośćuczynienia ma wypłacić poszkodowanym właścicielom aut prawie 13 milionów dolarów. Przez ponad 8 lat General Motors sprzedawał brokerom ubezpieczeniowym dane obejmujące imię i nazwisko właścicieli pojazdów, ich numery telefonów, adresy zamieszkania czy nawet szczegółowe dane lokalizacyjne. Na ich podstawie ubezpieczyciele dokonywali później kalkulacji składek. Wszystkim tym, którzy teraz mają dylemat, czy kupować współczesne auta, czy celować w używki, radzę spojrzeć w górę, tak, proszę się uśmiechnąć do kamery, ale także nie dotykać smartfonu, bo ten to nas wie wszystko. Idźmy na parking.
0: Test Auto Plus.
1: Volkswagen Tiguan to jeden z ważniejszych modeli w portfolio niemieckiego koncernu. Obecna trzecia generacja pojawiła się pod koniec 2024 roku. Tiguan ma już wnętrze zbieżne z wyglądem linii elektrycznych Volkswagenów, czyli wpisuje się w trend zacierania różnic w wyglądzie aut spalinowych i elektrycznych. Można mieć wątpliwości, czy akurat zmiany powinny iść w kierunku upodabniania się aut spalinowych do elektryków, czy może lepiej, gdyby było odwrotnie. No, kwestia gustu. Trzeba jednak powiedzieć, że auto z zewnątrz wygląda ładnie, ma lekko wyoblone kształty. Bez większych trudności przypiszemy go do gamy samochodów z Wolfsburga, tym bardziej, że z przodu i z tyłu w ramach sygnatury świetlnej uwagę zwraca podświetlane logo marki. Bagażnik wobec poprzednika lekko urósł, ma katalogowo 652 litry. Miejsca z tyłu, no bo z przodu to przecież truizm, wystarczy, a nawet jest go tyle, że nawet wyżsi pasażerowie usiądą bez obawy o komfort podczas długiej podróży. Deska rozdzielcza, fotele czy boczki drzwi obite ekologiczną skórą, a podświetlane panele dekorów imitowały drewno. Centrum dowodzenia to dwa ekrany, w tym główny centralny, który pełni też rolę systemu multimedialnego. Jeśli chodzi o łatwość obsługi, to bardzo dużo funkcji regulowanych jest dotykowo, ale część z nich dostępna będzie w programowalnych skrótach, zatem nie będzie tak źle, aczkolwiek nawet podstawowe ustawienie temperatury klimatyzacji jest dotykowe. Inny zauważony drobny kiks? Uchwyty na kubki są ukryte pod podłokietnikiem i to trochę dziwi, bo trzeba się wykazać zręcznością gibbona, by podczas jazdy skorzystać z tego rozwiązania. Pod maską testowanego Tiguana pracował 193-konny silnik diesla o pojemności 2 litrów, wsparty 7-biegowym automatem. Tak, diesel to coraz rzadszy widok w świecie motoryzacji, ale ten silnik sprawdza się wtedy, gdy auto ma robić spore przebiegi. Tiguanowi w dieslu mocy nie brakuje, a spalanie jest jak zwykle pochodną używania gazu. W miejskich korkach średnia to 9,1 litra. Jeśli pojedziemy spokojnie w dłuższą trasę z prędkością do 90 na godzinę, to wtedy spalał 6,2, a nawet chwilowo 5,8, 5,9, a na drogach szybkiego ruchu zużycie wzrosło do około 7,5-7,8 litra. Ale od ekonomiki jazdy lepsza jest kultura pracy zawieszenia. Ze wsparciem adaptacyjnego układu DCC Pro Tiguan prowadzi się przewidywalnie, a w trybie sport bardziej sztywno, jest zwarty, a kabina nie wychyla się w zakrętach. W tej specyfikacji Tiguan oferuje też napęd na 4 koła 4Motion, zatem wspomoże nas w lekkim terenie albo na śliskiej nawierzchni. Jeździ się tym, można powiedzieć, naprawdę bardzo przyjemnie i dobrze. Podsumowując, Tiguana z silnikiem TDI poleciłbym jako typową firmówkę, ewentualnie auto dla mobilnej, dużo jeżdżącej poza miastem rodziny. W wysokiej opcji wyposażenia Airline Plus to auto wszystko mające, no ale wciąż ta lista opcji może sporo podwyższyć jego cenę i tak się też stało. Tiguan Airline Plus to wydatek bazowo rzędu 235 tysięcy złotych, a z testowym doposażeniem prawie 280 tysięcy. Chińscy rywale tańsi, no ale tej klasy zawieszenia nie mają, przynajmniej na razie. Za tydzień przesiadka do większego SUV-a, więc jedno V zamienimy na drugie, bo w teście Volvo XC90, czyli szwedzki okręt flagowy. Pora się żegnać, Jarosław Zgirski, trzymajcie się drogi, dobrej pogody życzę i coraz tańszego paliwa. No i do usłyszenia w komplecie za tydzień.
0: Auto Plus. W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Gorzów.
2: Reklama.
3: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponujące imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Jak dobrze znam moją mamę. Wystarczyło jedno spojrzenie i wiedziałam, co jej podarować.
4: Jak prezent dla ukochanej mamy, to Allegro. Odkryj szeroki wybór dermokosmetyków do twarzy idealnych na prezent. Jak tak, to Allegro.
5: Po reklamie.
6: Autopromocja.
0: Muzyczny alfabet Marka Sierockiego w Radiu Plus. M jak muzyka, R jak rozmowa, G jak gość.
7: Zaczynał od występów w rockowej formacji Eve Boys. Potem stał się królem polskiej muzyki tanecznej. Świetnie śpiewa również ballady.
0: S jak Jacek Stachurski. Muzyczny alfabet Marka Sierockiego. W najbliższą niedzielę o 15:00 tylko w Radiu Plus.

0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Gorzów.
1: W przebojach z nutą nostalgii za nami Lady Punk. Na zegarach za 10 minut godzina 18, czyli za 10 minut oficjalnie rozpoczniemy weekend, a piątkowy, czyli ostatni w tym tygodniu magazyn reporterów, już teraz czas w programie na aktualności Radia Watykańskiego.
2: Aktualności Radia Watykańskiego, Watykan News.
3: W obliczu rozwoju sztucznej inteligencji musimy odzyskać prawdziwe rozumienie wielkości człowieka, przypomina Leon XIV. Jeanville we Francji rozpoczął się zlot katolickiej młodzieży gimnazjalnej z regionu paryskiego. Episkopat Polski apeluje o poszanowanie konstytucyjnej definicji małżeństwa. Krzysztof Brąk, aktualności z Watykanu. Coraz bardziej zatracamy dziś poczucie tego, kim jest człowiek, ostrzega Leon XIV. Wynika to z nieograniczonego wdrażania techniki kosztem godności człowieka oraz zastępowania relacji międzyludzkich kontaktem z chatbotami. Papież mówił o tym na audiencji dla uczestników Watykańskiej Konferencji o Sztucznej Inteligencji. Podkreślił, że nie stoimy przed wyzwaniem technicznym, lecz antropologicznym. Musimy odzyskać prawdziwe rozumienie wielkości człowieka.
4: Jestem przekonany, że tylko poprzez kontemplację Chrystusa, Słowa Wcielonego, możemy odzyskać nie tylko właściwą wizję Boga, ale także zrozumieć prawdę o człowieczeństwie. Ponieważ Syn Boży poprzez wcielenie swoje zjednoczył się jakoś z każdym człowiekiem. Serce ludzkie nigdy w pełni nie zgłębi swoich tajemnic, ani nie zrozumie swojej wartości bez serca Chrystusa. Z tego powodu zachowanie prawdziwego oblicza i głosu każdej osoby musi koniecznie wiązać się ze spotkaniem z tym, który jest obrazem Boga niewidzialnego, a jednocześnie sam jest człowiekiem doskonałym.
3: Papież wspomniał też o możliwych konsekwencjach korzystania z techniki i sztucznej inteligencji dla rozwoju młodych. Podkreślił, że wszyscy powinni się nauczyć umiaru i dyscypliny.
2: Wiadomości ze świata.
3: W Jeanville we Francji rozpoczyna się dzisiaj katolicki zlot młodzieży gimnazjalnej z regionu paryskiego Frat 2026. Uczestniczy w nim 12 tysięcy młodych.
5: Złoty Frat odbywają się co roku. W latach nieparzystych są przeznaczone dla licealistów, a w parzystych dla gimnazjalistów. Ostatnio zmienia się ich natura. Organizatorzy stopniowo odchodzą od formuły ewangelizacyjnego festiwalu. Więcej miejsca poświęca się ciszy i adoracji, mówi biskup Mathieu Roger z diecezji Nanterre. To reakcja na to, co dzieje się dziś wśród francuskiej młodzieży, która coraz wyraźniej szuka treści duchowych. Przejawem tego jest rosnąca co roku liczba młodych, w tym również nastolatków, którzy proszą o chrzest. Także na tegorocznym zlocie przewidziany jest chrzest 11 gimnazjalistów.
3: Episkopat Polski wystąpił w obronie konstytucyjnego pojmowania małżeństwa. Odniósł się tym samym do wydanych ostatnio orzeczeń w sprawie transkrypcji zagranicznych aktów małżeństwa osób tej samej płci. Stanowisko zajęła Rada Episkopatu do spraw rodziny. Przypomina, że zgodnie z konstytucją małżeństwo jest związkiem mężczyzny i kobiety i jako takie znajduje się pod ochroną państwa, a konstytucja jest najwyższym prawem Rzeczpospolitej. Żadne ustawy ani interpretacje nie mogą pozostawać z nią w sprzeczności. Episkopat podkreśla, że tak fundamentalne kwestie jak małżeństwo nie powinny być rozstrzygane drogą interpretacji budzących poważne wątpliwości społeczne i konstytucyjne.
2: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i w mediach społecznościowych vaticannews.pl.
1: I to już wszystko, co przygotowaliśmy dla Was w piątkowym magazynie reporterów. Na nowe wydanie programu zapraszam po weekendzie w poniedziałek po godzinie 16.
0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Gorzów.
1: Koma teraz w przebojach Radia Plus Gorzów, a za moment wiadomości i prognoza pogody.

0: Tłumy czekają w Łasku na przylot pierwszych trzech polskich F-35. Na miejscu jest też nasz reporter. Dwulatek utonął w oczku wodnym w Ząbkach. Dwie opiekunki ze żłobka z zarzutami. W najbliższą niedzielę krakowianie zdecydują o przyszłości prezydenta miasta. Jest 18. Marcin Bartnik. Chcą z bliska zobaczyć najnowsze wzmocnienie polskiej armii przy bazie lotniczej w Łasku. Tłumy czekają na przylot pierwszych trzech samolotów F-35. Amerykańskie maszyny mają wylądować w najbliższych minutach.
1: Przyjechałem tutaj pod wpływem impulsu. Byłem w pracy, zobaczyłem, o jednak dzisiaj przylatuję, bo myślałem, że wczoraj, aczkolwiek przylatuję dzisiaj, no i się fajnie zużyło. Jest oczekiwanie, no w końcu polskie F-35.
2: Podejrzewam, że będzie ładny widoczek, dobry hałas i wszyscy się będą świetnie bawić.
1: Przyjechaliśmy zobaczyć?
3: No zobaczmy.
1: Przestawowy. No pokonaliśmy kawał drogi, bo chcieliśmy zobaczyć, jak te samoloty wyglądają w realu, a nie tylko na zdjęciach czy filmach.
0: Mówili naszemu reporterowi Rafałowi Różyckiemu zebrani przy bazie w Łasku fani lotnictwa. Polska zamówiła w sumie 32 wielozadaniowe samoloty F-35. Do końca roku w naszym kraju planowo ma się pojawić 14 maszyn. Ostatnie przylecą w 2029. Dwie opiekunki z zarzutami nieumyślnego spowodowania śmierci. Ruch prokuratury po tragedii w żłobku w podwarszawskich Ząbkach. Dwulatek utonął w oczku wodnym znajdującym się na terenie placówki. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski. Jak przebiegały przesłuchania?
4: Jedna z opiekunek przyznała się do winy i złożyła krótkie wyjaśnienia. Ich treści prokuratura jednak nie zdradza. Druga kobieta odmówiła odpowiedzi na wszystkie pytania.
5: W tym w kwestii tego, czy przyznaje się, czy też nie do zarzuconego jej przestępstwa.
4: Mówi prokurator Remigiusz Krynke z prokuratury okręgowej Warszawa-Praga. Wobec kobiet zastosowano dozór policyjny. Mają też m.in. zakaz kontaktowania się ze sobą i świadkami. Na przedstawienie zarzutów pozwolił zebrany materiał dowodowy. Śledczy jednak nie chcą mówić o szczegółach. Tłumaczą to dobrem postępowania. Zaznaczają jednak, że w planach mają kolejne czynności.
5: W tym zabezpieczenie stosownej dokumentacji, przesłuchania kolejnych świadków.
4: Podejrzanym kobietom grozi do 5 lat więzienia.
0: To był Michał Skolimowski. Strefa czystego transportu, podwyżki cen biletów w komunikacji miejskiej i zarzuty o kolesiostwo doprowadziły do referendum, twierdzi politolog Tomasz Synowiec. Krakowianie pójdą do urn w najbliższą niedzielę, by zdecydować po 2 latach o potencjalnym odwołaniu prezydenta Aleksandra Miszalskiego. Zdaniem eksperta na obecną sytuację złożyło się wiele czynników.
6: To są zapalniki, a ogólny poziom niezadowolenia z prezydenta Miszalskiego był bardzo duży i jest bardzo duży, jak pokazują także dane sondażowe. Wydaje się, że to są sytuacje, które są takie właściwie trudne do zdiagnozowania, dlaczego te oceny są aż tak bardzo złe. Warto zwrócić przy tym uwagę na to, że prezydent Miszalski niejako stał się prezydenturą kontynuacji prezydenta Majchrowskiego, a mieszkańcy Krakowa, na co wskazują także te dane, chcieliby zmian.
0: Mówi Tomasz Synowiec. A czy referendum będzie frekwencyjnym sukcesem?
6: Ja osobiście sądzę, że jednak mimo wszystko frekwencja zostanie osiągnięta, bo jak popatrzymy na liczbę podpisów, jak popatrzymy na oceny, deklaracje sondażowe, ale także historycznie, jak to wyglądało w innych miastach, jak liczba podpisów przekładała się na liczbę głosów, to sądzę po tych danych, że referendum zakończy się sukcesem, przynajmniej w tej części odnoszącej się do prezydenta miasta, odwołania prezydenta Miszalskiego.
0: Pod wnioskiem o organizację referendum za odwołaniem prezydenta Krakowa Aleksandra Miszalskiego złożono 134 tysiące podpisów.
7: Wiadomości Radia Plus.
0: Z Politechniki Łódzkiej do NASA w Houston. Tak wyglądała droga doktora Aleksandra Nawrockiego, inżyniera, który pracował przy jednym z najważniejszych projektów współczesnej eksploracji kosmosu. Można go było dziś spotkać w łódzkim EC1.
8: W jaki sposób pan się zainteresował kosmosem?
9: W ogóle przypadkowo. Ja nigdy nie myślałem o kosmosie. Aleksander Nawrocki, były główny inżynier robotyki w NASA. Często się mówi, że sukces przynosi szczęście, a w moim przypadku było, że szczęście przyniosło sukces.
8: Co dla pana było najciekawszym przedsięwzięciem?
9: Najbardziej ciekawe to było, że trenowałem astronautów. Z nimi dużo miałem do czynienia. Zresztą NASA nawet zaproponowała mi pokój na parterze w budynku 4 w Houston, który był budynkiem przeznaczonym tylko dla astronautów. Ja byłem jedyny, który był poza astronautami, który miał biuro w tym budynku.
0: Z byłym inżynierem NASA rozmawiał nasz reporter Daniel Tekliński.

0: Nad gorzowymi regionami pojawiło się sporo słońca, które zapowiadali na dziś wieczór synoptycy. Na termometrach mamy 23 stopnie, a ciśnienie jest wysokie i stabilne. Barometry wskazują 1028 hektopaskali, a słońce zajdzie dopiero dziś o 21. W nocy ochłodzi się do 11 kresek. Natomiast jutro od samego rana niebo będzie bezchmurne. W okolicach południa nieco więcej chmur, ale słońce w przewadze pozostanie przez całą sobotę, dzięki czemu temperatura jutro będzie wysoka, nawet do 28 stopni maksymalnie. Niedziela z nieco niższym wynikiem na termometrach, bo 25-26 stopni i również nieco mniej słońca, szczególnie w pierwszej części dnia.
1: Radio Plus Gorzów. Radio Plus.
0: Nad gorzowymi regionem słońcem, które utrzyma się przez większość weekendu, a na naszej antenie idealne na piątkowe słoneczne popołudnie przeboje Radia Plus Gorzów. Paweł Goszkiewicz, kłaniam się nisko. Na zegarach mamy 5 minut po 18 w piątek, czyli oficjalnie rozpoczynamy weekend od Roya Orbisona.

przebojach Radia Plus Gorzów, z nami Andrzej Piaseczny. A przy okazji porządków w szafach warto zapamiętać datę 20 czerwca, bo do mieszkańców w tym czasie ponownie przyjadą mobilne punkty odbiorów niepotrzebnych ubrań i tekstyliów w Gorzowie. Tym razem będzie więcej lokalizacji i więcej możliwości, by pozbyć się zalegających rzeczy bez konieczności wizyty w PROK-u. O szczegółach już za chwilę.

0: przeboje Radia Plus Gorzów, a po sukcesie pierwszej akcji Inneko organizuje kolejną mobilną zbiórkę tekstyliów w Gorzowie. Przypomnijmy, że podczas marcowej edycji mieszkańcy oddali ponad 6 ton niepotrzebnych ubrań, pościeli i innych materiałów tekstylnych. Duże zainteresowanie sprawiło, że spółka zwiększyła liczbę punktów odbioru z 3 do 6. Druga mobilna zbiórka odbędzie się 20 czerwca. W godzinach od 8 do 11 specjalne samochody pojawią się przy siedzibie Inneko przy ulicy Teatralnej, przy parku handlowym S1 na Górczynie oraz przy rondzie Myśliborskim. Następnie od 11.30 do 14.30 mobilne punkty będą działały na Zawarciu, Piaskach i Osiedlu Słonecznym. To druga z 4 zaplanowanych na ten rok akcji. Kolejne odbędą się jeszcze we wrześniu i grudniu. Dzięki temu mieszkańcy mogą łatwiej i bliżej domu pozbyć się niepotrzebnych tekstyliów. Jeśli więc planujecie letnie porządki w szafach, to warto odłożyć niepotrzebne ubrania właśnie na 20 czerwca.
1: Radio Plus Gorzów. Radio Plus.
2: Reklama.
3: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
2: A, to niska cena.
4: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
5: A teraz w Lewiatanie mamy lody Rożek Klinit. Różne smaki, tylko złoty 49 przy zakupie 2. A od poniedziałku ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Jedynie 12,99 przy zakupie 2 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
2: Sposób na twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie.
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
6: A cappuccino też za 7?
7: Też.
6: A flat white?
7: Też.
6: A...
7: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
8: Lato w Half Price. Światowe marki, gorące ceny. Sukienki, topy, buty, dekoracje do domu oraz nowość w Half Price. Mystery Box. Upoluj letnie skarby. Half Price. Great Brands.
9: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato. Jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce. Teraz od 1299 zł netto miesięcznie z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl. Keep pushing.
10: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Mamy. Teraz do 25% na zestawy Lego Botanicals. A w ramach targów książki 2+1 na wybrane tytuły. Do tego 50% na drugi tańszy produkt z kolekcji Dzień Mamy z aplikacją. Empik.
11: Hot grill.
12: Arilla caliente.
13: Grilla calda.
14: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
15: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.

0: Czerwcówka w punktach? Punkt pierwszy. Grill węglowy albo gazowy. Punkt drugi. Węgiel lub brykiet. Punkt trzeci. Akcesoria. Szczypce, łopatka, widelec. Punkt czwarty. Tacki, folia, termometr. Żeby wyszło idealnie. Punkt piąty. Rękawice i środki do czyszczenia, bo będzie trzeba posprzątać. Aha! No i najważniejsze. Wszystko kupisz podczas akcji Czerwcówka Grillówka w sklepach PSB Mrówka. Gorzów, Jenin i Witnica. PSB Mrówka. Bo blisko czerwcówka.
1: Polska Noc Kabaretowa 2026. Siedmiu wspaniałych, siedmiu mistrzów polskiego humoru. Siedem premierowych skeczy. Kabaret Nowaki, kabaret skeczów męczących. Kabaret Smile, kabaret moralnego niepokoju. Igor Kwiatkowski, Mariusz Kałamaga. Całość poprowadzi niezawodny kabaret K2. Jeden wieczór, którego nie da się zapomnieć. Polska Noc Kabaretowa 2026. Amfiteatr w Gorzowie Wielkopolskim. 22 maja. Bilety Polska Noc Kabaretowa.
2: Odśwież ogród fantastycznymi ofertami z Jysk. Już teraz rabat do 50% na wybrane artykuły ogrodowe. Oferta ważna od 20 maja do 7 czerwca. Jysk.
3: Scandinavian Sleeping and Living.
4: Po reklamie. Radio Plus Gorzów. Słuchasz nas na 107 w Zwierzynie.

i Santa California w przebojach Radia Plus. Gorzów za nami. Coraz więcej kierowców z Gorzowa mówi o nietypowym problemie, który może słono kosztować. Nie chodzi o korki ani drogie paliwo, ale o niewielkie zwierzęta, które upodobały sobie samochodowe silniki. Za chwilę sprawdzimy, dlaczego kuny stały się postrachem osiedlowych parkingów.

Za nami przeboje Radia Plus Gorzów. A gorzowscy kierowcy coraz częściej skarżą się na szkody wyrządzone przez kuny. Zwierzęta pojawiają się między blokami i na osiedlowych parkingach, a ich wizyty pod maskami aut kończą się kosztownymi naprawami. Mechanicy przyznają, że najczęściej uszkodzone są przewody zapłonowe, instalacje elektryczne oraz gumowe węże. Zdarza się również, że kuny niszczą wygłuszenia silnika i elementy izolacyjne. Mieszkańcy próbują różnych metod odstraszania, montują urządzenia ultradźwiękowe, stosują specjalne preparaty zapachowe, a nawet pozostawiają pod maską sierść psa. Efekty, bywają jednak różne, bo zwierzęta szybko przyzwyczajają się do nowych bodźców. Przyrodnicy przypominają, że kuna jest naturalnym elementem miejskiego ekosystemu i nie można jej bezprawnie eliminować. Zwierzęta szukają przede wszystkim ciepłych i bezpiecznych miejsc, a rozgrzana komara silnika idealnie spełnia te warunki. Specjaliści radzą przede wszystkim regularnie kontrolować komarę silnika i reagować na pierwsze ślady obecności zwierząt.

0: Radio Plus Gorzów.
1: Reklama.
2: Czujesz w powietrzu wiosnę? Teraz możesz mieć ją także w ogrodzie. Twój ogród zaczyna się w Centrum Ogrodniczym Żelazny, gdzie rośnie piękno i czekają niespotykane inspiracje. W ofercie najpiękniejsze rośliny ogrodowe, byliny, krzewy ozdobne i owocowe oraz rośliny do domów i biur. Przyjedź po wiosenne inspiracje i wyjedź z pięknym ogrodem. Centrum Ogrodnicze Żelazny zaprasza codziennie. Gorzów Wielkopolski, koniec ulicy Walczaka.
1: Po reklamie.
3: Radio Plus Gorzów. Słuchasz nas na 107 w Wojciechowicach.

0: Nad gorzowymi regionem powoli zaczyna się pojawiać coraz więcej słońca. A na zegarach za moment godzina 19. Teraz rzecz o sztuce. Gorzowianie znów mogą oglądać ekspozycję stałą asamblaży Hasiora. Druga pod względem wielkości kolekcja dzieł tego wybitnego artysty znajduje się w Miejskim Ośrodku Sztuki w Gorzowie i właśnie została otwarta po remoncie.
1: Korzystniej na tej bieli, bo niektóre poprzednie prace były na boazerii. W sumie tych prac jest 33. To jest rzeczywiście kolekcja dużo. Najstarsza praca jest z 77 roku. Czarne wodospady, a ostatnie, no już tam lata prawie 90. Ja mam tam swoje typy. Najbardziej kocham pracę dzieciu za mężczyzny, ten becik, to jest bardzo mocna sprawa.
0: Mówił Jerzy Gąsiorek, były dyrektor BWA i twórca gorzowskiej kolekcji dzieł Hasiora. A na naszej antenie teraz krótka przerwa i za moment wiadomości oraz prognoza pogody.

0: Reklama.
1: Dyskontowe asy w Netto. Teraz lody Manhattan różne rodzaje, tylko 14,99 za 1,4 litra, aż 40% taniej. A elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie i udo jedynie 6,99 za 1 kg, aż do 53% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
2: Od piątku z kuponem Lidl Plus. Filet z piersi kurczaka XXL. Cena przed obniżką 24,80. Teraz 14,99 za kilogram. A tylko w piątek. Kiełbasa żywiecka XXL Peacock 600 gramów. Teraz 1+1 gratis. Szczegóły w aplikacji.
3: Lidl. To się opłaca.
0: Po reklamie.
3: Radio Plus Gorzów. Słuchasz nas na 107 w Witnicy.
4: Pierwsze trzy polskie F-35 wylądowały w bazie w Łasku. Jechałem z oskarżonym 304 km na godzinę, to świadek w procesie Sebastiana M. po tragedii na A1C. Pożar na toruńskim poligonie ugaszony. Jest 19. Marcin Bartnik. Pierwsze samoloty F-35 już w Polsce. Trzy wielozadaniowe myśliwce pojawiły się na niebie w asyście dwóch F-16 i wylądowały w bazie w Łasku.
5: Wspania pierwszych trzech F-35 do Polski na lotnisko Łask. Mamy to, panie premierze.
6: Dzięki, panie generale. Gratulacje.
7: To jest wielki dzień dla Polski, dla Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej, dla lotnictwa, dla wszystkich Polaków. Pierwsze trzy F-35 wylądowały. Od dziś Polska jest bezpieczniejsza. Od dziś Polska jest silniejsza. Od dziś na naszym niebie będą czuwać polskie F-35.
4: Mówił minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Do końca roku do Polski ma trafić łącznie 14 maszyn, a w przyszłym 12. Całość dostaw zaplanowano do 2029 roku. Myśliwce będą stacjonowały w bazach w Łasku i Świdwinie. Przyznał, że oskarżony lubił szybką i agresywną jazdę. Ważne zeznania w procesie Sebastiana M., który odpowiada za tragedię na A1C. W wypadku w 2023 roku zginęła trzyosobowa rodzina. Przed sądem w Piotrkowie Trybunalskim zeznawał dziś bliski współpracownik oskarżonego i jego zeznania wywołały sporo emocji, przyznaje pełnomocnik rodzin ofiar Łukasz Kowalski.
8: Liczba dnia 304. Tak zakodowałem i tak zakodowała rodzina i myślę wszyscy na sali, łącznie z sądem, że z taką prędkością pasażer miał okazję jechać wspólnie z panem Sebastianem M. i wielokrotnie jeździł z prędkością powyżej 200 km na godzinę, więc to był standard prowadzenia pojazdu przez pana Sebastiana M., no co rzutuje na portret kierowcy.
4: Obrona oskarżonego złożyła dziś nowe wnioski, w tym dokument dowodowy w postaci prywatnej ekspertyzy. Kolejna rozprawa odbędzie się pod koniec lipca. Ogień ugaszony, koniec akcji strażaków na poligonie w Toruniu. Przez kilka godzin walczyli z pożarem traw. Spłonęło niemal 35 hektarów.
9: Na chwilę obecną działania gaśnicze na terenie poligonu praktycznie zostały zakończone. Wszystkie zastępy, które prowadziły te działania, było ich łącznie 20. Zwijają sprzęt i będą udawały się do bazy. Finalnie pożar objął około 35 hektarów. Mówimy tutaj o pożarze głównie trawy.
4: Relacjonowała Aleksandra Starowicz z Toruńskiej Straży Pożarnej. Z ogniem walczyło 20 zastępów, a także dwa samoloty gaśnicze typu dromader.
10: Wiadomości Radia Plus.
4: To pierwszy tego typu statek w Polsce. W Gdyni przy nabrzeżu prezydenta odbył się chrzest nowego katamaranu badawczego Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. 17-metrowa aluminiowa jednostka została zaprojektowana i zbudowana w gdańskiej stoczni. Będzie służyć do badań hydrograficznych i serwisowania morskich boi pomiarowych na Morzu Bałtyckim.
11: To jest jednostka, która została wykonana pod nasze potrzeby. Robert Czerniawski, dyrektor Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Zadania będziemy mogli realizować prościej, no i również skuteczniej.
12: Utrzymanie systemu na morzu jest ekstremalnie ciężkie. Tamara Zalewska, kierownik Zakładu Oceanografii i Monitoringu Bałtyku. Ta jednostka po prostu zwiększa absolutnie nasze możliwości w utrzymaniu ciągłych pomiarów.
13: Bardzo wzruszający moment, że wreszcie jest, że wreszcie pływa. Bartosz Zakrzewski, kapitan jednostki Cumulus. Jest to przeogromny skok i technologiczny, i jakościowy. Do tej pory pracowaliśmy na niewielkim pontonie kabinowym, pływając po całym morzu.
4: Warta 12 milionów złotych jednostka z czteroosobową załogą może przebywać na morzu nieprzerwanie 4 dni i w tym czasie pokonać 400 mil morskich. Portem macierzystym Cumulusa będzie Gdynia.

Nad gorzowymi regionem jeszcze przewaga chmur, ale miejscami pojawiają się przejaśnienia słońca, którego więcej ma być już za moment. Synoptycy na resztę dnia zapowiadają małe zachmurzenie i bez opadów. Obecnie na termometrach mamy 23 stopnie, a ciśnienie jest wysokie i stabilne. Barometry wskazują 1028 hektopaskali. W nocy docelowo ochłodzi się do 10 kresek. Natomiast jutro od samego rana moc słońca na bezchmurnym niebie. W okolicach południa tych chmur będzie nieco więcej, ale raczej całkowicie słońca nie powinny przykryć. Reszta dnia będzie ponownie pogodna i będzie gorąco, maksymalnie jutro do 28 stopni. A nowy tydzień przywita nas również upalną aurą. Paweł Gorzkiewicz, witam ponownie. Na zegarach już chwilę po 19:00. Zapraszam na przeboje Radia Plus Gorzów.

Bojach Radia Plus Gorzów. Toto za nami, a przed nami weekend pełen koncertów, kabaretów, teatru i wydarzeń rodzinnych. W Gorzowie nie zabraknie propozycji zarówno dla miłośników muzyki, jak i dobrej zabawy. Sprawdzimy za moment, co będzie się działo w sobotę i w niedzielę.

0: Za nami przeboje Radia Plus Gorzów, a przed nami weekend, który w Gorzowie zapowiada się wyjątkowo intensywnie pod względem kulturalnym. W sobotę na scenie Teatru imienia Juliusza Osterwy będzie można zobaczyć spektakl Telewizja Kłamie, prezentowany dwukrotnie po południu i wieczorem. Miłośnicy muzyki alternatywnej mogą wybrać się do CKN Centrala na koncert berlińskiej grupy The Tarts, a amatorzy tańca do klubu Łazienki 6 na majówkową potańcówkę. Niedziela upłynie pod znakiem muzyki. W południe Filharmonia Gorzowska zaprosi najmłodszych na familijny koncert Czary Mary Mozart. Wieczorem w teatrze odbędą się dwa koncerty jubileuszowej trasy Orkiestry Księżniczek, a w hotelu Mieszko wystąpi stand-uperka Paulina Potocka z programem Dobrostan. Warto też zajrzeć do kina 60 Krzeseł, gdzie przez cały weekend prezentowane będą filmy z ambitnego repertuaru. Każdy znajdzie coś dla siebie, od muzyki klasycznej po komedie i rockowe brzmienia.
1: Radio Plus Gorzów. Radio Plus.
2: Reklama.
3: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź szeroki wybór klocków w super cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz lody Manhattan różne rodzaje, tylko 14,99 za 1,4 litra, aż 40% taniej. A elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie i udo, jedynie 6,99 za 1 kilogram, aż do 53% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
5: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
6: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
5: No, ci panowie z Media Expert.
6: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
7: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: Mamo, skoczymy do delikatesów w centrum kupić ci coś słodkiego na dzień mamy?
9: I łopatkę od naszej pani, żebyśmy do niego dotrwały.
10: Do środy łopatka wieprzowa bez kości, kilogram 10,99 z delikartą, limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 17,99, a bomboniarka Merci 12,99 przy zakupie dwóch sztuk z delikartą. Limit 4 sztuki, najniższa cena z 30 dni przed obniżką 21,49. Delikatesy centrum, centrum niskich cen.
2: Po reklamie.
11: Radio Plus Gorzów. Słuchasz nas na 107 w Wędrzynie.

London Beat w przebojach Radia Plus Gorzów za nami. A za moment propozycja dla wszystkich, którzy lubią przyrodę i chcą zajrzeć do świata ptaków z bliska. Już jutro w Parku Narodowym Ujście Warty odbędzie się wyjątkowa wycieczka terenowa poświęcona wiosennym zwyczajom mieszkańców rozlewisk. Za chwilę sprawdzimy, czego będzie można się dowiedzieć podczas tego spaceru.

0: To przeboje Radia Plus Gorzów, a wycieczka pod hasłem Czas zalotów i rodzinnych kłopotów odbędzie się jutro o 8 w Parku Narodowym Ujście Warte. Start na parkingu przy ścieżce przyrodniczej Ptasim Szlakiem.
1: Stamtąd wyruszymy na spacer po tak zwanej betonce. Spróbujemy dowiedzieć się, co słychać u ptaków w trakcie tego gorącego sezonu lęgowego. Czy wszystkie ptaki założyły już gniazda? A może uda się zobaczyć już jakieś pisklęta albo podloty? Wycieczka jest bezpłatna, ale obowiązują zapisy. Kontakt znajdziecie na stronie internetowej naszego parku. Wydarzenie organizowane jest w ramach akcji Funduszowy Maj.
0: Mówiła Helena Wielkus, specjalistka do spraw edukacji w Parku Narodowym Ujście Warty. Organizatorzy zachęcają do zabrania lornetek, wygodnego obuwia i dobrego humoru. To doskonała okazja, by poznać przyrodnicze tajemnice Ujścia Warty i przekonać się, jak fascynujące potrafi być życie ptaków w okresie lęków. Radio Plus.

0: Przed obniżki 19,99. Teraz tylko 13,99 za kilogram, jeśli kupisz minimum 1,5 kilograma. A różne rodzaje lodów Manhattan, opakowanie 1400 ml, drugie gratis. Tak, drugie duże opakowanie lodów gratis.
1: Tanie tutaj jest stokrotka.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz lody Manhattan różne rodzaje, tylko 14,99 za 1,4 litra, aż 40% taniej. A elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie i udo, jedynie 6,99 za 1 kg, aż do 53% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
3: Po reklamie.
4: Autopromocja.
5: Muzyczny alfabet Marka Sierockiego w Radiu Plus. M jak muzyka, R jak rozmowa, G jak gość.
6: Zaczynał od występów w rockowej formacji Eve Boys. Potem stał się królem polskiej muzyki tanecznej. Świetnie śpiewa również ballady.
5: S jak Jacek Stachurski. Muzyczny alfabet Marka Sierockiego. W najbliższą niedzielę o 15:00 tylko w Radiu Plus.
4: Autopromocja.
3: Radio Plus Gorzów. Słuchasz nas na 107 w Sulęcinie.

Na zegarach za moment godzina 20, a przed nami bardzo powolny weekend. Nie ma co się śpieszyć, no ale nie tylko dlatego, że będzie tak gorąco, że nie będziemy mieli chęci na szybsze ruchy, ale 23 maja to dzień żółwia, a 24 maja to dzień ślimaka. Od poniedziałku jednak ruszamy z kopyta, bo 25 maja to dzień piłki nożnej i futbolu. Z kolei jeszcze dziś na naszej antenie za moment wiadomości o 20 i po nich startuje idealna na rozpoczęcie weekendu prywatka z Radiem Plus. Zapraszam w imieniu Marka Sierockiego na jego unikatowe miksy. I dziękuję już za dzisiejsze radiowe spotkanie. Paweł Gorzkiewicz, życzę udanego weekendu i do usłyszenia w poniedziałek po 16.00.

0: Reklama.
1: Zawsze ciebie gramy, są czyste kawałki, ale też klasyki.
2: Teraz w Auchan uda lub podudzia kurczaka luzem lub w opakowaniu tylko 6,90 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 10,90.
1: Sprawdź to sam, check it out.
2: A herbaty Tetley lub Bifix, drugi tańszy produkt gratis. Miksuj dowolnie. Promocja od 22 do 23 maja. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
3: Po reklamie.
4: Radio Plus Gorzów. Słuchasz nas na 107 w Strzelcach Krajeńskich.
5: Ze Stanów Zjednoczonych do bazy w Łasku wylądowały pierwsze F-35. Na razie nie wiadomo, kiedy polski kapitan wycieczkowca, gdzie wykryto hantawirusa, trafi do kraju. Od północy w Lublinie nocny zakaz sprzedaży alkoholu. Jest 20. Marcin Bartnik, jedne z najnowocześniejszych myśliwców już w naszej armii. Pierwsze F-35 dotarły ze Stanów Zjednoczonych do Polski. Trzy myśliwce wylądowały w bazie lotniczej w Łasku. Przylot wielozadaniowych maszyn obserwował nasz reporter Michał Skolimowski.
6: F-35 pojawiły się na niebie w asyście F-16. Na ziemi na maszyny czekał jeszcze symboliczny salut wodny z armatek. Potem był oficjalny meldunek, a po nim te słowa.
7: Mamy to, panie premierze.
6: Mówił generał Ireneusz Nowak, który poprowadził eskortę pierwszych polskich F-35, a wicepremier, szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz podkreślał, że to historyczny moment.
8: Od dziś Polska jest bezpieczniejsza. Od dziś Polska jest silniejsza. Od dziś na naszym niebie będą czuwać polskie F-35.
6: A wojskowi w kontekście F-35 mówią o technologicznym przełomie.
9: To już nie jest zwyczajny samolot, to jest centrum dowodzenia.
6: Komentuje były dowódca Gromu generał Roman Polko. W sumie Polska zamówiła 32 takie maszyny.
5: Wszystkie pojawią się w Polsce do 2029 roku. Polski kapitan wycieczkowca MV Hondius jest zdrowy. Przeszedł 3 z 4 badań, które nie wykazały zakażenia, poinformował główny inspektor sanitarny Paweł Grzesiowski. Obecnie kapitan przebywa na statku w Rotterdamie. Są tam prowadzone czynności dezynfekcyjne. Po ich zakończeniu, jeżeli zostanie zwolniony przez służby holenderskie, kapitan zostanie przetransportowany do Polski.
10: Obywatel trafi w pierwszej kolejności do Instytutu Medycyny Morskiej Tropikalnej w Gdyni. Tam po decyzjach lekarzy zostanie poddany dalszym czynnościom. Jeśli potwierdzi się jego dobry stan zdrowia, będzie poddany tak zwanej autokwarantannie, czyli kwarantannie w warunkach domowych, niekoniecznie w warunkach instytucjonalnych.
5: Mówi szef GIS-u Paweł Grzesiowski. Na razie nie wiadomo, kiedy dokładnie kapitan ma trafić do Polski. Szef GIS-u uspokaja.
10: Od 12 maja nie mamy nowych przypadków. To jest bardzo obiecujący ten czas. Co prawda okres wylęgania jest 6 tygodni. Największa liczba przypadków pojawia się do 3 tygodni. Potem to już są pojedyncze, więc oczywiście może jeszcze pojawić się w Europie jakiś przypadek czy na świecie, ale to ryzyko jest coraz mniejsze.
5: Przypomnijmy, w wyniku zakażenia hantawirusem na wycieczkowcu, który wyruszył z Argentyny do Holandii, zmarły 3 osoby. WHO do tej pory poinformowała o 11 przypadkach zakażenia. Wirus jest przenoszony głównie przez gryzonie. Od północy w Lublinie zacznie obowiązywać nocny zakaz sprzedaży alkoholu. Na razie będzie obowiązywał w godzinach od 23 do 6 rano, po nowym roku już od godziny 22. Od jutra zaś wzmożone kontrole Straży Miejskiej, zapowiada Anna Glier, radna miasta Lublin.
11: Będą zwiększone patrole Straży Miejskiej w ten weekend i każda sprzedaż alkoholu w tych godzinach, w których obowiązuje zakaz, jest tak naprawdę przestępstwem, więc będzie to nosiło konsekwencje i prawne, i zakazu sprzedaży alkoholi.
5: Ograniczenia nie będą dotyczyły lubelskich restauracji.
12: Wiadomości Radia Plus.
5: Spalali kalorie zamiast paliwa i po 9 dniach morderczej jazdy dotarli na wrocławski rynek. Międzynarodowy EcoRajd połączył Zurich z Wrocławiem. 7 cyklistów pokonało ponad 1000 km przez 4 kraje, by promować zrównoważony transport i odnawialne źródła energii. Wyprawa to także hołd dla pierwszego prezydenta wolnej Polski. O inżynieryjnym geniuszu Gabriela Narutowicza przypomina współorganizator rajdu Dominik Dobrowolski.
13: Gabriel Narutowicz zelektryfikował całą Szwajcarię. Mieliśmy Polaka, fantastycznego wizjonera, inżyniera, który potrafił zmienić kraj, który był oparty na węglu, na kraj, który się oparł na elektryczności.
5: Po drodze cykliści mierzyli się z deszczem, awariami sprzętu i błędem nawigacji, który wydłużył trasę, a zmęczenie fizyczne nie było jedyną przeszkodą.
14: Pierwszy kryzys, myślę, że tak po 4 dniach. Nawet nie chodzi o to, że wszystko bolało, tylko trzeba było przełamać psychikę. To jest jednak duże wyzwanie. 1000 km 9 dni, to jest mój rekord.
5: podkreślała uczestniczka wyprawy Małgorzata Hołdyńska. Organizatorzy zapowiadają, że polsko-szwajcarski rajd ma stać się coroczną tradycją łączącą ludzi nauki, sportu i zielonego biznesu.

0: Prywatka z Radiem Plus. Prezentuje Marek Sierocki.
1: Marek Sierocki, witam w piątkowy wieczór. Zaczynamy w stylu Italo Disco. Na początek Peel I Only Dream, potem Gazebo, Alec Chopina, także Savage w utworze Radio.

0: To był król muzyki Italo Disco. Savage utworem Radio zakończył pierwszy dzisiejszy mix.
1: Radio Plus Gorzów.
2: Reklama.
3: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
2: A, to niska cena.
4: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
5: A teraz w Lewiatanie mamy lody Rożek Klimit. Różne smaki, tylko złoty 49 przy zakupie dwóch. A od poniedziałku ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Jedynie 12,99 przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
2: Sposób na twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie.
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
6: Teraz w Biedronce twoje ulubione piwa za złoty 99. Do soboty. Piwo Żubr w butelce zwrotnej 500 ml. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 5 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Rabat mi obejmuje kaucji za butelkę zwrotną.
7: Kroki w mojej pielęgnacji? Buty, apka, oddech, kilometry. Wow, zrobiłam dyszkę.
8: Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie. Rossmann.
9: Polska Nocka Baretowa 2026. Siedmiu wspaniałych, siedmiu mistrzów polskiego humoru. Siedem premierowych skeczy. Kabaret Nowaki, kabaret skeczów męczących. Kabaret Smile, kabaret moralnego niepokoju. Igor Kwiatkowski, Mariusz Kałamaga. Całość poprowadzi niezawodny kabaret K2. Jeden wieczór, którego nie da się zapomnieć. Polska Nocka Baretowa 2026. Amfiteatr w Gorzowie Wielkopolskim. 22 maja. Bilety Polska Nocka Baretowa.
2: Po reklamie.
1: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.

0: Prywatka z Radiem Plus. Prezentuje Marek Sierocki.
1: Ten mix otwiera szwedzka grupa Secret Service utworem Flash in the Night. Potem Silent Circle i Touch in the Night, także grupa Magazine 60 w utworze Pancho Villa.

zespół Depeche Mode, teraz duet Pet Shop Boys i połączone dwa utwory Where the Streets Have No Name z repertuaru grupy U2, a także Can't Take My Eyes Off You Andy'ego Williamsa. A na koniec tego miksu The Twins i Face to Face, Heart to Heart. I want to run.

0: niemiecki duet The Twins z utworem Face to Face, Heart to Heart zakończył ten mix.
1: Radio Plus.
2: Radio Plus Gorzów.
3: Reklama.
4: Chcecie wygrywać więcej?
5: Tak!
4: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
5: Ale to kręci!
4: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: Teraz w Biedronce twoje ulubione piwa za złoty 99. Do soboty. Piwo Żubr w butelce zwrotnej 500 ml. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 5 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Rabat nie obejmuje kaucji za butelkę zwrotną.
7: W Polsce jest ponad 10 milionów mam. Nasze mamy dają miliony dobrych rad. Piszą miliony SMS-ów pytając, jak się masz. Nasze mamy to skarb warty milionów od Lotto. Traf z prezentem na Dzień Matki. Podaruj szansę na miliony. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: Po reklamie.

0: Kierowców. Słuchasz nas na 107 w Słońsku.
1: Prywatka z Radiem Plus. Prezentuje Marek Sierocki.
2: Ten miks zaczynamy w stylu country pop. Na początek Bellamy Brothers i Let Your Love Flow. Potem wielka gwiazda duńskiej muzyki Kim Larson i Knock Knock. Będzie też Kenny Rogers i This Woman.

0: Kylie Minogue utworem Got to be Certain zakończyła ten mix.
1: Radio Plus. Radio Plus Gorzów.
2: Reklama.
3: Teraz w Biedronce twoje ulubione piwa za złoty 99. Do soboty. Piwo Żubr w butelce zwrotnej 500 ml. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 5 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Rabat nie obejmuje kaucji za butelkę zwrotną.
2: Po reklamie.

0: Radio Plus Gorzów. Słuchasz nas na 107 w Skwierzynie.
1: Mix A rozpoczyna go John Secada utworem Just Another Day, potem Lucia i Marinero, a także grupa Niki and Niki z Souvenir.

przebój z repertuaru grupy OMD w wykonaniu duetu Nicki & Nicki, piosenka Souvenir. Teraz już Eight Wonder, I'm Not Scared, a także duet Boland i Boland w nagraniu In The Army Now.

nowy holenderski duet Bolland & Bolland i oryginalna wersja przeboju In The Army Now. Teraz duet z Wielkiej Brytanii. Pet Shop Boys i Love Comes Quickly, potem trio Thompson Twins i Hold Me Now, a ten mix zakończy grupa Human League przebojem Don't You Want.

0: Zespół Human League utworem Don't You Want Me zakończył ten mix. Radio
1: Plus. Reklama. Chcecie wygrywać więcej?
2: Tak!
1: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
2: Ale to kręci!
1: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: Teraz w Biedronce twoje ulubione piwa za złoty 99. Do soboty. Piwo Żubr w butelce zwrotnej 500 ml. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 5 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Rabat nie obejmuje kaucji za butelkę zwrotną.
4: Po reklamie. There's

0: Radio Plus. Prywatka z Radiem Plus. Prezentuje Marek Sierocki.
1: Dzięki Bogu, już piątek właśnie. Takim utworem Thank God It's Friday zaczynamy kolejny mix. Love and Kisses w tym właśnie utworze. Potem grupa Bee Gees, You Should Be Dancing, a także Donna Summer w nagraniu.

To była Donna Summer i Last Dance, a przed nami Alec R. Constantinos i jego Symphonic Orchestra. Romeo and Juliet, będzie też Santa Esmeralda w nagraniu Sevilla Nights.

temat muzyczny z filmu Star Wars w wersji dyskotekowej. Teraz już Case and the Sunshine Band i Give It Up. Potem The Tramps i Disco Inferno, a także grupa Earth, Wind & Fire i Boogie Wonderland.

To był zespół Earth, Wind & Fire i Boogie Wonderland, a za chwilę już Bonnie M i Consuela Bias, potem Saragossa Band Ginger Red, a także Otoan w nagraniu Crazy Music.

Kalimba de Luna to był Tony Esposito, teraz już Trio Scotch, Disco Band, a także grupa Bonnie M, która zaczęła ten mix utworem Consuela Baez, a kończy piosenką My Sherry Amour z repertuaru Stevie'ego Wondera.

To był zespół Bonem w przeboju My Sheree Amour, a już za chwilę kolejna porcja muzyki Italo Disco. Na początek Ryan Paris Dolce Vita, potem Gazebo Masterpiece, a także Ken Laszlo w nagraniu Tonight.

Carlos Perez, Los Manos Quietas, a już za chwilę kolejna porcja przebojów z czasów gorączki sobotniej nocy. Grupa Richie Family, The Best Disco in Town, potem Patrick Givet, I Love America, a także grupa Village People w nagraniu In the Navy.

To była Amanda Lear, teraz kolejna gwiazda ery disco, Gillai, Bend Me, Shape Me, potem Dalida, Le Samoa Dancer, a także Abba w nagraniu Lay All Your Love On Me.

A Bow for a Layer Love on Me zakończyła naszą piątkową prywatkę. Zapraszam już jutro, czekam na Państwa o godzinie 20. Kolejna porcja przebojów z nutą nostalgii, zmiksowanych non-stop.